świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Zaczynamy od niezwykłego tematu, który prowokuje wiele pytań związanych z działalnością władz lokalnych. Jak miasto powinno dbać o zabytkowe budynki w centrum? Czy powinno pozbywać się własności, czy raczej dążyć do tego, by opiekę nad zabytkowymi kamienicami zachowywały, czy wręcz przejmowały instytucje publiczne? Czy współwłasność, dzielenie kamienicy przez miasto i prywatnych właścicieli to dobry pomysł na zarządzanie nieruchomością? Te wszystkie pytania pojawiły się ostatnio w związku z próbą zbycia przez SANOK wpisanej do rejestru zabytków kamienicy przy ulicy Kościuszki 16. W przeszłości kamienica stanowiła własność żydowskiej rodziny Eichlów. Na początku 1911 roku w domu adwokata doktora Eichla zamieszkał także lekarz dr Izydor Hotiner. Na początku lat 30. właścicielkami tej nieruchomości były spadkobierczynie adwokata Halina i Eugenia Eichel. Po II wojnie światowej w kamienicy działała Miejska Biblioteka Publiczna. Część pomieszczeń posiadało też Starostwo Powiatowe. Do 2017 roku w budynku funkcjonowała poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dziś w niemal 2/3 budynek należy do miasta. Został wpisany do gminnego rejestru zabytków. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej pojawił się jednak projekt w sprawie bezprzetargowego zbycia udziałów miasta w kamienicy na rzecz właściciela mniejszej części nieruchomości, który wnioskował zresztą o takie rozwiązanie. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Krzysztof Ćwiąkała tak uzasadniał chęć zbycia zabytkowej kamienicy przy Kościuszki 16.
2: Jest to budynek usługowo-handlowo-mieszkalny, wykonany w technologii tradycyjnej o 3 kondygnacjach nadziemnych. Budynek jest również objęty ochroną konserwatorską. Wartość rynkowa udziału gminy miasta Sanoka została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1 197 000 i w skład tej wartości wchodzi lokal mieszkalny o powierzchni 86,12 metra kwadratowego o wartości 444 000 zł i lokale użytkowe. 3 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 125,87 metra kwadratowego i wartości 753 000 zł. Zbycie udziału w nieruchomości na rzecz współwłaściciela umożliwi mu racjonalne i efektywne gospodarowanie nieruchomością poprzez ujednolicenie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz zarządczych. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia poniesie nabywca, co będzie uwzględnione w protokole rokowań stanowiących podstawę zawarcia aktu notarialnego.
1: Radni mieli jednak sporo wątpliwości związanych z tym projektem uchwały, choć wcześniej Komisja Infrastruktury i Komisja Budżetu pozytywnie go zaopiniowały, mówi Adam Kornecki.
3: Uważam, że miasto dobrze zarządzane nie powinno się pozbywać budynków w ścisłym centrum, bo później straci decyzję i będzie zależny od dobrej woli prywatnych właścicieli. Ale uważam, że najlepsze dla budżetu miasta jest sprzedać budynek w przetargu. Bo dlaczego mamy tutaj zawęzić możliwość kupna tej nieruchomości do jednej osoby? Sanok liczy 30 parę tysięcy mieszkańców i my mamy zdecydować, że może ten budynek kupić jedna osoba wskazana przez nas, przez władzę wykonawczą. Ja się na to nie godzę. Najlepszym miernikiem cen nieruchomości jest właśnie przetarg. On pokaże, na ile ta nieruchomość jest warta. 1 100 000 to jest cena obecnie przeciętnego domu jednorodzinnego w Sanoku. Tu jest nieruchomość duża, w centrum miasta, komercyjna. Pan naczelnik nam tu wyczytał, że lokal mieszkalny został wyceniony na 444 000, lokale użytkowe o łącznej powierzchni 120 prawie 6 metrów na 753 000, a gdzie jeszcze jest grunt? Przecież do tej nieruchomości należy działka. Nic tutaj nie widzę, żeby była wycena działki jako takiej. Są same wyceny budynku. Myślałem, że nauczeni przykładem ja w jaki sposób niekorzystny dla miasta zbyto nieruchomość na Podgórzu, koleżanki i koledzy zmienią podejście do nieruchomości, bo władza traktuje tak jakby po macoszemu te nieruchomości. Przez kilkadziesiąt lat czerpano z tej nieruchomości korzyści, te nieruchomości zasilały budżet miasta, teraz by trzeba było się wziąć za remont. I to przerasta możliwości naszego miasta. Smutne to jest, że tak kończą właśnie budynki zarządzane przez miasto. Dobry gospodarz by jakoś zadbał, żeby te budynki nie uległy na tyle degradacji, żeby one zawsze pracowały na rzecz dochodów miasta. Zarówno na Podgórzu budynek został doprowadzony do takiego stanu, że go wyłączono z eksploatacji nadzór budowlany. Tutaj jest podobno w złym stanie, bo nie byłem i chyba większość radnych też nie, ale uważam, że jak już się decydujemy na sprzedaż, to każdy Sanoczan powinien mieć szansę ten lokal nabyć, a nie jedna wskazana osoba. To jedno. A drugie, jeżeli będziemy sprzedawać ten budynek w trybie bezprzetargowym, to stworzymy precedens. I inni następni Sanoczanie też przyjdą i powiedzą, no jak jemu żeście sprzedali bez przetargu, to czego ja mam do przetargu stawać? No i w sumie będzie miał rację, no bo będą wtedy równi i równiejsi. Trzecia rzecz. Przeciętny Sanoczanin, jak chce od miasta kupić działkę, żeby sobie postawić własny dom, musi stanąć do przetargu. Nie ma możliwości nabyć paru arów pustej działki bez przetargu. A tutaj jest kamienica na ponad milion i my mówimy, żeby to sprzedać poza przetargiem. No co, za dużo pieniędzy mamy, że chcemy robić dla wybranych osób prezenty, a później co, przyjdzie koniec roku i się zaczną uchwały, bo brakuje, bo trzeba podnieść ceny biletów, ceny opłat czy podatku od nieruchomości.
1: Wiceburmistrz Sanoka Teresa Gudron szybko wyjaśniła radnemu kwestię braku wyceny gruntu.
4: Ja się tutaj wypowiem jako rzeczoznawca majątkowy. Wyceniając nieruchomość zabudowaną, do porównania bierze się nieruchomości zabudowane i wartość określa się na podstawie metra użytkowego budynku. Więc w cenie metra użytkowego budynku jest wliczona cena gruntu, ponieważ gruntu nie można sprzedać osobno.
1: Mówiła Teresa Kudroń. Wystąpienie radnego Adama Korneckiego zirytowało jednak Michała Siwaka, skarbnika miasta. Stanowczo odrzucił on wszelkie podejrzenia, jakoby za chęcią sprzedaży budynku stał jakikolwiek układ między władzami Sanoka a współwłaścicielem kamienicy.
5: Do pana taka malutka prośba. Proszę mojego nazwiska ani stanowiska nie używać, że brakuje tutaj pieniążków. Czy panu burmistrzowi? Przede wszystkim, po pierwsze, wnioskodawcą był współwłaściciel tej nieruchomości. Ani pan burmistrz, ani zarząd nie wnioskował na sprzedaż. Po prostu jeżeli jest wniosek o sprzedaż bezprzetargową, burmistrz jest w obowiązku przekazać państwu taką informację, aby państwo określili, czy to będzie w sposób przetargowy czy bezprzetargowy. Także, panie Adamie, to nie był burmistrza, to nie był skarbnika, pomysł tylko wnioskodawca, który jest współwłaścicielem tej nieruchomości. To po pierwsze. Dyskutowaliśmy na ten temat, czy bezprzetargowo, czy przetargowo. Ale ja chcę moje obawy troszeczkę państwu przedstawić. Może mnie tutaj państwo poprzecie albo nie. A co w sytuacji, jeżeli państwo uchwalą uchwałę w sposób, żeby było przetargowy i nikt się nie zgłosi? Może być taka sytuacja. Bo to nie jest budynek, który jest w centrum miasta, w wyśmienitym stanie i z parkingiem na 100 samochodów. I teraz tak, jeżeli ten właściciel, współwłaściciel, który jest w tej chwili zainteresowany, będzie widział, że nie ma chętnych, też nie przystąpi. I co wtedy trzeba będzie zrobić? Obniżyć wartość nieruchomości do przetargu. To jest takie przemyślenie, że może tak być. Póki co nieruchomość jest wyceniona na około 1 200 000. Potencjalny kupujący współwłaściciel zadeklarował kwotę około 1 000 000 zł, że zapłaci za nią. Reszta byłaby to pożyczka oprocentowana, ustawa to przewiduje, byłoby to zawarte w akcie notarialnym. Oczywiście byłoby zabezpieczenie również hipoteka pod resztę kwoty, która by nie została wpłacona przez tego kupującego.
1: Mówił skarbnik miasta Michał Siwak. Radny Adam Kornecki ripostował.
3: Dziwię się, że pan tak mnie atakuje. Ja robię wszystko, żeby jak największe wpływy były do budżetu miasta, a pan robi wszystko, żeby te wpływy zmniejszyć, żeby bez przetargu sprzedawać nieruchomość. No ja nie wiem, jakie pan ma tutaj obowiązki, ale chyba dbać o finanse miasta i nic w tym złego, że jeżeli proponuje przetarg, a dlaczego ten nie może współwłaściciel na przetarg przyjść? Korona mu spadnie z głowy, jak na przetarg przyjdzie? Do kogo przyjdzie bez przetargu? Tylko do gabinetu może przyjść i nieruchomość nabyć? Nie rozumiem takiej argumentacji. Jeżeli jest zainteresowany, to przyjdzie na przetarg. Wie, ile może za tą nieruchomość chyba zapłacić, ile dla niego jest warta. A kto na tej sali dzisiaj wie, że nie jest inna osoba, która da lepsze warunki finansowe dla miasta? Dlatego przetarg będzie najlepszym wyznacznikiem. Nikt nam nie zarzuci, że sprzedajemy, nie wiem, po znajomości, po nie wiem po czym. Przetarg i tyle. Powiem panu, państwu taką sytuację. 20 lat temu też kupowałem niecały ar działki od miasta. I działka była przy mojej nieruchomości. I nie dano mi kupić bez przetargu, tylko na przetarg musiałem iść. Działka rolna za kilkaset złotych. A tutaj nieruchomość w centrum miasta? To chcecie robić co? Wyprzedaż bez przetargu? Każda kamienica w Sanoku ma pi razy oko 100 lat. I wszystkie kamienice będziecie bez przetargu puszczać? W czyim to jest interesie? Bo na pewno zwykli sanoczanie na tym nie skorzystają, jak będziecie tak prowadzić gospodarkę nieruchomościami.
1: Większość radnych nie zgodziła się na bezprzetargowe zbycie blisko 65% udziałów miasta w kamienicy przy Kościuszki 16 w Sanoku. Prywatny współwłaściciel tej nieruchomości, jeśli nadal będzie zainteresowany przejęciem całej własności, będzie musiał zakupić część należącą do miasta w przetargu. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
6: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie dała zielone światło na odłów 18 niedźwiedzi. Zwierzęta, które coraz częściej podchodzą pod domy i straciły naturalny strach przed człowiekiem, zostaną objęte monitoringiem GPS. To bezpośrednia reakcja na powtarzające się incydenty oraz śmiertelny atak drapieżnika w miejscowości Płonna. Marcin Starzec.
7: RDOŚ odłowi 18 osobników, które według ich badań przestały bać się ludzi. Podchodzą pod domy czy żerują przy śmietnikach. Każdy zostanie uśpiony, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. Na wniosek wójta gminy Bukowsko, Marka Bańkowskiego, na liście jest też niedźwiedź z Płonnej.
8: Będziemy chcieli pobrać materiał genetyczny, żeby porównać z materiałem na zwłokach pani Edyty, pozostawionym materiale przez drapieżnika.
7: Wójt przyznaje, że 100% pewności co do tożsamości zwierzęcia na razie nie ma, stąd właśnie badania DNA. Bańkowski złożył też wniosek o zgodę na odstrzał, ale jak sam mówi, nie będzie się przy niej upierał.
8: Nie jest prawdą, że my jakby jesteśmy zwolennikami odstrzelenia populacji. Niech sobie ją gdzieś przeniosą.
7: A sama dokładna data startu odławiania zwierząt nie została jeszcze wyznaczona.
6: A teraz spójrzmy na to, co działo się w szkołach. Ponad 20 tysięcy podkarpackich ósmoklasistów rozpoczęło w poniedziałek maraton egzaminacyjny. Na początek język polski. Łatwo nie było. Tak egzamin ocenia polonista Bartłomiej Rosiak. Z tekstów do analizy były m.in. bajki robotów Stanisława Lema. Był też tekst naukowy Stephena Hawkinga.
9: Zadania do tego tekstu były trudne. Wymagały takiego wnikliwego spojrzenia w tekst i w różne kwestie związane z tym, jak ten tekst jest zbudowany. To jest trudne dla ucznia w tym wieku.
6: We wtorek była matematyka.
10: Procenty, geometria dużo.
11: 45-50%.
12: No z 80.
6: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. W środę odbył się ostatni egzamin z języka obcego. A dla tych, którzy już myślą o technicznej przyszłości. Podkarpackie Centrum Innowacji ma propozycję. Grzegorz Pałka.
13: Młodzi konstruktorzy z Podkarpacia mogą już zgłaszać się do kolejnej edycji programu ProtoLab. Podkarpackie Centrum Innowacji w Rzeszowie otwiera dla uczniów i studentów profesjonalne pracownie druku 3D, elektroniki i obróbki mechanicznej. Celem jest pomoc w zamianie pomysłów w gotowy prototyp pod okiem mentorów.
6: Zgłoszenia do programu przyjmowane są przez stronę internetową Podkarpackiego Centrum Innowacji. A kierowcy podróżujący między Kolbuszową a Sędziszowe Małopolskim muszą zbroić się w cierpliwość. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął budowę dwóch nowych mostów w Czarnej Sędziszowskiej na trasie numer 987. Stare, wysłużone konstrukcje nad Czarną Rzeczką i Tuszynką pamiętają jeszcze lata 50. i 60. Czas na zmiany, bo ich stan techniczny pozostawiał już wiele do życzenia. Nowe przeprawy będą bezpieczniejsze i bez problemu utrzymają ciężki transport. Pochłoną łącznie ponad 7,5 miliona złotych.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym magazynie czas na dość zaskakującą i zarazem smutną historię kryminalną. W ostatnich dniach Centralne Biuro Antykorupcyjne ujawniło kulisy afery związanej z uzdrowiskiem Rymanów S.A. Śledztwo prowadzone w naszym regionie, które zaczęło się 5 lat temu od badania nieprawidłowości w uzdrowisku, ostatecznie doprowadziło też do ujawnienia afery Collegium Humanum, prywatnej uczelni, na której politycy kupowali sobie dyplomy MBA uprawniające później do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. To dzięki kontroli operacyjnej używanej w tym śledztwie odkryto aferę Collegium Humanum. Główną postacią w sprawie prowadzonej w uzdrowisku Rymanów jest była prezes tego ośrodka Iwona O. Postawiono jej aż 12 zarzutów, w tym zarzuty przyjmowania i wręczania łapówek. Jedną z nich, zdaniem śledczych, Iwona O. chciała wręczyć byłej wojewodzie podkarpackiej. Pośrednikami w próbie przekazania 5 tysięcy złotych w zamian za przychylność mieli być inni menedżerowie spółek Skarbu Państwa z nominacji Prawa i Sprawiedliwości, którzy także usłyszeli już zarzuty. Według prokuratury i CBA Iwona O. częściej jednak przyjmowała niż wręczała łapówki. Za pieniądze, bony podarunkowe oraz luksusowe przedmioty, m.in. torebkę Louis Vuitton i odzież marki Burberry, oferowała nierejestrowane pobyty w uzdrowisku czy ustawienie przetargów. Miała również przywłaszczyć mienie spółki o wartości co najmniej 92 tysięcy złotych. Drugim z głównych oskarżonych w tej sprawie jest Paweł K., były dyrektor uzdrowiska i działacz PiS, który został tymczasowo aresztowany. Akt oskarżenia liczy blisko 400 stron i obejmuje łącznie 26 osób. Jednym z wątków jest wyłudzenie dodatków covidowych z NFZ poprzez wpisywanie na listy osób nieuprawnionych. Śledztwo wykazało też, że za łapówki można było uzyskać fałszywe świadectwo ukończenia studiów MBA w Collegium Humanum bez faktycznego studiowania na tej uczelni. Część oskarżonych przyznała się do winy, wszystkim grożą teraz surowe kary, maksymalnie do 10 lat pozbawienia wolności. A teraz w naszym weekendowym magazynie czas już na rozmowę o niezwykłych książkach przybliżających mało znane miejsca i historie z naszego regionu. Gościem Radia Złote Przeboje jest Magda Skubisz, autorka sagi Rodu Tyszkowskich, 5 części opowieści mocno usadowionych w naszym regionie. Witaj.
11: Cześć, witaj.
1: Saga Rodu Tyszkowskich to seria, która trwa już dobrych parę lat. Pamiętam, że rozmawialiśmy przy okazji wydania Aptekarki, czyli pierwszej części powieści osadzonej na Pogórzu Przemyskim, chyba w północnej części gminy Ustrzyki Dolne, Jamna Dolna, Jamna Górna.
11: Trójca.
1: Tak jest.
11: Dokładnie. Chówniki, Rybotycze i tak zwany cały klucz rybotycki, który był w posiadaniu rodziny Tyszkowskiej w XIX wieku.
1: Właśnie, akcja toczy się w 1855 roku, choć wracasz momentami na przykład do Rabacji Galicyjskiej, do roku 1846-1848. Saga Rodu Tyszkowskich to opowieść nie tylko o szlachcicach.
11: Przede wszystkim chyba o mojej chłopskiej bohaterce, czyli włościance pochodzenia rusińskiego, jak się wtedy mówiło. No na pewno ten wątek konfliktów klasowych jest bardzo mocny i mocno wybrzmiewa w tych częściach, ponieważ ten 1855, czy też ja zaczynam akcję w 54, to są jeszcze czasy, kiedy bardzo mocno dwór się oddzielał od włościan. To, co kojarzymy potem na przykład z małżeństw takich popularnych pod koniec XIX wieku, na przykład tak jak zdaje się Wyspiański pojął sobie żonę chłopkę i to było modne w pewnym momencie wśród elit szlacheckich, branie sobie żon z chłopstwa, to jest koniec XIX wieku. Natomiast połowa XIX wieku to jest bardzo silny podział klasowy i nawet polscy wieszcze, jak Wincenty Pol, mówili i pisali w swoich dziełach, że od szlachcica zaczyna się człowiek, a niżej są istoty do ludzi podobne. Więc to jest taka mentalność.
1: To jest tak naprawdę niecała dekada po Rabacji Galicyjskiej, czyli po Wielkim Powstaniu Chłopskim. I to powstanie przewija się w różnych częściach. Nie tylko w pierwszej części w Aptekarce, w kolejnych także gdzieś tam się pojawia w tle.
11: Dokładnie. Dlatego, że to jest taki wątek jakby bardzo mocny, bardzo istotny dla mojej bohaterki. Najwięcej tego wątku właśnie Rabacji jest chyba w części piątej w Nożu i Piołunie, która miała ostatnio swoją premierę. I tam jest chociażby taki wątek Rabacji Galicyjskiej, może troszeczkę oddalony od naszego regionu, bo w Zakliczynie, w klasztorze w Zakliczynie, gdzie klasztor ten padł całkowicie ofiarą wzburzonych band chłopskich, tak jak jest to opisywane w materiałach archiwalnych. I jednym z takich wątków, który poruszam na kartach Noża i Piołunu, jest msza odprawiona przez kobietę właśnie w klasztorze w Zakliczynie. Oczywiście do tego jest masa morderstw, bezczeszczenie grobów, kradzieże, rabunki i inne rzeczy, które się wydarzały przy okazji właśnie Rabacji Galicyjskiej.
1: Chciałem zacząć ten wywiad od swojego wspomnienia z wycieczek rowerowych po Jamnej Dolnej, Jamnej Górnej. Są tam dwie tablice usadowione przez Lasy Państwowe. Około 2000 mieszkańców, z czego ledwie kilkudziesięciu to Polacy i Żydzi, a pozostali to ludność ukraińska.
11: Dokładnie.
1: Ale tak naprawdę tożsamość narodowa zaczyna się rodzić bliżej końca XIX wieku, więc w 1855 roku główna oś konfliktów to jednak nie są konflikty narodowościowe, prawda?
11: Tak, zgadza się. Bardzo fajnie to powiedziałeś, dlatego że tam nie było żadnych konfliktów. Konflikty w ogóle nie są wspominane w archiwach, w kronikach. Świetnie to ujął Stanisław Kryciński, historyk Pogórza Przemyskiego, który napisał piękne zdanie, że granica narodowościowa między Polakami a Ukraińcami przechodziła przez łóżko. I właśnie całe mnóstwo jest mieszanych małżeństw i nie do końca są to małżeństwa tylko w tej warstwie najniższej, najuboższej, jak się to często kojarzy, ale były to małżeństwa także szlacheckie. I na przykład właściciel Birczy, pan Adam Kowalski, między innymi, który się wsławił spacyfikowaniem chłopów w czasie Rabacji Galicyjskiej. Jest nawet specjalna tablica wmurowana w kaplicy rodowej Kowalskich na ten temat, że się przeciwstawił wzburzonemu pospólstwu, tak to jest napisane. I pan Adam Kowalski, czyli właściciel Birczy, Birczańskiego Pałacu i okolic, poślubił córkę grekokatolickiego księdza, córkę parocha, Ludwikę z Nachlików, z którą miał czwórkę dzieci.
1: Jednym z tych synów to Innocenty Kowalski, który jest bohaterem Czarciego Ogrodu.
11: Tak, zgadza się.
1: No właśnie, to kolejna niesamowita historia i historia oparta na faktach, choć mówiąca o wywoływaniu duchów.
11: Właśnie, też czytelnicy mi zarzucali, że ja już chyba nie mam pomysłów i to już w drugiej książce nie miałam pomysłów, ponieważ weszłam w taki wątek spirytystyczny. Tymczasem jest to autentyczna historia opisana przez kroniki i przez sąsiadów Kowalskich, która opowiada o tym, że Innocenty Kowalski, czyli pierworodny syn Adama Kowalskiego, notariusz z zawodu, zajął się wywoływaniem duchów ze swoim kuzynem Kunensbergiem. Jego kuzyn był

0: Generalnie Innocenty ponoć zagłodził się na śmierć. Tak też mówi o nim jego sąsiad, że duch kazał mu się zagłodzić i Bircza została chwilowo bez dziedzica. Ponieważ młodszy brat zginął, zdaje się, w powstaniu styczniowym i Birczę objął najmłodszy syn, Stanisław Kowalski, który był generałem austriackim i mieszkał tam razem ze swoją siostrą Augustą. Augusta jest taką bardzo negatywną postacią. Myślę, że to była bardzo porządna kobieta, ale na potrzeby fabuły zrobiłam z niej taką manipulantkę, kobietę zakochaną w Antonim Tyszkowskim, ponieważ byli sąsiadami. I właśnie Bircza dostała się pod władanie jej i jej brata, dlatego że starsi Kowalscy no, zmarli. Innocenty, ponieważ wywoływał duchy, a Marceli zginął w powstaniu.
1: Rozmawiamy dziś z Magdą Skubisz, autorką sagi Rodu Tyszkowskich, czyli pięciu powieści osadzonych w naszych stronach. Chciałbym wrócić jeszcze na moment do twojej głównej bohaterki, Kati. Opowiedz więcej o jej zawodzie.
0: Moja bohaterka jest panną apteczkową, czyli to jest taka ranga, powiedzmy, wśród tych pań, które leczyły ziołami, bardzo profesjonalna. Panna apteczkowa to była już jakby taka funkcja, może nie urzędowa, ale funkcja cywilna. To były kobiety, które musiały jakby zdawać egzamin, czy były egzaminowane co 2 lata przez lekarza i farmaceutę, który przyjeżdżał do dworu, sprawdzał, czy panna apteczkowa ma apteczkę zamkniętą na klucz, czy ma wszystkie potrzebne surowce, czy ma potrzebne zioła i czy tych ziół nie sprzedaje. Na przykład panna apteczkowa miała w takiej specjalnej ustawie zapis, że nie wolno jej na przykład pozostawiać apteczki bez opieki, zwłaszcza jeżeli tam są zioła w rodzaju, nie wiem, tojadu mordownika, którego używano wtedy do leczenia gorączki, i czy nie sprzedaje ziół. Ona miała obowiązek rozdawać te wszystkie swoje wyroby zielarskie i napary za darmo. Jeżeli się nie stosowała do tego, to odbierano jej klucz do apteczki i przestawała pełnić swoją funkcję. Czyli panna apteczkowa to był ktoś kompletnie inny niż szeptucha. Szeptucha zamawiała chorobę, a panna apteczkowa leczyła ziołami, czyli była takim lekarzem pierwszego kontaktu w dworach.
2: No właśnie, mówimy o czasach, gdzie tak naprawdę lekarz był tylko w mieście, prawda?
0: Tak, i było ich ponoć 5 w ogóle. Kiedyś sprawdzałam, ilu było lekarzy w Bieszczadach w 1855 roku. Było ich kilku. I pamiętajmy o tym, że tam jeszcze była epidemia cholery, epidemia tyfusu, więc te wszystkie choroby nam dziesiątkowały ludność tutaj czasami, także nie pozostawał nikt żywy we wsi.
1: Czytelnicy bardzo chętnie sięgają po twoje książki. To chyba najbardziej poczytna seria z tych, które stworzyłaś, prawda? Wcześniej napisałaś Elo Story, to był twój debiut literacki, który odbył się szerokim echem, szczególnie w Przemyślu.
0: Tak, pamiętam.
1: Później między innymi Juice and Jean, Hałturnik, Master. Było trochę książek w twoim dorobku, ale ta seria, na co wskazują choćby kolejne części, musi się cieszyć sporą popularnością, prawda?
0: Tak, jestem bardzo za to wdzięczna moim czytelnikom. Teraz 5 część się znalazła na liście bestsellerów Empiku. Na 9 miejscu wśród powieści obyczajowych. Także dla mnie to było ogromne wyróżnienie. I to, że 5 część znajduje w topce Empiku, świadczy o tym, że te wszystkie poprzednie części też się dobrze sprzedają. Więc dla mnie to jest tylko powód do dumy i do satysfakcji i na pewno powód do jeszcze cięższej pracy. Dlatego, że przy tych książkach należy się bardzo dużo napracować, jeżeli chodzi o research historyczny i zielarski.
1: A skąd w ogóle zainteresowanie Jamną Dolną, Jamną Górną? Jak trafiłaś na tę historię Tyszkowskich? Dość niesamowitą historię, bo oni później przekazali swój majątek Polskiej Akademii Umiejętności. To bardzo zasłużona rodzina dla regionu.
0: Oni przekazali cały majątek, który liczył 7000 hektarów, czyli Jamnę Górną, Jamnę Dolną, Trójce i wszystkie te miejscowości Paportno, Kopysno, które leżały dookoła. Na ówczesne czasy była to największa prywatna darowizna, którą otrzymała instytucja naukowa. A jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że ja skończyłam kurs zielarski po to, żeby sobie pomóc dojść do perfekcji, że tak powiem, jeżeli chodzi o kondycję swojego organizmu. I tam właśnie usłyszałam po raz pierwszy o pannach apteczkowych i mój sąsiad akurat wtedy, Janusz Dedio, opowiedział mi historię Tyszkowskich, ponieważ Janusz pochodzi z Chównik. Historia właśnie hrabiów Tyszkowskich była tak opowiadana między sąsiadami, między kolegami. Nikt jakby się nie zabrał za to w stricte naukowy sposób. I ta historia mi się na tyle spodobała, że postanowiłam ją uwiecznić na kartach sagi Rodu Tyszkowskich. No i w tej chwili wyszła 5 część i myślę, że się na tym nie skończy.
1: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Magdą Skubisz, autorką Noża i Piołunu, czyli 5 już powieści z serii książek poświęconych m.in. historii rodziny Tyszkowskich. Wrócimy już za
3: parę chwil.
4: Radio Złote Przeboje.
3: Wiosna to czas, w którym na wsiach i w miastach naszego regionu możemy widywać dzikie zwierzęta. W górnej części Bieszczad, wybudzone po zimowym śniegu,

0: niedźwiedzie podchodzą do gospodarstw domowych. W miastach i miasteczkach regionu widziane są jelenie, łosie czy sarny. Zauważa to coraz więcej osób. O sprawie na ostatniej sesji Rady Miasta w Ustrzykach Dolnych mówił radny Adam Szary.
1: Maj, czerwiec będą wykoty, będą młode się pojawiały. Te młode będą prowadzone do miasta. Matki, które mają małe dzieci na placu zabaw, zwracają się z pewnymi obawami, a więc myślę, jako miasto powinniśmy tutaj też przynajmniej jakieś kroki podjąć. Rozmawiałem z zoologiem w tej sprawie. Zoolodzy się dzielą. Niektórzy twierdzą, że to jest ekotyp jelenia miejskiego, do którego musimy przywyknąć i czasy się zmieniają i my powinniśmy być plastyczni. Inni twierdzą, że powinniśmy stworzyć jakiś system zniechęcania i zachęcania zarazem jeleni do pozostania w mieście, bo wiadomo, że za jeleniem przychodzą wilki, a więc stworzenie na przykład systemu paśników przy dolnej granicy lasu byłoby taką barierą, która zachęcałaby do zatrzymania się tych jeleni. No nie wiem, na ile skuteczną, ale można by było spróbować. Koszenie również łąk pod lasem też, bo one przychodzą po co? No jest świeża trawka, regularnie koszone trawniki. Także to też jest element zachęcający.
0: Mówił Adam Szary, radny Ustrzyk Dolnych.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Teraz wracamy już do rozmowy z Magdą Skubisz, autorką sagi rodu Tyszkowskich, serii książek przywracających nam pamięć o nieco zapomnianej rodzinie, która przekazała cały swój majątek Polskiej Akademii Umiejętności. Niewiele pamiątek zostało po Tyszkowskich, ale czasem zdarzają się jednak nietypowe odkrycia.
3: Półtora roku temu wydarzyła się naprawdę niezwykła rzecz, ponieważ odnaleziono w cerkwi w Chłownikach portrety Tyszkowskich. Ja i mój sąsiad byliśmy pewni, że wizerunki Tyszkowskich gdzieś muszą być, bo oni byli naprawdę bardzo znaczącymi postaciami tutaj w tym regionie, ale nigdzie nie mogliśmy tego znaleźć. Janusz znalazł jedno zdjęcie Antoniego z Wiednia, ale to już jest Antoni taki bardzo podeszły, bardzo otyły, ma taką seksowną XIX-wieczną nadwagę. No i na tym się skończyło, że jest jedno zdjęcie, zresztą zrobione u fotografa we Wiedniu, który miał licencję na robienie zdjęć rodzinie cesarskiej. Więc oni się w takich miejscach fotografowali.
4: Jak to zamożna rodzina.
3: No i w pewnym momencie rozmawiałam z panią Katarzyną Winiarską. Pani Katarzyna Winiarska pracuje w Muzeum w Przemyślu i była świeżo po lekturze aptekarki. Wysłała mi SMS-a, my się nie znałyśmy wcześniej, że pani Magdo, prawdopodobnie znalazłam portrety Tyszkowskich, więc ja byłam totalnie zelektryzowana. Okazało się, że te portrety zostały już znalezione w 1955 roku. Znajdowały się w cerkwi w Chłownikach i przywiózł je ówczesny dyrektor muzeum. Nie wiedział, kto to jest na tych portretach. Tam było trzech mężczyzn. Portrety były bardzo zawilgocone, zniszczone, zwłaszcza jeden, który został całkowicie przykryty taką bibułką, która wchłaniała wilgoć, żeby po prostu uchronić tą warstwę malarską przed rozmazaniem się. I pani Katarzyna mówi, że one przeleżały 70 lat w magazynie. Zostały włożone do magazynu i ten ówczesny dyrektor napisał, że prawdopodobnie są to Tyszkowscy. No ale oczywiście nikt na to nie zwracał uwagi i dopiero pani Kasia zidentyfikowała te portrety. Zostały wyciągnięte jakby na światło dzienne. Antoni chyba był w najlepszym stanie. Drugi portret, który został już odsłonięty przez konserwatora zabytków, czyli została ściągnięta ta bibułka, prawdopodobnie przedstawia Józefa Tyszkowskiego. I mam jeszcze trzeci portret syna Antoniego, czyli Pawła Tyszkowskiego, ostatniego z Tyszkowskich, który ma wydrapane oczy. I to jest w ogóle niesamowita ciekawostka. Nie wiadomo, kto to zrobił. Z tego, co wiem, Paweł też żył w takim trochę konflikcie z Włościanami, no bo on się wywodził, był na pół chłopem, bo jego ojcem był szlachcic, a matką była chłopka, moja bohaterka, czyli Katarzyna Podoła, czyli rusińska włościanka, słynna aptekarka. I być może był to jakiś konflikt między jego tą warstwą społeczną, z której chciał się wyrwać, bo on został przez Antoniego usynowiony i otrzymał herb, otrzymał szlachectwo, więc został pełnoprawnym Tyszkowskim, a wychował się w chłopskiej chacie. Są takie wzmianki też, to też będzie spoiler, o tym, że Paweł Tyszkowski na przykład najął chłopów do karczowania lasu i im nie płacił, więc być może jakiś nieopłacony robotnik wydrapał te oczy na portrecie. Generalnie te portrety są i można Tyszkowskich podziwiać, jak wyglądali. Są tak namalowani trochę niestarannie, z tego względu, że prawdopodobnie malarzem był niejaki Mielniczek, chłopski malarz, Odkrycie w ogóle sprzed paru miesięcy, którego dokonała Jadwiga Turczyńska, pani historyk, która napisała m.in. monografię Jamny Dolnej i odnalazła w takim leksykonie malarzy polskich ludowego artystę. Zapomniałam imienia, Mielniczek na pewno miał na nazwisko i między innymi wśród swoich dzieł wymienia, że narysował, namalował panów Tyszkowskich. Więc być może jest to jego dzieło, ponieważ to jest ewidentnie taka niewprawna ręka. Pani Katarzyna mówiła o tym, że właśnie zafascynowało ją to, że portrety cywilnych osób zostały znalezione w cerkwi. Więc one prawdopodobnie może gdzieś w trakcie akcji Wisła zostały ukryte tam. Bo no, raczej cerkiew nie kojarzy nam się z miejscem, gdzie są portrety polskich panów.
0: Naszym gościem jest Magda Skubisz, autorka Sagi Rodu Tyszkowskich, czyli pięciu powieści mocno osadzonych w historii naszego regionu. Aptekarka, Czarci Ogród, Jemioła Klątwa i Cholera, Wilcze Znamie, teraz zaś piąta część sagi, Nóż i Piołun.
4: To ciągle rok 1855. Powoli toczy się u ciebie dziesiątka.
3: Tak, wiem. Wiem, ponieważ u mnie jest to duże napięcie między bohaterami, między postacią główną męską Antonii Tyszkowskich, a jego ścianką Katarzyną Podołą i wiem o tym, że jeżeli dojdzie do spotkania czy też może do akceptacji wzajemnej, to już nie będzie o czym pisać. Więc ta akcja wolno się toczy, no ale przychodzi na świat Paweł Tyszkowski w 1856, więc ja już mam bardzo mało czasu.
4: No ale zawsze, jeśli oczywiście wydawnictwo uzna, że książka się sprzedaje, no to świetnie, to może będziesz musiała pomyśleć o opisaniu historii Pawła Tyszkowskiego.
3: No właśnie tak, jestem mocno namawiana do historii Pawła. Mój sąsiad jest cudownym researcherem i między innymi znalazł takie ciekawostki o Pawle Tyszkowskim, na przykład, że inwestował w kolej w Przemyślu, także bawił się, czy też inwestował na przykład w wydobywanie ropy tutaj też na terenie naszego regionu, więc to też była bardzo ciekawa postać. Ciekawa postać i dosyć tragiczna. Paweł Tyszkowski ożenił się z Fredrówną, z Henryką Fredro, z tych Fredrów.
4: Z tych właścicieli Jarłamowa?
3: Tak, natomiast niestety zmarł bezpotomnie i miał taki zapis uczyniony właśnie przez Antoniego Tyszkowskiego, czyli swojego ojca, jeżeli umrze bezpotomnie, to ma majątek przekazać Polskiej Akademii Umiejętności. To, co się działo później, to też jest bardzo ciekawa sprawa. Nie wiem, czy ja dojdę z tym, żeby opisać to w swoich książkach. Dojdę, że tak powiem, latami, bo to są już późniejsze czasy, ale przekazanie tego majątku Polskiej Akademii Umiejętności również nie było łatwe, ponieważ tam ktoś sfałszował testament, sfałszowali krewni Tyszkowskich i tam była batalia wieloletnia, sądowa, która się skończyła uwięzieniem winnych, zamknięciem w ciemnicy. To była jedna z największych spraw kryminalnych w międzywojennej Polsce.
4: Czyli było.
3: Fałszerstwo testamentu. Tak, byłoby o czym pisać. Tam są przeciekawe wątki. Teraz na przykład mój sąsiad Janusz odnalazł taką ciekawostkę, jak bardzo bogaci byli Tyszkowscy. To jest znowu opis z gazety Łowiec Polski. W ogóle nie spodziewaliśmy się, że w takiej gazecie, w takiej prasie, w takim rodzaju prasy można znaleźć właśnie informacje o Tyszkowskiej. I chyba Łowiec Polski z 1938 roku, z 1938 roku opisuje Aleksander Przedrzymirski, jak polował z Antonim Tyszkowskim. I na przykład pisze takie ciekawostki, że Antoni Tyszkowski, no właśnie był w tym związku z Katarzyną w zasadzie do końca swojego życia. Miał w ogóle w Chównikach taki hotel dla gości, kamienicę, która istnieje do dzisiejszego dnia. Natomiast sam mieszkał w Trójcy, w chacie takiej, w takiej totalnie prostej chłopskiej chacie, na szczycie wzgórza, gdzie kiedy go pytano, dlaczego mieszka w takich warunkach, które urągają jego szlacheckiej krwi, powiedział, że tam jest super widok i on w ogóle tego nie zamieni na żadne inne miejsce. Lubił polować, ale był takim myśliwym ekologiem, ponieważ na przykład nie pozwalał na wycinkę lasów. Nie pozwalał na karczowanie swoich lasów i bardzo pilnował, kto to robi, komu i w jakiej ilości pozwala to drewno karczować, to drzewo. Miał ponoć przy wejściu do chaty zbroję, która mu została po jego przodkach, pełną zbroję, która miała miecz w ręku i kiedy ktoś wchodził z gości, to ten miecz opadał i ich straszył. Ponoć miał klejnoty także, które były w takich garncach, że można było włożyć rękę i po prostu się można było bawić tymi świecącymi kamieniami jubilerskimi. Co jeszcze z ciekawostek? Aha, że służba go bardzo lubiła, bo wszyscy przy nim okropnie kradli, ponieważ on miał totalnie gdzieś ten cały splendor szlachecki i ponoć konie swoje nakrywał czaprakami tureckimi. Pił z filiżanek, takich zwykłych ceramicznych, natomiast służba rozkradła ponoć całą porcelanę. Więc był bardzo kochanym panem. No i takie ciekawostki, prawda? W ogóle mnie to bardzo zadziwia, że on był takim rebelem dla mnie. On był w ogóle dla mnie taką postacią bardzo inspirującą. On był tak daleki od tych szlacheckich wyobrażeń. Pana, który jest dumny, który się zadaje tylko ze szlachtą, który lekceważy swoich sług, który mieszka w pięknym pałacu. Tak nam się kojarzy szlachta. To był w ogóle gość, który w ogóle skończył przecież Politechnikę Wiedeńską. Studiował na 3 kierunkach studiów. Ukończył chemię, ale studiował też weterynarię i jeszcze jeden kierunek studiów, o którym nie pamiętam, musiałabym się Janusza zapytać. Był bardzo gruntownie wykształconym człowiekiem, co w ogóle było niezwykłe u ówczesnej szlachty. A jednak bardzo prowadził zdrowy tryb życia, jak dla mnie. Taki bardzo... Nie był snobem, tak.
4: Bardzo współczesna postać, można powiedzieć.
3: Ekolog taki, tak. Który mieszkał na szczycie wzgórza i totalnie lekceważył cały ten swój splendor szlachecki. Bardzo, bardzo piękna postać. No i oczywiście związany ze swoją chłopką do końca życia, swoim córkom podarował posag, a synowi szlachectwo i herb.
4: Świetna historia. Na koniec takie pytanie, skąd w ciebie taka pasja do historii, którą w tych książkach widać? To efekt lekcji historii w liceum.
3: Ale poniekąd tak, bo ja bardzo lubiłam historię. Kończyłam drugie liceum w Przemyślu, uczyła mnie pani profesor Nowak. Bardzo lubiłam te lekcje, bo pani profesor była osobą, która miała rozległą wiedzę. I naprawdę, no ja jeszcze byłam na dziale humanistycznym, więc pamiętam w szczycie popularności ta historia, to były chyba 6 godzin lekcyjnych w tygodniu. Bardzo mi się to podobało. Zresztą pisałam historię na maturze, zdawałam maturę z historii, dostałam z tego 3. Bo niestety był to taki ogrom materiału, że nie dało się tego ogarnąć. Ale bardzo mi się podobała historia. Potem niestety, no tak się potoczyły losy, że wybrałam muzykę, nie literaturę, nie historię. I dopiero kiedy pisałam pracę magisterską, wróciłam do pisania innych rzeczy. I tak powstało Elo Story, które było mocno osadzone w Przemyślu.
4: Dlatego pytałem o lekcję historii.
3: Dokładnie. Natomiast potem już tak mi się wydawało, że naprawdę fajne ciekawostki pisarz może wyciągnąć z miejsca, które bardzo dobrze zna. Czyli tak jak seria młodzieżowa była osadzona w Przemyślu i była też związana z niektórymi historiami tylko współczesnymi, tak na przykład jak Bazar Przemyski, to pomyślałam, że teraz czas na coś historycznego, troszkę starszego i też te historie po prostu do mnie zaczęły mi chodzić po głowie, dlatego że nikt ich wcześniej nie opisał. Te dzieje tyszkowskie, gdzie oni zostali tak totalnie zapomniani, a naprawdę mieli ogromny wkład w rozwój tego regionu, no pomyślałam, że to jest świetny temat, o którym nikt nie wie, nikt tego jakby wcześniej nie eksplorował, nikt tego nie pokazał. No to zabrałam się za to, chociaż no nie miałam do tego ani odpowiedniego wykształcenia, miałam tylko swoją pasję, miałam też wspaniałych researcherów i wspaniałych konsultantów, zresztą wszystkie moje książki to jest co najmniej 2 strony zawsze konsultantów, którym bardzo dziękuję za współpracę i również im dziękuję z tego miejsca, dlatego że na przykład Archiwum Przemyskie, Biblioteka Przemyska, pani Agata Pilawa, pani Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, no historycy Pogórza, na przykład Stanisław Kryciński, no i przede wszystkim mój sąsiad Janusz Dedio, który się tyszkowskim już interesował wiele, wiele lat, teraz też wydaje książki dokumentalne o tyszkowskich i też sam zajmuje się tym researchem, tym szukaniem, bo to naprawdę trzeba pasjonata, trzeba takiego psychopaty, że tak powiem, kto się będzie zagłębiał w te wszystkie najdrobniejsze szczegóły. I przez to myślę, że ta historia jest taka ciekawa, bo w niej czuć pasję, przynajmniej ja się starałam ją przekazać, czuć tą pasję, że naprawdę to nasze Pogórze, te dzieje Pogórza Przemyskiego i dzieje tej rodziny, która naprawdę była niezwykła jak na owe czasy, no krzyczą o to, żeby je przedstawić, żeby je po prostu sprzedać, mówiąc tak wulgarnie w całej Polsce i żeby każdy wiedział, kto to był Antoni Tyszkowski.
4: Polecamy więc mocno sagę rodu Tyszkowskich. Jej autorka Magda Skubisz była dziś naszym gościem. Dzięki wielkie za spotkanie. Teraz czas jeszcze na tematy rekreacyjno-sportowe. W drugi weekend maja w Polanczyku i w Cisnej odbędzie się Bieszczadzki Festiwal Rowerowy, gromadzący fanów rowerów elektrycznych. Z nami Mirosław Bieniecki, organizator festiwalu. To dość wyjątkowe, dwudniowe wydarzenie.
5: Tak, no w ogóle rowery elektryczne to jest coś wyjątkowego. Ja jestem fanem rowerów elektrycznych, bo okazało się, że jak 30 lat temu jeździłem na rowerze górskim po górach i robiłem 20-30 kilometrów, to wtedy byłem wyzuty z sił, a w tej chwili jestem w stanie przejechać 50-60 na rowerze elektrycznym i się dobrze bawić. Tak, jest to fenomenalne odkrycie, jest to też nowe poznawanie Bieszczad tak naprawdę, bo tak jak biega czy maszeruje, to się maszeruje generalnie graniami, wąskimi ścieżkami gdzieś przez las. Tak, większość tras rowerowych to są jednak stoków rowerówki, które prowadzą albo gdzieś tam stokami gór, albo dolinami. Więc kompletnie inne spojrzenie na te Bieszczady. Fenomenalna rzecz. Rowery elektryczne i rozwój tych rowerów elektrycznych w ostatnich latach to jest coś, czego jestem fascynatem. No i obserwuję to też aktywnie i jeżdżąc i organizując coraz więcej imprez rowerowych skierowanych przede wszystkim do użytkowników rowerów elektrycznych, chociaż nie tylko.
4: To takie spotkanie ludzi, którzy po prostu kochają ruch, prawda? Przestrzeń, klimat Bieszczadów, niekoniecznie ścigając się z własnymi słabościami, z czasem i tak dalej, prawda?
5: No, to też nie jest tak, że na rowerze elektrycznym nie trzeba pedałować. To nie są skutery elektryczne, więc są takie miejsca na rowerze elektrycznym, że trzeba rzeczywiście podpedałować i mimo, że ten rower wspomaga jazdę i pomaga przejechać więcej kilometrów, to jednak i nogi, i dupa bolą.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
4: Gościem Radia Złote Przeboje jest Mirosław Bieniecki, organizator wielu biegów w Bieszczadach, między innymi 12 już festiwalu Biegu Rzeźnika. Ta impreza, która w tym roku odbędzie się w dniach 3 i 6 czerwca, rozrasta się, co widać choćby po cyferkach właśnie. 23 bieg Rzeźnika, 15 rzeźniczek, 9 dycha na Jeleni Stok, 5 maraton Rzeźnika, 3 rzeźnicka piątka. To pokazuje rozwój tego waszego, no już dość starego pomysłu, prawda?
5: Tak, widać stopniowalność pewno, znaczy po tych numerkach poszczególnych biegów widać, co dochodziło później. Tak, rzeczywiście rozrasta się to dość mocno, no ponieważ społeczeństwo nam się starzeje trochę, więc coraz mniej jest tych, którzy biegają te dystanse najdłuższe, za to jest więcej chętnych takich, którzy chcą dopiero spróbować gór i pobiegać te 5, 10, no właśnie 10 to ma chyba 12 kilometrów, czy rzeźniczka, który jest chyba najpopularniejszym biegiem górskim w Polsce w tej chwili, czyli 28 kilometrów. Ale rozrasta się nie tylko, że tak powiem, ilością biegów, rozrasta się też ilością rajdów pieszych, które temu towarzyszą. I obok 7, zdaje się, biegów na festiwalu są jeszcze 3 dystanse rajdu pieszego, więc jest tam impreza taka, że starczy miejsca dla każdego i każdy może znaleźć coś pod siebie, czy to sobie pójdzie po tych górach, czy to sobie pobiegnie po tych górach, czy przemaszeruje z Korzeniowskimi 16 kilometrów.
4: Te wydarzenia, o których wspomnieliśmy, 9-10 maja, Polanczyk-Cisna, to takie też trochę rodzinne świętowanie i integracja, prawda? To jest forma swego rodzaju pikniku.
5: Tak, to jest piknik. Tam dużo zabaw dla dzieci, jakieś przejazdy rowerowe dla dzieci, strefy, w których dzieci będą mogły poznać tajniki jazdy na rowerze i zapoznać się z miejscowymi kulinariami. Zresztą to nie tylko dzieci wtedy. Do tego rajdy rowerowe. Do tego fajne spędzenie czasu, trochę dobrej muzyki i fajny klimat, no bo jak się jest w Polańczyku na amfiteatrze, czy w Cisnej na mini amfiteatrze, to zbiera się fajna grupa ludzi, którzy są zainteresowani jazdą na rowerze czy Bieszczadami. Zawsze jest fajnie tak naprawdę.
4: Wróćmy w takim razie jeszcze do Cisnej, do wydarzenia towarzyszącemu festiwalowi Bieg Rzeźnika, czyli Bieszczadzkiego Rajdu Pieszego. To też takie starty nie po wyniki, nie po rekord, ale po prostu po oddech i po przygodę w Bieszczadach.
5: Tak, no to jest przede wszystkim przygoda w Bieszczadach i spędzenie czasu z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowanie, czyli chodzenie po tych Bieszczadach. Bieszczady są o tyle trudne turystycznie, że brakuje tam bazy schroniskowej, takiej jaka jest w Karkonoszach czy w Beskidach, gdzie co parę kilometrów można zjeść, napić się czegoś i tak dalej. A my, organizując te rajdy, zapewniamy te punkty żywnościowe, takie punkty odświeżania gdzieś po drodze. Więc można z niezbyt ciężkim plecakiem przejść nawet 50 kilometrów, co zawsze wydawało mi się absurdalne, że ktoś idzie na piechotę 50 kilometrów. Ja biegiem, to rozumiem jeszcze, ale na piechotę. ale rzeczywiście cieszą się dużą popularnością te rajdy i rosnącą popularnością. W zeszłym roku mieliśmy ponad 2,5 tysiąca uczestników pieszych i startują tam ludzie od najmłodszych, dzieci kilkunastoletnich, do ludzi, którzy, umówmy się, że już nie biegają.
4: Są dystanse dla wszystkich, prawda? 12 kilometrów, 25, 49.
5: Tak, są różne dystanse i można sobie dystans wybrać pod siebie, pod własne możliwości i na ogół, patrząc na tych ludzi na mecie, to widzę, że wybrali za krótki.
4: W ramach rozgrzewki będzie można drezyną dojechać do Solinki, ale właściwie oferujecie nie tylko przejazd na trasy biegowe, ale także pedałowanie, krótko mówiąc, na trasy piesze.
5: Nie. Muszę zaprotestować.
4: Okay.
5: Bo z tym dojazdem drezyną na start to był żart prywatny lisowy.
4: O! No to dałem się nabrać.
5: Nie do końca tak działa. Nie, wynajmujemy tam składy Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej i Bieszczadzka Kolejka Leśna dowodzi uczestników na start. Drezyny, cieszę się, że tak przyjęło.
4: No bo drezyny są uroczenice.
5: To też nawiązuje do tego, że w Cisnej rzeczywiście powstaje trasa drezynowa i nie wiem, czy w tym roku już zostaną uruchomione drezyny rowerowe takie po torach jeżdżące, czy w przyszłym, ale wydaje mi się, że w tym nawet, gdzieś tam na odcinku do Łużyca, Cisna, czy być może nawet kawałek dalej, nie wiem w tej chwili, ale tak, no to w ogóle jest świetna zabawa podobno. Ja nigdy nie jeździłem na tych drezynach, ale ci, co jeździli, to bardzo chwalą.
4: Jeżdżąc rowerem przez Olszanice widzę, że cieszą się one dużą popularnością, więc to na pewno będzie strzał w dziesiątkę.
5: Zgadza się, Olszanica się bardzo rozrosła pod tym kątem i Bańkowa, która stała się takim centrum Olszanicy się stała tak naprawdę, centrum turystycznym przynajmniej. Rzeczywiście widzę, że rozwija te rowery. My współpracujemy w tej chwili z gminą Olszanica, robiąc aplikację do jazdy na rowerze po Bieszczadach. I współpracujemy tutaj z Olszanicą, i z Soliną, i z Cisną. I mam nadzieję, że wkrótce, poruszając się po tych trasach, które w zeszłym roku wyznaczyli na takiej mapie, którą wydaliśmy rowerem po Bieszczadach, a w tym roku na aplikacji będzie się można bardzo fajnie odnaleźć w tych Bieszczadach na rowerze.
4: Skoro mowa o aplikacjach i skoro powoli przechodzimy już do tych ciężkich wyzwań biegowych, które są kojarzone do tej pory z marką biegu rzeźnika, to macie też ofertę trochę wirtualną. Do 30 kwietnia są zapisy na wirtualne wyzwanie. Pokonanie 330 km, czyli łącznej długości tras wszystkich biegów w czasie festiwalu Bieg Rzeźnika.
5: Tak, jest to jak gdyby kolejna edycja czegoś, co wcześniej było Rzeźnikiem 500, kiedy wirtualnie nasi uczestnicy zmagań wirtualnych przebiegali GSB, czyli Główny Szlak Beskidzki. W tej chwili skróciliśmy trochę ten dystans do 330, ale no to jest tak naprawdę zabawa, która polega na tym, żeby zmotywować się trochę do treningu, porównać się trochę z innymi, którzy pokonują te trasy, no i promować te Bieszczady poza Bieszczadami, tak? No bo ci, którzy startują w wirtualnych biegach, startują tam, gdzie są, tam, gdzie mieszkają, tam, gdzie przebywają akurat, i zbierając te kilometry, patrzą na tą mapę Bieszczad i patrzą, jak ten punkcik wskazujący miejsce, w którym oni są, porusza się po wszystkich trasach Festiwalu Biegu Rzeźnika. Fajna rzecz, cieszy się dość sporą popularnością. Sam się zdziwiłem, bo ja byłem mocnym sceptykiem biegów wirtualnych w ogóle. To się narodziło plus minus w COVID-zie. I widzę, że w tej chwili 300 osób, 300 kropek porusza się po trasach Festiwalu Biegowego, i patrząc na to, jak piękne są medale za ukończenie tego, to warto.
4: Zapewne też maj to będzie jeszcze lepsza pogoda i jeszcze więcej osób, które będą pokonywać te trasy.
5: Mam nadzieję, chociaż maj to już się robi krótko, bo to jak się zacznie w maju, to trzeba już te 11 km dziennie pokonać, żeby pokonać wirtualnie wszystkie te trasy festiwalu, bo to jest 330 km, więc zachęcam do jak najszybszego zapisywania się, jeżeli ktoś jeszcze chce spróbować, bo teraz to wychodzi na razie do 8 km dziennie, czy 7, więc jeszcze można dla przeciętnego biegacza, czy nawet osoby, która woli to pokonać spacerem, bo przecież też nie ma przymusu, że to przebieg, można to przejść i zrzucić po prostu z aplikacji jakieś, czy zdjęcie trasy, dokumentować to w jakiś sposób, przesłać do nas i my odhaczamy, że ktoś się poruszył kolejne ileś tam kilometrów po naszych szlakach. Ale tak, maj już będzie gorący i w maju się będzie działo dużo, no zaczyna się nie tylko ten festiwal rowerowym, potem zaczynamy w Ustroniu rajdem pieszym tak naprawdę o nazwie Rzeźnik 500. Czyli mamy 70 śmiałków, którzy w 8 dni chcą pokonać Beskidzki Szlak Czerwony, cały z Ustronia do Wołosatego. My się śmiejemy, że to są takie wczasy all inclusive, bo oni mają zapewnione jedzenie, spanie, tylko muszą łóżko zmienić, tam mają 60 km od łóżka do łóżka. Więc bawią się przez te 8 dni, idąc, truchtając gdzieś w kierunku Bieszczad i Wołosatego. I to jest też fajna zabawa, a kończy się to wszystko rzeczywiście festiwalem biegu rzeźnika i no, najklasyczniejszym biegiem biegiem rzeźnika, który w tym roku ma około 80 km i który odbywa się po raz, jak to wam wspomniał, 23.
4: No właśnie, chciałem zapytać o ten bieg, bo pamiętam jeszcze z czasów, gdy ja zaczynałem swoją przygodę z bieganiem, a to był 2010-2011 rok, że ten bieg już wtedy był legendą w Polsce, że trwały jakieś losowania chyba uczestników, którzy zapisali się, bo tylu było chętnych.
5: Kiedyś było tylu chętnych, biegów górskich też nie było dużo, no wszystkie te najbardziej popularne biegi górskie to nie mają, że tak powiem, liczby porządkowej wyższej niż tam 10-11 przypisanej sobie do rzeźnika 23, więc rzeczywiście było wtedy tak, że na rzeźnika potrafiło przyjechać 1500 osób i zmierzyć się z tą trasą Czerwonego Szlaku Bieszczadzkiego. Wtedy jeszcze meta była w Ustrzykach Górnych. No od tego czasu myśmy trochę narobili więcej dystansów, więc trochę się to towarzystwo rozeszło po innych dystansach. No ale bieg rzeźnika pozostaje tym najbardziej kultowym wyzwaniem, które właściwie każdy biegacz ultra w Polsce w którymś momencie pokonuje.
4: Ale po drodze oczywiście musiała nastąpić zmiana trasy, bo pamiętam, że była też przygoda z lasami, właściwie z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, prawda? Który jednak uznał, że 1500 osób na Czerwonym Szlaku to jest dla nich za duże obciążenie.
5: To nawet nie to, bo gdyby uznali w ten sposób, to powiedzieliby, że nie możecie mieć 1500, możecie mieć 1200, 1400, 200. Nie, no w którymś momencie jeden z dyrektorów parku poprzednich uznał, że biegacze inaczej stawiają stopy i powodują zwiększoną erozję gleby i estetycznie przestaliśmy biegać po parku. Chociaż w tej chwili współpraca z parkiem układa się dobrze i na przykład na dystansie biegu rzeźnika ultra biegniemy przez Rawki, biegniemy przez Smerek. Więc tak, wracamy do parku, tylko rzeczywiście stojąc na straży ochrony przyrody, park ogranicza tą możliwość biegania po łoninach czy po niektórych obszarach, tak, które są wyłączone jak gdyby z biegowych imprez.
4: Dużo jest śmiałków, którzy podejmują się tego wyzwania 80 kilometrów?
5: W tym roku z tego co patrzyłem to jest około 800, więc sporo. No i tutaj biegamy głównie dzięki gościnności Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Cisna, które świetnie się tutaj pokazuje, robiąc punkt żywnościowy na trasie, robiąc stoisko edukacyjne gdzieś u nas w strefie biura zawodów i pokazując to, co być może jest też istotne, że te lasy bieszczadzkie, którym zarzuca się, że nie wiem, wycinają drzewa bez sensu, to nie wycinają tych drzew bez sensu, tylko wycinają je, ale też je sadzą i tych drzew jest w Bieszczadach coraz więcej, a nie zaraz mniej tak naprawdę, więc świetna robota tutaj Nadleśnictwa Cisna, Nadleśnictwa Komańcza zresztą też, które nam pomaga w pewnym zakresie.
4: Najwięcej chętnych w biegu rzeźniczek?
5: W rzeźniczku rzeczywiście najwięcej chętnych na ogół. Ja nie, w tej chwili nie mam statystyk przed sobą, ale rzeźniczek rzeczywiście jest najbardziej popularny i jest to też najładniejszy bieg górski w Polsce, bo tam 60% to są kobiety.
4: To faktycznie. A Dycha czy Piątka? Jak ucieszył się popularnością ostatnimi czasy?
5: Dycha i Piątka to są na ogół dystanse, w których uczestniczą albo osoby, które przyjeżdżają jako osoby towarzyszące, albo ci, którzy biegli w czwartek, w piątek, któryś z biegów ultra i chcą się dorżnąć na koniec Dyszką czy Piątką, szybką. I to są dystanse takie, które też zyskują bardzo na popularności, bo są skierowane do tych, którzy z jednej strony albo nie biegali jeszcze po górach i w ogóle chcą zobaczyć, czym to się je, jak wygląda bieganie po górach, a z drugiej właśnie do tych, którzy chcą się dobić po jakimś ultra.
4: Biegi uzupełnia jeszcze piąty maraton rzeźnika. Całe to wydarzenie, 12. Festiwal Biegu Rzeźnika, to chyba tak naprawdę taki największy festiwal obok festiwalu biegowego w Krynicy w całej Polsce Południowej, prawda? W całych Karpatach.
5: No dobra, w Pieninach jest jeszcze jeden też spory festiwal, a w Krynicy festiwalu już nie ma biegowego. Znaczy jest w Piwnicznej w tej chwili.
4: No tak.
5: Jest w Piwnicznej, bardzo fajny festiwal, jest to nasza partnerska instytucja, Festiwal Biegów. Też zachęcam, też fajne miejsce, ale nie takie fajne jak u nas.
4: To na pewno. Zachęcamy więc bardzo gorąco do aktywności sportowej, jak wspomnieliśmy, nie tylko do biegania, do wędrówek po górach, ale także do aktywności na przykład na rowerach elektrycznych już 9 i 10 maja w Polanczyku i w Cisnej. Mirosław Bieniecki z Fundacji Biegu Rzeźnika był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje.
4: Teraz w naszym programie czas jeszcze na opowieść o ważnym wydarzeniu kulturalnym. W najbliższy czwartek o 18:00 w wypożyczalni muzycznej przy ulicy Żeromskiego 2 w Rzeszowie odbędzie się niezwykłe spotkanie poświęcone twórczości Jerzego Ficowskiego. Uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć wiersze czytane przez samego autora. Odtworzony zostanie jego głos i nagrania z różnych nośników kaset magnetofonowych, płyt CD czy winyli. Zainteresowanych gorąco zapraszamy do wspólnego wsłuchania się w literaturę, historię i brzmienie
0: głosu jednego z najważniejszych polskich twórców XX wieku. O życiu i wielowymiarowej twórczości Jerzego Wicowskiego opowie Dariusz Pado, poeta, adwokat, prezes Fundacji imienia Juliana Przybosia, współzałożyciel Stowarzyszenia Rajsze. Kim był Jerzy Wicowski? To wybitny poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Literacko debiutował w 1946 roku wierszem Ptakom Niebieskim, a jego pierwszy tom poetycki pod tytułem Ołowiani żołnierze ukazał się 2 lata później. Był także jednym z najważniejszych badaczy kultury romskiej w Polsce. Przez lata wędrował z taborami, co zaowocowało odkryciem talentu poetki Papuszy oraz wydaniem fundamentalnych prac o kulturze romskiej, m.in. monografii Cyganie na polskich drogach. Był również ekspertem od twórczości Brunona Schulza, której poświęcił publikację pod tytułem Regiony Wielkiej Herezji. Czwartkowe spotkanie organizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie odbędzie się w ramach cyklu Poeci na winylach. Polecamy. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
6: Radio Złote Przeboje.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Już za moment temat wilków i niedźwiedzi podchodzących pod szkoły czy gospodarstwa domowe w Bieszczadach. Samorządowcy z naszego regionu w ostatnią środę gościli w Warszawie i próbowali przekonać posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do lepszej, zdecydowanej kontroli populacji dzikich drapieżników w południowo-wschodniej części Podkarpacia.
4: To, co my potrzebujemy, to są proste naprawdę działania. Określić pojemność siedliska, szybka inwentaryzacja genetyczna i gospodarowanie populacją, tak jak każde poważne państwo, patrząc nawet choćby na Skandynawię, to wykonuje.
3: Przekonywał posłów Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz. Ten temat u nas już za moment. Później opowiemy wam m.in. o planowanej fuzji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie z zadłużonymi po uszy szpitalami powiatowymi w Dębicy i w Mielcu. Pojawią się także tematy związane ze sportem i turystyką. W drugiej części programu wraz z Mirosławem Bienieckim zaprosimy was bowiem na Festiwal Biegu Rzeźnika, w tym kultowy bieg na dystansie 80 km i organizowane przy okazji rajdy piesze, a także przybliżymy wam działalność Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka. Ze Zbigniewem Różyckim, prezesem stowarzyszenia, porozmawiamy m.in. o szlaku z Sanoka do Przemyśla, który przemierzył bohater powieści Jarosława Haszka, a także zaprosimy was na 29. edycję manewrów szwajkowskich, jakie odbędą się w pierwszy weekend lipca. Zaczynamy jednak od dość dramatycznego apelu samorządowców z Bieszczad, którzy w ostatnią środę w Warszawie alarmowali posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o problemie, który ich zdaniem zdecydowanie wymknął się już spod kontroli i stanowi realne zagrożenie dla mieszkańców Bieszczad. Oddajmy na początek głos Ernestowi Nowakowi, burmistrzowi miasta i gminy Zagórz.
2: Tego w Bieszczadach jeszcze nie było.
4: Dziękuję za zaproszenie i za zainteresowanie tematem, który dla nas jest niezwykle istotny, wszystkim paniom posłankom i panom posłom. I dziękuję bardzo policji, bo bez policji to po prostu nasi mieszkańcy czuliby się całkowicie opuszczeni. To jest w tej chwili ostatnia deska ratunku. Sytuacja jest u nas, proszę państwa, dramatyczna. Ludzie czują się opuszczeni, zagrożeni, wystraszeni, znerwicowani, a państwo nasze nie reaguje. A my jako samorządowcy jesteśmy bezsilni, bo nie ma żadnych realnych narzędzi do działania. Żadnych. To płoszenie to jest wydmuszka. Po pierwsze, że nim ktokolwiek dojedzie, drapieżnik się bardzo szybko pojawia i szybko znika. Po drugie, niedźwiedzie się już przyzwyczajają. Przyzwyczajają się, bo my o tych sprawach mówimy od dawna. 12 czerwca 2024 roku alarmowaliśmy, mówiliśmy, jaka sytuacja, zgłaszaliśmy dane, rejestry zdarzeń, które prowadzimy, bo to jest jedyne dla nas, jako dla gmin, wprowadziliśmy to dzięki naszym kolegom, którzy podpowiedzieli, jakie narzędzia stosować, bo nawet nikt nie wiedział, jak za to się zabrać. Jeśli, proszę państwa, w roku 2022 tych zdarzeń z wilkami konfliktowych było około 15, to z niedźwiedziami było 1-2. I tak z każdym rokiem rosło. Myśmy to oczywiście monitorowali, informowali. Dzisiaj tylko na terenie naszej gminy od początku roku mamy 24 zdarzenia z niedźwiedziami, 7 z wilkami. I to nie jest tak, że to jest tereny leśne, pola uprawne, tylko proszę państwa, miasto, centrum miasta, proszę sobie wyobrazić, mają państwo dzieci albo wnuki? 27 kwietnia w przedszkole w Zagórzu, godziny poranne, 2 niedźwiedzie. Przyjeżdża na pomoc nam policja, są do godziny 15, o 15 wyjeżdżają, a o 18 z powrotem mamy niedźwiedzie. 5 razy tego dnia interweniuje policja w Zagórzu, w mieście, proszę państwa. Dzieci ze szkoły z Tarnawy nie mogą wrócić do domu. Dyrektor prosi, żeby rodzice je odbierali. Czy to jest normalne? I tak, proszę państwa, jest dzień po dniu. Jechałem tutaj do państwa w nocy, znowu interwencja policji. Tych interwencji tylko w gminie Zagórz w ostatnim czasie było 10. 17 razy interweniowała policja w Lesku w maju. Naprawdę, proszę państwa, my się czujemy bezradni. Przyjechaliśmy tutaj prosić państwa o pomoc. My nie wiemy, co zrobić. Po tym zdarzeniu, po zaatakowaniu pani Edyty, bo tej śmierci ludzie się boją, nawet w urzędzie się boją. Co z tego, że my mamy pistolety hukowe, mamy te gazy i tak dalej? Proszę państwa, z czym do tego niedźwiedzia? A nawet jakby ktoś pozwolił i byłyby te kule gumowe. To jest potężny drapieżnik. I to, co my potrzebujemy, to są proste naprawdę działania. Określić pojemność siedliska, szybka inwentaryzacja genetyczna i gospodarowanie populacją. Tak jak każde poważne państwo, patrząc nawet choćby na Skandynawię, to wykonuje. I możemy sobie zadawać tutaj różne pytania. Nie czy będzie następna ofiara śmiertelna, tylko kiedy będzie. Naprawdę, kiedy będzie. Brak realnych decyzji odnośnie konfliktowych drapieżników to narażanie naszych mieszkańców na utratę zdrowia i życia. Także szkodzenie niedźwiedziom, bo nam też zależy, żeby te niedźwiedzie, wilki żyły w naszych lasach, bo to jest bardzo ważne. To nasi mieszkańcy przez tyle lat byli strażnikami tej populacji. I co państwo teraz robią? Akceptacja społeczna dla tych drapieżników jest zerowa. Kto ich będzie pilnował? Przecież to ci mieszkańcy byli strażnikami. Samowola, kłusownictwo to są zagrożenia, które nas czekają, które razem wszyscy powinniśmy stawić tutaj czoło. Przede wszystkim ochrona naszych mieszkańców, ich zdrowia i życia. I bardzo prosimy, proszę państwa, o pomoc. Bo my naprawdę nie wiemy, w którą stronę mamy się zwrócić.
3: Mówił Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz. Jednym z poselskich pomysłów, o którym wspomniał samorządowiec z Zagórza i który miałby zaradzić sytuacjom niebezpiecznym dla człowieka, jest szczegółowe monitorowanie poruszania się niedźwiedzi. Pilotażowy program ma być realizowany w 4 bieszczadzkich gminach: Cisnej, Lutowiskach, Solinie i Czarnej. Jacek Przybyła, wójt gminy Czarna, twierdzi jednak, że nie będzie to dobre antidotum na rozwiązanie tego problemu.
1: Stwarzamy pewien model systemowy, który praktycznie już istnieje. Każdy z nas ma w swoich strukturach zarządzania kryzysowego system monitorowania zdarzeń krytycznych związanych z dziką, agresywną zwierzyną w postaci wilka czy niedźwiedzia. Ja chętnie zostawię statystykę od 2022 roku związaną ze zdarzeniami tylko na terenie jednej gminy małej bieszczadzkiej, gminy Czarna, z dokładną podaną liczbą zdarzeń, ilością wilków, które stanowią watahę, zbliżania się ich do gospodarstw rolnych, do ludzi, do siedlisk i tak dalej. I teraz moje pytanie, czy my będziemy dalej tworzyć program, który będzie monitorował sobie sztuki niedźwiedzi, które będą dalej penetrować te same obszary od kilku lat? Ja pozwolenie na poszenie, podobnie jak mój kolega z Soliny, posiadam już od 2 lat i nie jest to skuteczne, ponieważ od 2024 roku, stosując metodę płoszenia, skutkuje to tym, że ta ilość zdarzeń krytycznych pojawia się coraz więcej. Te zwierzęta w ogóle nie reagują na systemy płoszenia opisywane w różnych decyzjach administracyjnych. Kolejne moje pytanie to, proszę państwa, jest takie: dlaczego, mając taką gminę bieszczadzką, w której jeszcze funkcjonuje w jakimś zakresie rolnictwo o charakterze ekologicznym, gdzie na terenie mojej gminy większość gospodarstw są to gospodarstwa zajmujące się hodowlą owiec, kóz, bydła, koni. Są to gospodarstwa typowo ekologiczne. Są często pustoszone przez watahy wilków czy też niedźwiedzi i gospodarze pozostawiają truchła swoich zwierząt w terenie, mizerne odszkodowanie otrzymując za to, nie mając nic w zamian, a to jest ich praca, to jest ich zarobek, to jest utrzymanie tych gospodarstw rolnych i też funkcjonowania całej gminy. To proszę mi powiedzieć, czy jedną z metod działania, ograniczenia tego typu działań jest tworzenie takiej sytuacji, że ja proponując w swoim planie ogólnym i dając go do konsultacji, wskazując te tereny jako tereny produkcji rolnej, otrzymuję zwrotną informację od pani Agnieszki Marceli z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pociętą tą propozycję mojego planu ogólnego, gdzie wycina mi się w 90% grunty stanowiące produkcję rolną, tworząc tam strefy zielone otwarte, czyli pozbawiając tych rolników możliwości rozwoju. Proszę mi powiedzieć, czy to jest ta interwencja przeciwko zdarzeniom krytycznym ze zwierzętami tego typu jak wilki i niedźwiedzie? Bo jeśli tak, to uważam, że pełne działanie tych instytucji jest skierowane na ograniczanie i pauperyzację przestrzeni bieszczadzkiej. Doprowadzenie to nie tylko gminy Czarna, ale całej bieszczadzkiej społeczności. Jedna mała dygresja. Od 1980 roku, to już kiedyś wspominałem moim kolegom i to jest taka moja prywatna opinia, nie zdarzyło się, żeby społeczność bieszczadzka, leśnicy, zostali wyprowadzeni na ulicę. Udało to się zrobić 2 lata temu panu ministrowi, który przyjechał do Ustrzyk Dolnych i poinformował społeczność bieszczadzką, co chce zrobić z przestrzenią leśną, tam gdzie jest prowadzona produkcja leśna. To, proszę państwa, od 1980 roku, a więc w momencie, kiedy organizowała się Solidarność Chłopska i strajki ustrzycko-rzeszowskie, To był pierwszy raz, kiedy znowu ci ludzie wyszli na ulicę w setkach ilości. Chłopy z lasu, jak to u nas mówią. Protestować i bronić swojego, bronić swojej pracy, miejsc pracy i swoich rodzin. I moje pytanie ponawiam. Do czego zmierzamy, jeśli chodzi o przestrzeń bieszczadzką? Jeśli mówimy o problemie wilka i niedźwiedzia, to ten problem dotyczy tak naprawdę gmin bieszczadzkich i części Beskidu Niskiego, z samego południa województwa podkarpackiego.
3: Mówił Jacek Przybyła, wójt gminy Czarna w Bieszczadach. Środowe spotkanie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, jak słyszymy, było więc dla samorządowców okazją do zwrócenia uwagi parlamentarzystów nie tylko na coraz mocniej widoczny problem rosnącej populacji niedźwiedzi, ale też na wciąż trwające ograniczenia w gospodarce leśnej. Bo choć wprowadzone 2 lata temu moratorium na wycinkę najcenniejszych przyrodniczo lasów w Polsce dotyczy niewiele ponad 1% lasów, to akurat spora część z nich znajduje się właśnie w naszym regionie. Do środowej wizyty samorządowców z Bieszczad w Warszawie wrócimy jeszcze za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Teraz w naszym programie czas jeszcze na zaproszenie do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Tam już wkrótce spotkanie z Ignacym Karpowiczem, znakomitym pisarzem, którego najnowsza powieść Ludzie z nieba znalazła się w ścisłym finale Nagrody Literackiej Nike. Rozmowę z autorem poprowadzi Jakub Pacześniak, poeta i dyrektor programowy Literackiego Festiwalu Teatru Siemaszkowej Międzysłów Karpat. Wieczór wzbogaci także słuchowisko na żywo w oparciu o fragmenty powieści Karpowicza. Zapraszamy w najbliższy czwartek o 19:00 spotkanie na małej scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
5: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zarząd regionu przeznaczył ponad 1 300 000 zł na lokalne inwestycje. Podczas ostatniego posiedzenia wystosowano również apel do rządu o rozwiązanie problemu niedźwiedzi. O szczegółach Grzegorz Pałka.
6: Dotacje trafią do 67 gmin. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty świetlic wiejskich, remis OSP oraz budowę placów zabaw i boisk. Zarząd przyjął też stanowisko w sprawie niedźwiedzi. Samorządowcy domagają się od rządu systemowych zmian, bo rosnąca populacja tych zwierząt zagraża mieszkańcom. To reakcja na niedawny śmiertelny atak niedźwiedzia w powiecie sanockim. Wśród poniedziałkowych decyzji znalazło się też podsumowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w ubiegłym roku otrzymały od regionu blisko 25 milionów złotych.
5: A prawie 5,5 miliona złotych to z kolei pula, jaką powiat rzeszowski przeznaczył w tym roku na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Samorząd rozdzielił właśnie tegoroczne środki z PFRON-u. Małgorzata Mura.
7: Najwięcej, ponad 2 miliony złotych, trafi bezpośrednio do mieszkańców jako dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego. Kolejne kwoty powiat przeznaczy na likwidację barier architektonicznych, takich jak budowa podjazdów czy montaż wind oraz na turnusy rehabilitacyjne. Istotną częścią budżetu, bo aż 1,5 miliona złotych, jest utrzymanie warsztatu terapii zajęciowej w Zgłobniu. Placówka ta zapewnia codzienną opiekę i rehabilitację dla kilkudziesięciu osób.
5: A w samym Rzeszowie ruszają zmiany na drogach. 2 nowe mini ronda powstają testowo na osiedlu Słocina. Mają uspokoić ruch na skrzyżowaniach Słocińskiej ze Świętego Rocha oraz Paderewskiego z Powstańców Wielkopolskich. Tymczasem codzienność na coraz szybciej wyludniających się terenach w Polsce wygląda zupełnie inaczej. Nie ma autobusu, nie ma lekarza, nie ma pracy. Dla przykładu w wielu bieszczadzkich miejscowościach coraz trudniejsze staje się zwykłe, codzienne funkcjonowanie. Mówi mieszkający na co dzień w Bieszczadach socjolog Duszan Augustyna.
8: Mieszkając w miejscowości, gdzie przedszkole zamyka się o 13, gdzie szkoła jest oddalona o kilkanaście kilometrów, gdzie wizyta u lekarza to w zasadzie całodzienna wyprawa, to wszystko sprawia, że mieszkańcy są jakby uwiązani w swoich domach, a samo podjęcie pracy bywa po prostu zbyt drogie, żeby się opłacało.
5: To szczególnie uderza w seniorów, samotnych rodziców i osoby, które nie mają samochodu. Eksperci przekonują, że bez odbudowy usług publicznych trudno będzie zatrzymać odpływ mieszkańców z Bieszczadów. Dla wielu tamtejszych mieszkańców własny samochód to jedyne okno na świat. Tymczasem w stolicy regionu niektórzy wsiadają za kółko, wykazując się kompletnym brakiem wyobraźni. Prawdziwą bezmyślnością wykazał się kierowca Porsche. Mężczyzna stracił panowanie nad autem i z impetem uderzył w ścianę budynku przy ulicy Dąbrowskiego.
9: Mężczyzna miał w swoim organizmie ponad 3 promila alkoholu. Dodatkowo posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało.
5: Mówiła Magdalena Żuk z rzeszowskiej policji. Mężczyźnie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu grozi wieloletnie więzienie.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Czy na Podkarpaciu powstanie nowy superszpital? Rozpoczęły się rozmowy na temat konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie ze szpitalami powiatowymi w Mielcu i Dębicy. Jeśli do takiego połączenia dojdzie, powstanie największa placówka medyczna na Podkarpaciu. Starostowie mielecki i dębicki liczą, że fuzja pomoże mniejszym szpitalom przetrwać. Chcą w ten sposób uniknąć losu, jaki prawdopodobnie czeka szpital w Lesku, który wskutek rosnących długów stoi dziś przed widmem całkowitej likwidacji. Szpitale powiatowe w Mielcu i Dębicy mają po 20 oddziałów i ponad 1000 pracowników. Rocznie hospitalizują razem ponad 33 tysiące pacjentów. Uniwersytecki Szpital w Rzeszowie prowadzi z kolei 21 klinik. Przyjmuje około 50 tysięcy pacjentów rocznie i wykonuje blisko 15 tysięcy operacji. Rzeszowska placówka jest jedną z najlepszych na Podkarpaciu. Ma trzeci poziom referencyjności, co oznacza wyższe stawki za procedury. Tymczasem szpitale powiatowe zmagają się z niskimi kontraktami z NFZ i wysokimi kosztami płac. Szpital w Mielcu ma na dziś prawie 92 miliony złotych zobowiązań, szpital w Dębicy aż 170 milionów. Do tego prognozowaną stratę na ten rok sięgającą nawet 35 milionów złotych. Dyrektor USK imienia Chopina Marcin Rusiniak przekonuje, że połączone szpitale jako jedna największa jednostka na Podkarpaciu będą mieć zdecydowanie silniejszą pozycję w rozmowach z NFZ i z Ministerstwem Zdrowia. Konsolidacja ma umożliwić rozwój nowych klinik, zwiększenie liczby świadczeń o 20-25% oraz stworzenie miejsc specjalizacyjnych dla młodych lekarzy. USK planuje zaciągnąć około 300 milionów złotych kredytów BGK na spłatę zobowiązań oraz ubiegać się o środki z konkursu Ministerstwa Zdrowia. W Mielcu ma powstać klinika neurochirurgii, a w Straszęcinie duża klinika psychiatrii. A pracownicy obawiają się zwolnień, jednak dyrekcja zapewnia, że celem zmian jest rozwój i zwiększenie zatrudnienia, a nie redukcja etatów. Nie milknął echa kwietniowego, śmiertelnego w skutkach ataku niedźwiedzia na jedną z mieszkanek Płonnej w gminie Bukowsko. Sprawą interesują się nie tylko samorządowcy, ale też parlamentarzyści. W ostatnią środę odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym gościło wielu samorządowców z naszego regionu. Słyszeliśmy już uwagi Ernesta Nowaka, burmistrza miasta i gminy Zagórz oraz Jacka Przybyły, wójta gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim. W podobnym tonie wypowiadali się też inni samorządowcy, bo większość wójtów z naszego regionu krytycznie ocenia dotychczasowe działania rządu związane z ochroną przyrody. Wśród osób, które zabrały głos, był m.in. wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała.
10: Ważne dla mieszkańców Bieszczadów.
11: Jestem przedstawicielem gminy Olszanica, która niestety niechlubnie ma swój rekord, bo to nie w tym roku w Bukowsku niedźwiedź po raz pierwszy zabił człowieka, tylko w gminie, w której miałem przyjemność pracować, a mianowicie w roku 2014 po raz pierwszy niedźwiedź polował na człowieka, zaatakował go i go zabił. Ściółkował ciało, był to ewidentny atak, mało tego, atak był na tyle ewidentny, że ludzie, którzy zostali wezwani do poszukiwań, bo tak naprawdę rodzina zgłosiła zaginięcie człowieka, odbyła się cała akcja ratownicza, pojechali goprowcy, profesjonaliści, pojechały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Proszę sobie wyobrazić, że niedźwiedź zaatakował jadącą grupę poszukiwawczą, zaatakował kłada. Goprowcy uciekli z tego kłada, puszczono tego kłada jadącego prosto za tym niedźwiedziem, więc ten niedźwiedź rzucał kładem jak zabawką. Gdyby nie to, dziś to powiem, choć uważano to za w tamtym momencie za przestępstwo, a być może ten ruch uratował życie tychże goprowców, a mianowicie strażacy OSP jadący z tyłu za tym kładem musieli użyć armatki, lejąc pod ogromnym ciśnieniem przez ponad 3 minuty wodą w tego niedźwiedzia, bo niestety nie bał się niczego. I już skracam, proszę Państwa, mamy rok 2014 i co się dzieje? Mamy tydzień krzyku i potem następuje cisza. Owszem, był moment, w którym próbowano go najpierw odłowić po to, żeby go uśpić, przewieźć gdzieś gdzie indziej. Nie udało się go nawet znaleźć, choć te działania, muszę przyznać, przez pierwsze chyba 3 dni były takie bardzo profesjonalne. Na tym się to skończyło. Nie wiem, czy ten niedźwiedź do dzisiaj żyje, bo patrząc na jego wiek, być może już nie, ale nigdy nie został odłowiony. I idąc dalej, proszę Państwa, 2 maja tego roku, godzina około 20 pod urzędem gminy biega sobie około 4-letni niedźwiedź. 70 metrów od przedszkola w miejscowości Ucherce Mineralne w ścisłej zabudowie biegają sobie dwa wilki. My robimy co możemy, ale co możemy, proszę Państwa? Ludzie są przestraszeni, żądają od nas, ponieważ uważają, że oni nas wybrali, że to my odpowiadamy za to, co się dzieje, żebyśmy coś z tym zrobili. Występujemy o decyzję na płoszenie, dostajemy tą decyzję, w której mamy jednoznacznie napisane, że to mieszkańcy i wójt mają ścigać i płoszyć te niedźwiedzie. Ja się pytam, proszę Państwa, a kto nas do tego upoważnił? Kto nas przeszkolił? Kto nam dał narzędzia? Przecież taki wójt, jak wyśle kogoś na śmierć, bo taka rzecz się może powtórzyć, to będzie później za to odpowiadał karnie, bo muszę dopowiedzieć, to zdarzenie z 2014 roku dla rodziny skończyło się tym, że po wielkim, wieloletnim boju rodzina nie dostała nawet żadnego odszkodowania. W naszym państwie od lat staramy się ściśle chronić tak niebezpieczne drapieżniki, ale tak naprawdę nie chcemy brać za to odpowiedzialności. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, prosimy Was o to, żeby nasi mieszkańcy mieli również równe prawa w stosunku do polskiej konstytucji, żebyśmy i my mogli wchodzić do lasów, żebyśmy mogli z tego korzystać. Dzisiaj mówimy o obrożowaniu niedźwiedzi. Mamy te niedźwiedzie zaobrożowane. Co to daje? Proszę Państwa, przecież sytuacja jest taka, że mamy wołkowyje, tu kolega Adam przykład ma sprzed kilku dni. Niedźwiedź rano jest pod kościołem, najpierw sam, to jest niedźwiedź monitorowany. Za chwilę przychodzi tam z małymi do kościoła, w którym akuratnie odbywa się wtedy komunia. Prosimy Was o to, nie bagatelizujcie Państwo tego problemu. Bez względu na barwy polityczne, tu nie o to chodzi. Chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.
3: Mówił do posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała. Jak reagowali na te głosy samorządowców posłowie? Zgodnie z przewidywaniami i zgodnie z podziałami politycznymi. Najbardziej radykalne rozwiązania, zgodę na odstrzał wilków i niedźwiedzi, proponuje Konfederacja, która od miesięcy rozpętuje histerię wokół zagrożenia ze strony dzikich zwierząt, skutkującą już zresztą tym, że wielu turystów odwołuje swoje rezerwacje w Bieszczadach. Na drugim biegunie są politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Była współprzewodnicząca Partii Zieloni, posłanka KO Małgorzata Tracz, wypowiadała się w takim oto tonie.
12: To jest posiedzenie Komisji Środowiska, a nie odpowiedzieliśmy sobie tak naprawdę na zasadnicze pytanie. Dlaczego wilk i niedźwiedź są objęte ochroną gatunkową i ochroną ścisłą? Dlaczego wilk jest objęty tą ochroną od lat 90. najpierw częściową, potem ścisłą? Dlaczego niedźwiedź jest nią objęty już od lat 50. zeszłego wieku, a od 2000 częściową, a od 2000

0: powoduje rozsiewanie nasion, reguluje także populację, a co więcej, zwierzęta, które upoluje, resztki tych zwierząt są pokarmem dla mniejszych ssaków.
1: Proszę o ciszę.
0: Z kolei, jeśli chodzi o wilka, wilk także reguluje populację, oprócz tego pełni funkcje sanitarne, dlatego że neutralizuje chore czy słabe zwierzęta i mamy tu przykład w postaci na przykład tego, że poluje na dziki chore na ASF i w ten sposób powoduje, że ten ASF przestaje się rozprzestrzeniać. Co więcej, polując na jelenie sprawia, że młode drzewa mogą rosnąć, tak? Bo nie są przez jelenie zgryzane. Pomaga w ten sposób leśnikom. Podobnie to wygląda w przypadku odrodzenia się topoli. Polując na lisy, chroni także ptaki gniazdujące.
1: Drodzy Państwo, samorządowcy, proszę Pani Poseł pozwolić wypowiadać i nie przeszkadzać.
0: Mamy obecnie wystarczające narzędzia, jeśli chodzi o kwestie odszkodowań za straty robione przez zwierzęta dzikie. Mamy także obecnie przepisy, które dają możliwość podjęcia działań przez RDOŚ. Co musimy robić, jeśli chodzi o wilka? Przede wszystkim grodzenia elektryczne, psy pasterskie, tak by chronić stada. Jeśli chodzi o niedźwiedzia, to nie uczmy niedźwiedzia po prostu, no nie wiem, jeść tak w terenach, tam gdzie są ludzie, czyli nie zostawiajmy resztek, muszą być odpowiednie kontenery, muszą być kompostowniki, a ponadto pracujemy nad warunkowaniem awersyjnym i to też będzie pewnego rodzaju rozwiązanie. Na koniec chciałam tylko powiedzieć, że nie bez przyczyny te dwa gatunki objęte są ochroną ścisłą, bez tego całe ekosystemy byłyby rozregulowane i ta ochrona ścisła wilka i niedźwiedzia powinny zostać utrzymane.
2: Mówiła Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej. Samorządowcy rozumieją potrzeby ochrony wilka i niedźwiedzia, ale nie do końca rozumieją, dlaczego to samorządy mają ponosić koszty z tym związane. Mówił o tym nie tak dawno na sesji Rady Gminy Cisna przewodniczący Rady Mateusz Świerczyński.
3: Problemem próbuje się obarczać nas, mieszkańców, naszą gminę, a niedźwiedź nie jest własnością ani gminy. Niedźwiedź to nie jest tylko Bieszczady. Niedźwiedzia chronimy na mocy ustawy w całej Polsce. Niedźwiedź jest zwierzęciem państwowym. I to państwo powinno nie wymagać od nas ponoszenia nakładów na dodatkowe jakieś zabezpieczenia śmieci, tylko je wprowadzić. Dlaczego to ja musiałem ponieść koszty ogrodzenia sobie prądem kompostownika? Niedźwiedź jest państwowy, a ja poniosłem koszty. Wszyscy chcą chronić tego niedźwiedzia i bardzo dobrze, on jest bardzo potrzebny, niech sobie będzie, tylko w lesie, nie przy moim domu, nie na moim tarasie. I on jest jak najbardziej bardzo potrzebny i wszystko okej, tylko że wszyscy go chcą chronić, ale koszty tej ochrony najlepiej niech ponoszą my, mieszkańcy. Jak ja czytam takie wypowiedzi, że to myśmy zajęli miejsce niedźwiedzi, bo myśmy zebrali im przestrzeń do życia, to ja patrzę na twarde dane. W 98 roku w inwentaryzacji na terenie Nadleśnictwa Cisna stwierdzono 8 niedźwiedzi, teraz 70. Więc chyba nie zebraliśmy im miejsca, skoro ich przyrasta. Niedźwiedzie historycznie występowały na terenie całego naszego kraju, czyli równie dobrze można powiedzieć, że rozwijająca się Warszawa czy Kraków też zabrały miejsce tym niedźwiedziom, więc one uciekły w Bieszczady. To jest zwierzę państwowe całego kraju, więc rozwiązania systemowe wprowadzone powinny być takie, żeby i niedźwiedź był zadowolony, a my bezpieczni. Problem jest u nas sezonowy, to jest fakt. Nie dotyczy na szczęście sezonu turystycznego i bardzo dobrze, ale powinny być pewne rzeczy wprowadzone. Moja obserwacja dosłownie sprzed kilku dni. Mamy wywóz śmieci we wtorek. Część mieszkańców wystawia te śmieci w poniedziałek wieczorem. Śmieci, dlaczego? Dlatego, że odbiór śmieci zaczyna się bardzo wcześnie rano. Nie wszyscy mogą wstać przed 6 czy przed 7 i te śmieci wystawić we wtorek. Według mnie podstawową rzeczą pierwszą, która powinny być jakieś zabezpieczone punkty w miejscowościach, w Cisnej, Wytnej, ale w każdej miejscowości, gdzie ja, nie mogąc śmieci wystawić we wtorek rano, mogę je zawieźć, żeby one bezpiecznie od poniedziałku wieczorem do wtorku rano tam były, a nie, że ja jadę we wtorek rano i są te śmieci porozleczkane po ulicach. Tak mi się wydaje. Tyle mojego komentarza. Ja czekam na te rozwiązania systemowe jako radny i jako mieszkaniec.
2: Mówił przewodniczący Rady Gminy Cisna Mateusz Świerczyński. Tymczasem Sejm wciąż pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które możliwie najlepiej odpowiadałyby zarówno na potrzebę bezpieczeństwa mieszkańców, oczekiwania samorządów, jak i na konieczność ochrony środowiska i zasobów naturalnych w Polsce.
4: Radio Złote Przeboje.
2: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze repertuar kinowy. Od tego weekendu w kinach Helios zobaczycie m.in.

0: francuską animację Kuro Zając i Świątynia Świstaka. To opowieść o odważnym bohaterze, który wyrusza w podróż, aby odkryć tajemnicę tytułowej świątyni. W trakcie wyprawy Kuro Zając musi mierzyć się z licznymi przeszkodami i nauczyć się współpracy z nowo poznanymi przyjaciółmi. Dynamiczna akcja łączy się tu z ciepłym przesłaniem o odwadze i sile przyjaźni. Drugą z premier jest horror Obsesja. Bohaterem filmu jest nieśmiały młodzieniec Beer, w tej roli Michael Johnston, który nie potrafi wyznać uczuć swojej przyjaciółce z dzieciństwa, Nikki. Zamiast tego, trochę dla żartu, a trochę nie, kupuje w sklepie z antykami zabawkę, która ma spełniać jedno życzenie. Nikki natychmiast się w nim zakochuje, życzenie Beera się spełnia, ale cena, jaką musi za to zapłacić, jest mroczniejsza, niż mógł się spodziewać. Zapraszamy do kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do tematu budowy drogi ekspresowej S19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała w czwartek umowę z Mostostalem na budowę odcinka między Domaradzem a Iskrzynią. Wcześniej, bo już 2 kwietnia, warszawska spółka opuściła plac budowy i sama ogłosiła odstąpienie od umowy z winy GDDKiA. Rzecznik firmy Paweł Kwiecień twierdzi, że to zamawiający nie wywiązywał się ze zobowiązań i przez ponad rok nie współpracował przy rozwiązywaniu problemów. Głównym punktem sporu była konieczność wydłużenia mostów, wiaduktów i estaka to ponad 700 metrów względem pierwotnych założeń wykonawcy. Zmiany te miały zwiększyć koszt inwestycji o około 400 milionów złotych. Dodatkowo firma domagała się zwrotu 150 milionów za dodatkowe badania geologiczne oraz wydłużenia terminu realizacji o 2 lata. Mostostal utrzymywał, że proponował rozwiązania zgodne z prawem i z podpisanym kontraktem, lecz generalna dyrekcja ich nie akceptowała. GDDKiA uznała jednak odstąpienie od umowy za nieskuteczne i wezwała wykonawcę do powrotu na budowę oraz usunięcia naruszeń. Po braku reakcji ze strony spółki dyrekcja formalnie odstąpiła od kontraktu z winy wykonawcy. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mostostal próbował wprowadzić rozwiązania niezgodne z decyzją środowiskową, między innymi skracając przejścia dla zwierząt i planując bardzo głębokie wykopy. Dyrekcja zarzuca także firmie poważne opóźnienia, wskazując, że przy wykorzystaniu 96% czasu realizacji zaawansowanie prac wynosiło jedynie 13%. Po zabezpieczeniu placu budowy GDDKiA planuje ogłosić nowy przetarg jeszcze w tym roku, tak by inwestycja mogła być kontynuowana. A teraz w naszym programie czas już na ciekawy temat związany z turystyką, historią i klasyką światowej literatury.
2: Zbigniew Różycki, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wajka Szwajka, witaj.
3: O, bardzo długa nazwa, ale bardzo sympatyczna.
2: Przemyskie Stowarzyszenie, choć postać mocno galicyjska, związana nie tylko z Przemyślem, bo ławeczkę Szwajka mamy choćby w Sanoku.
3: Oczywiście, ławeczka Szwajka w Sanoku, piękna historia. Bardzo wyprzedzili nas dużo, bo myśmy 10 lat zbierali złom na swojego Szwajka, który siedzi w rynku na skrzyni z amunicją, tak że trzeba delikatnie podchodzić, zero papierosów i tak dalej, i tak dalej.
2: No tam ta ławeczka chyba nawet bardziej okazała niż tutejszy Szwajk, prawda?
3: Gdzie? W Sanoku?
2: Tak.
3: A nie, no tych figur Szwajka w tej chwili mamy 8, 9, 10. Najładniejsza jest chyba jednak w Kralupach, bo jest rzeczywiście ta ławeczka, siedzi sobie Szwajk z fajeczką, ma na nogach, znaczy na kolanach psa, a z boku leży chówienko z muchą. Bardzo ładna figura, zrobiona przez naszych przyjaciół w Kralupach. To jest tak zwane stowarzyszenie G4, które zebrało 500 000 koron czeskich, aby właśnie uczcić Szwajka w Kralupach, ze względu na m.in. jedno zdanie w książce Jarosława Haszka pod tytułem Przygody Dobrego Wajka Szwajka, które brzmi: ja sem Waniek z Kralup. Na przykład.
2: No właśnie, Jarosław Haszek i Przygody Dobrego Wajka Szwajka to jest, można powiedzieć, klasyka światowej literatury. Powieść, myślę, że wszystkim chyba naszym słuchaczom doskonale znana. Może nie doskonale, bo oczywiście niektórym pewnie trudno było przebrnąć przez te 4 tomy, choć ja przyznam szczerze, że przeczytałem ją w 3 dni. Postać Józefa Szwajka to figura, którą bardzo lubimy. Dlaczego?
3: A nie wiem, dlaczego lubimy Franka Dolasa na przykład. Dlaczego lubimy takich ludzi? No, wojna. No, to trzeba patrzeć z pozycji żołnierza CK Armii i tych milionów, które zginęły na wojnie. Więc czy był idiotą, tego do końca nie stwierdzono. Komisja powiedziała, że tak, zresztą się przyznawał, że ma różne mroczki, zwłaszcza wieczorem. Chodziło generalnie o to, żeby przetrwać. Żeby przetrwać tą brutalną wojnę. Zresztą dzisiaj mamy to samo u nas na wschodzie i na zachodzie i dalej. To są po prostu rzeczy, które są po prostu straszne. No i taka jest historia. Natomiast jeżeli chodzi o Haszka, rzeczywiście i Czesi, i nie tylko, światowa rzecz. 20 września w tym roku w Pradze Praga ogłosiła rok 2026 rokiem Haszka i będzie duża, wielka impreza. Są różnego rodzaju konferencje poświęcone badań, bo są szwejkolodzy i haszkolodzy. Szwejkolodzy zajmują się Szwejkiem i jego losami, a haszkolodzy zajmują się Haszkiem. Oczywiście kontrowersyjna postać, to trzeba doczytać, zrozumieć, no a Szwejka trzeba czytać. Śmiać się oczywiście, ale nie przestawać myśleć.
2: Jarosław Haszek tak dokładnie opisuje losy Szwejka, szczególnie tutaj w Galicji, na tym szlaku między Sanokiem a Przemyślem, że wydaje się, że chyba sam musiał przejść ten front. Wiemy coś na ten temat?
3: Tak, tak. Są konferencje różnego rodzaju, właśnie haszkolody tym się zajmują. No ja udowodniłem na dużej konferencji w Lipnicy nad Sazawą, gdzie na końcu mieszkał Haszek i tam zmarł. Jest ładne muzeum, polecam. Piękna wieś na górze, a jeszcze wyżej zamek. Cudowna wieś letniskowa. Udowodniłem, że Haszek musiał być w Przemyślu, ponieważ są takie szczegóły opisane w książce. Budynki, gdzie był Odwach, gdzie było więzienie, gdzie był fort Bakoniecki. Więc on nie mógł tego usłyszeć, on tu musiał po prostu być.
2: Ostatnio jeden z blogerów odwiedził Przemyśl i pojawił się taki filmik, który było 30 śmiesznych rzeczy o mieście, w tym m.in. mój głos relacjonujący manewry szwejkowskie z zarzutem, że to miasto, w którym promuje się zaborcę Austro-Węgry. Ja oczywiście mocno się z tego uśmiałem, ale faktycznie pojawiają się czasem takie zarzuty, dlaczego właściwie wracamy do tych czasów I wojny światowej, czy nawet przed I wojną światową. Dlaczego z takim sentymentem wspominamy Austro-Węgry, Galicję, CK Armię, Józefa Szwejka?
3: Znowu musimy wrócić do tego, że trzeba czytać historię Przemyśla, to w ogóle obowiązek znać. Niestety nie ma tego w programach. Otwierdzę Przemyśl, nawet nie wiem, czy jest jedno zdanie w książce, w podręczniku o historii. To jest tragiczne. Mamy nieraz do czynienia z żołnierzami, czy tam ze studentami jakiejś akademii. Oni w ogóle, niektórzy w ogóle nie wiedzą, o co tutaj chodziło, co to jest Galicja, Lodomeria i tak dalej, więc polecam cały czas się kształcić. Dzisiaj w Przemyślu jest bardzo wiele już wydań, wspomnień, pamiętników, żołnierzy, oficerów o czasach, gdzie on tutaj był i walczył i o co walczyło 40 tysięcy honwedów. O co tutaj w ogóle chodzi?
2: Tu postawimy kropkę do rozmowy ze Zbigniewem Różyckim, fanem dobrego wojaka Szwejka. Wrócimy już za kilka minut. A teraz czas na tematy rekreacyjno-sportowe i opowieść o jednym z większych wydarzeń biegowych w regionie. Gościem Radia Złote Przeboje jest Mirosław Bieniecki, organizator wielu biegów w Bieszczadach, między innymi 12. już festiwalu Biegu Rzeźnika. Ta impreza, która w tym roku odbędzie się w dniach 3-6 czerwca, rozrasta się, co widać choćby po cyferkach właśnie. 23. bieg Rzeźnika, 15. rzeźniczek, 9. dycha na Jeleni Stok, 5. maraton Rzeźnika, 3. rzeźnicka piątka. To pokazuje rozwój tego waszego, no już dość starego pomysłu, prawda?
4: Dzień dobry Państwu, tak. Widać stopniowalność pewno, znaczy po tych numerkach poszczególnych biegów widać, co dochodziło później. Tak, rzeczywiście rozrasta się to dość mocno, no ponieważ społeczeństwo nam się starzeje trochę, więc coraz mniej jest tych, którzy biegają te dystanse najdłuższe. Za to jest więcej chętnych takich, którzy chcą dopiero spróbować gór i pobiegać te 5, 10, no właśnie 10 to ma chyba 12 kilometrów, czy rzeźniczka, który jest chyba najpopularniejszym biegiem górskim w Polsce w tej chwili, czyli 28 kilometrów. Ale rozrasta się nie tylko, że tak powiem, ilością biegów, rozrasta się też ilością rajdów pieszych, które temu towarzyszą. I obok 7, zdaje się, biegów na festiwalu są jeszcze 3 dystanse rajdu pieszego, więc jest tam impreza taka, że starczy miejsca dla każdego i każdy może znaleźć coś pod siebie, czy to sobie pójdzie po tych górach, czy to sobie pobiegnie po tych górach, czy przemaszeruje z Korzeniowskim 16 kilometrów w marszu z Korzeniowskimi, bo to jeszcze kompletnie inna historia.
2: To też takie starty nie po wynik i nie po rekord, ale po prostu po oddech i po przygodę w Bieszczadach.
4: Tak, no to jest przede wszystkim przygoda. przygoda w Bieszczadach i spędzenie czasu z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowanie, czyli chodzenie po tych Bieszczadach. Bieszczady są o tyle trudne turystycznie, że brakuje tam bazy schroniskowej, takiej jaka jest w Karkonoszach czy w Beskidach, gdzie co parę kilometrów można zjeść, napić się czegoś i tak dalej. A my, organizując te rajdy, zapewniamy te punkty żywnościowe, takie punkty odświeżania gdzieś po drodze, więc można z niezbyt ciężkim plecakiem przejść nawet 50 km, co zawsze wydawało mi się absurdalne, że ktoś idzie na piechotę 50 km. Ja biegiem to rozumiem jeszcze, ale na piechotę. ale rzeczywiście cieszą się dużą popularnością te rajdy i rosnącą popularnością. W zeszłym roku mieliśmy ponad 2,5 tysiąca uczestników pieszych i startują tam ludzie od najmłodszych, dzieci kilkunastoletnich, do ludzi, którzy, umówmy się, że już nie biegają.
2: Są dystanse dla wszystkich, prawda? 12 km, 25, 49.
4: Tak, są różne dystanse i można sobie dystans wybrać pod siebie, pod własne możliwości i na ogół, patrząc na tych ludzi na mecie, to widzę, że wybrali za krótko. Zaczynamy w Ustroniu rajdem pieszym, tak naprawdę o nazwie Rzeźnik 500. Czyli mamy 70 śmiałków, którzy w 8 dni chcą pokonać Beskidzki Szlak Czerwony, cały z Ustronia do Wołsatego. My się śmiejemy, że to są takie wczasy all inclusive, bo oni mają zapewnione jedzenie, spanie, tylko muszą łóżko zmienić, tam mają 60 km od łóżka do łóżka. Więc bawią się przez te 8 dni, idąc, truchtając gdzieś w kierunku Bieszczad i Wołsatego. I to jest też fajna zabawa, a kończy się to wszystko rzeczywiście festiwalem biegu rzeźnika i no, najklasyczniejszym biegiem rzeźnika, który w tym roku ma około 80 km i który odbywa się po raz, jak wam wspomniał, 23.
2: No właśnie, chciałem zapytać o ten bieg, bo pamiętam jeszcze z czasów, gdy ja zaczynałem swoją przygodę z bieganiem, a to był 2010-2011 rok, że ten bieg już wtedy był legendą w Polsce, że trwały jakieś losowania chyba uczestników, którzy zapisali się, bo tylu było chętnych.
4: Kiedyś było tylu chętnych, biegów górskich też nie było dużo, no wszystkie te najbardziej popularne biegi górskie, to nie mają, że tak powiem, liczby porządkowej wyższej niż tam 10-11, przypisanej sobie rzeźnik ma 23, więc rzeczywiście było wtedy tak, że na rzeźnika potrafiło przyjechać 1500 osób i zmierzyć się z tą trasą Czerwonego Szlaku Bieszczadzkiego. Wtedy jeszcze meta była w Ustrzykach Górnych. No od tego czasu myśmy trochę narobili więcej dystansów, więc trochę się to towarzystwo rozeszło po innych dystansach. No ale bieg rzeźnika pozostaje tym najbardziej kultowym wyzwaniem, które właściwie każdy biegacz ultra w Polsce w którymś momencie pokonuje.
2: Ale po drodze oczywiście musiała nastąpić zmiana trasy, bo pamiętam, że była też przygoda z lasami, właściwie z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, prawda? Który jednak uznał, że 1500 osób na Czerwonym Szlaku to jest dla nich za duże obciążenie.
4: To nawet nie to, bo gdyby uznali w ten sposób, to powiedzieliby, że nie możecie mieć 1500, możecie mieć 1200, 1400, 200. Nie, no w którymś momencie jeden z dyrektorów parku poprzednich uznał, że biegacze inaczej stawiają stopy i powodują zwiększoną erozję gleby i estetycznie przestaliśmy biegać po parku. Chociaż w tej chwili współpraca z parkiem układa się dobrze i na przykład na dystansie biegu rzeźnika ultra biegniemy przez Rawki, biegniemy przez Smerek, więc tak, wracamy do parku, tylko rzeczywiście stojąc na straży ochrony przyrody, park ogranicza tę możliwość biegania po połoninach czy po niektórych obszarach, tak, które są wyłączone jak gdyby z biegowych imprez.
2: Dużo jest śmiałków, którzy podejmują się tego wyzwania 80 kilometrów?
4: W tym roku, z tego co patrzyłem, to jest około 800, więc sporo. No i tutaj biegamy głównie dzięki gościnności Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Cisna, które świetnie się tutaj pokazuje, robiąc punkt żywnościowy na trasie, robiąc stoisko edukacyjne gdzieś u nas w strefie biura zawodów i pokazując to, co być może jest też istotne, że te lasy bieszczadzkie, którym zarzuca się, że nie wiem, wycinają drzewa bez sensu, to nie wycinają tych drzew bez sensu, tylko wycinają je, ale też je sadzą i tych drzew jest w Bieszczadach coraz więcej, a nie coraz mniej tak naprawdę, więc świetna robota tutaj Nadleśnictwa Cisna, Nadleśnictwa Komańcza zresztą też, które nam pomaga w takim zakresie.
2: Najwięcej chętnych w biegu rzeźniczek?
4: W rzeźniczku rzeczywiście najwięcej chętnych na ogół. Ja nie, w tej chwili nie mam statystyk przed sobą, ale rzeźniczek rzeczywiście jest najbardziej popularny i jest to też najładniejszy bieg górski w Polsce, bo tam z 60% to są kobiety.
2: To faktycznie. A Dycha czy Piątka, jak ucieszył się popularnością ostatnio? ostatnimi czasy?
4: Dycha i piątka to są na ogół dystanse, w których uczestniczą albo osoby, które przyjeżdżają jako osoby towarzyszące, albo ci, którzy biegli w czwartek, w piątek, któryś z biegów ultra i chcą się dorżnąć na koniec dyszką czy piątką szybką. I to są dystanse takie, które też zyskują bardzo na popularności, bo są skierowane do tych, którzy z jednej strony albo nie biegali jeszcze po górach i w ogóle chcą zobaczyć, czym to się je, jak wygląda bieganie po górach, a z drugiej właśnie do tych, którzy chcą się dobić po jakimś ultra.
2: Zachęcamy więc bardzo gorąco do aktywności sportowej, jak wspomnieliśmy, nie tylko do biegania, do wędrówek po górach. Mirosław Bieniecki z Fundacji Biegu Rzeźnika był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Teraz w naszym programie wracamy już do rozmowy ze Zbigniewem Różyckim, prezesem Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, z którym rozmawiamy m.in. o sentymencie do czasów Galicji, cesarsko-królewskiego zarządzania miastami naszego regionu. No właśnie, czy Przemyśl promuje się w ten sposób, choćby przez postać Dobrego Wojaka Szwejka?
3: Miasto się nie promuje przez Szwejka, bo to nie jest tak. Jest stowarzyszenie, które sobie wytyczyło pewne w statucie punkty do realizacji i uznaliśmy, że w związku z tym, że Szwajk był w Przemyślu i mamy to doczytane i możemy z książką chodzić po mieście, po ulicach miasta, możemy pójść dalej szlakiem z Przemyśla do Sanoka albo odwrotnie. Robimy manewry szwajkowskie, a więc są ludzie, którzy chcą przyjeżdżać, i to z Norwegii, z Węgier, Czech, Niemiec i tak dalej, którzy czują Galicję, czują historię, czują to, że w Szwajku jest opisany klimat w ogóle Galicji i tych czasów, że tam jest wiele pokazane, nie wiem, od tego, co jedli. Ostatnio był program fajny o jedzeniu, więc też mówiliśmy o tym, co Szwejk jadł, a właściwie co wypisał w więzieniu na ścianie, jakie potrawy w życiu zjadł, bo nie jadł 24 godziny. Więc są to śmieszne rzeczy, fajne rzeczy, ale trzeba czytać i słuchać, a w ogóle uczyć się, cały czas uczyć się historii. Do dzisiaj, co Austriacy zrobili dla miasta? Też paru radnych mnie ciągle przekonywało i paru przekonałem do tego, że po pierwsze to nie jest żadna promocja, po prostu pokazujemy to, co się wydarzyło w czasach zaborców w Przemyślu, a więc wiele powstało, wiele ulic, obiektów do dzisiaj, które stoją. Oczywiście rozebrano nam ratusz, skasowano ileś zakonów i tak dalej, no ale to już były takie czasy właśnie zaborców, ale też trzeba patrzeć na plusy, że mamy dość nowe ulice, mosty i tak dalej, który ten zaborca zrobił. On nie był taki zły.
2: Nawet prostował nam san, o czym mało kto wie.
3: O, san to i Sapieha prostował, jak zalało Kresiczyn, zabrało pół rynku. Oczywiście, że mało kto wie. Są mapy sanu i okolic, jak wyglądał san na przykład kiedyś. Więc to wszystko trzeba patrzeć, ale patrzeć z pozycji już historii. To się wydarzyło, a trzeba patrzeć do przodu. Każde miasto potrzebuje mieć jakąś atrakcję, tak? Po plaży na Bosaka biega 5000 ludzi gdzieś tam. Ktoś tam, coś tam, nie wiem, na hulajnogach, ten w kapeluszach, ten gdzieś tam. Miasto ma straszliwy potencjał, w wielu aspektach wykorzystuje, ale w wielu też nie. Więc stowarzyszenie jest, działa. Szwejk jest tylko jedną z pozycji w statucie. Owszem, bardzo ważną, bo i nazwa na to wskazuje, ale mamy też działalność charytatywną, turystyczną, promocyjną, edukacyjną i tak dalej, i tak dalej.
2: Spotykamy się w bramie Sanockiej Dolnej, którą zaadoptowaliście jako siedzibę stowarzyszenia. Bardzo piękne miejsce, bardzo pięknie odrestaurowane, wymalowane. To też forma dbania o zabytki miasta, prawda?
3: Tak, tak. Staramy się mocno przyciągnąć tutaj ludzi, tym bardziej, że to jest baza wypadowa do całej twierdzy. Większość turystów przychodzi tutaj i się pyta, gdzie jest wejście do twierdzy Przemyśl. No mamy taką twierdzę, że wejście jest prawie wszędzie. I zawsze mówię, jest pan w samym środeczku. Może pan iść teraz 8 km w lewo, w prawo i pan trafi na każdy fort, ale są mapki wydane przez miasto i przez nas. I tutaj jest trasa forteczna, przez park na Fort Trzy Krzyże, zniesienie bardzo piękna, więc polecamy spacery. O dziwo, turyści dochodzą. Jak tylko się na przykład pojawia dym z komina albo wrota są otwarte, więc zaraz ktoś przyjdzie i się pyta, o co tutaj chodzi, gdzie ja jestem, dlaczego to tak wygląda. I tak jak powiedziałeś, wchodząc do środka, oryginalny budynek, nieruszony, w sensie murów, stropów i tak dalej, a w środku tworzymy sobie historię nową jakby.
2: Jeśli więc ktoś z Podkarpacia będzie chciał zwiedzić Przemyśl, twierdzę Przemyśl, to w jakie dni można was tutaj odwiedzić?
3: W czerwcu, lipcu i sierpniu, w każdą sobotę i niedzielę, w czwartki zawsze, a na telefon zawsze czy na maila jest nasza strona na Facebooku, więc napisać, zadzwonić i zawsze otworzymy.
2: Wy również wyjeżdżacie bardzo często, czy to na targi turystyczne, czy tak jak wspomnieliśmy, na spotkania haszkologów, szwajkologów, to też bardzo istotna część waszej działalności.
3: Oczywiście, prawda? Zaczęliśmy sezon turystyczny od wyjazdu, od spaceru w Łomuńcu. To w Łomuńcu na Fiszplacu, tam gdzie nasi dziadkowie szlifowali bruki i ćwiczyli, więc tam jeździmy co roku już tam pod koniec kwietnia. Potem oczywiście są różne inne wydarzenia i w Przemyślu, czyli święto Fajki, święto Dni Bieszczadzkie, są różnego rodzaju targi turystyczne, już ten piątek będziemy w Rzeszowie, na Wrotach Karpach. Wszędzie, gdzie nas zapraszają, my po prostu jedziemy. Jak nas biją, to uciekamy.
2: Flagową imprezą w Przemyślu są manewry szwajkowskie. To wyjątkowa impreza, bo też nie gromadzi mieszkańców miasta jedynie, ale mnóstwo osób z Polski przyjeżdża, jak wspomnieliśmy, co też ma ogromny walor dla miasta.
3: Znaczy każdy mieszkaniec może się zapisać na manewry szwajkowskie. To są oczywiście już te czasy, że trzeba tam jakoś to weryfikować. Natomiast kiedyś na zamku czy tam na zniesieniu robiliśmy duże manewry i było i 7 tysięcy ludzi i do dzisiaj tych festynów jest bardzo dużo, można na festynie wygrać się od hulajnogi po samochód, więc takiej potrzeby nie widzimy. Raczej spotykamy się z ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj uśmiechnięci, zadowoleni z życia, weseli i tak z takimi się po prostu lepiej współpracuje, lepiej im się pokazuje okoliczne nasze atrakcje, a co roku jest coś nowego w Przemyślu i w okolicach, gdzie coś możemy pokazać. Oni przyjeżdżają po to, żeby się spotkać, porozmawiać, zaprosić nas gdzieś tam, ich znowu. Więc są to ludzie, którzy kochają Szwajka, kochają Haszka, kochają Galicję. Tak można w skrócie ich zdefiniować.
2: Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka. Przemyskie stowarzyszenie istnieje już blisko 30 lat, ale tak naprawdę zainteresowanie Szwajkiem jest jeszcze starsze, prawda?
3: Dokładnie. Było kilka osób, które cały czas mówiły, że trzeba takie stowarzyszenie założyć. Pan Rożański, nasz przyjaciel, fotograf Sosnowski na przykład. Były takie punkty w Przemyślu, gdzie cały czas mówiono, że trzeba coś z tym Szwajkiem zrobić. Czyli jak się czyta Szwajka i tam na przykład jak pan Rożański jeszcze w latach 70. prowadził grupę studentów z Sanoka do Przemyśla, szedł dokładnie trasą szwajkowską. Dzisiaj mamy to wyznaczony szlak rowerowy R63, ale można przejść też na piechotę, idąc z Sanoka przez te wszystkie miejscowości, czytając książkę. To jest najważniejsze. Jaka miejscowość, co się wydarzyło, co on zjadł, gdzie kupił krowę, albo coś tam i tak po kolei. Są to naprawdę piękne rzeczy. Byliśmy na basie Szwajka z Pragi przez Tabor, Pisek, Putim, gdzie w Putimy przyszła babcia i dała nam tą zupę ziemniaczaną, co Szwajk wtedy tam jadł. I to jest fantastyczne. I my też tak się staramy, żeby czytając książkę można było jechać do Felsztyna czy gdzieś tam. I byliśmy tam. I jeździmy, i czytamy, chodzimy, spacerujemy. I to jest fajne. To jest po prostu fajne.
2: Dziś fachowo nazwalibyśmy to produktem turystycznym, choć niektórzy nie lubią tej nazwy.
3: Tak. Produkty, marka i tak dalej. Wiele nas już wymyślono, ale na końcu jest człowiek i człowiek rozmawia z człowiekiem, tak? Więc jak już mamy grupę ludzi, to wydajemy przepustki, certyfikaty, więc każdy, kto do nas przyjeżdża na manewry, od razu staje się wicepierdołą, potem awansuje, niektórzy to oprawiają w ramki, przyjeżdżają po następną przepustkę, foliują i to jest fantastyczne po prostu, że lubią, chcą i fajnie to się po prostu się toczy prawie codziennie.
2: Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka to oczywiście przede wszystkim ludzie, w tym niestety już ci, którzy od nas odeszli, dr Jan Hołówka, Adam Smuk, bardzo ważne postaci dla stowarzyszenia.
3: Adam jeszcze żyje. Jego brat Julian Smuk, przemyski Szwajk, niestety odszedł i to są straszliwe wyrwy, tego się nie da zastąpić, to byli tak zwani batarzy przemyscy, którzy wymyślali takie pierdoły, że się Szwajkowi nawet w głowie nie mieściło. I tu jest duży ból. No, mamy około 80 członków, z tym, że połowa jest spoza Przemyśla. Są to członkowie od Gdańska, nie wiem, tam Gliwic, Pocieszyn, a połowa druga jest z Przemyśla. No i jakaś tam grupa zaawansowanych 20-30 osób jest do dyspozycji. Każdy się stara realizować. My też jak przyjmujemy, to gość ma napisać, czym się zajmuje, co może, co chce zrobić. Ktoś chciał wydać książkę, wydaliśmy. Ktoś chciał zrobić śpiewnik, zrobiliśmy. Więc Zapisując się do tego, można realizować swoje własne plany życiowe, można powiedzieć, swoje własne marzenia. Taka jest też prawda.
2: A jak z zainteresowaniem młodych ludzi? Czy mitem jest to, że siedzą dzisiaj w TikTokach i tak dalej i nie czytają książek? Czy jednak macie też napływ świeżej krwi?
3: To znaczy, zdarza się, że ktoś z młodszych to lubi. Oni jeszcze nie są tacy młodzi. Ja też pamiętam, że jak mnie gdzieś wcielili do czegoś tam, no to na siłę, prawda? Więc to, żeby on kochał, ale widać to po niej, na przykład po konkursie o twierdzy Przemyśl, który robi Szkoła Podstawowa numer 5, że ci ludzie mają taką wiedzę, że ci, że tak powiem, jurorzy nieraz sprawdzają, że to jest naprawdę tak. Więc zainteresowanie twierdzą i swoją własną historią jest, nie można powiedzieć, że nie ma. Natomiast już zapisywanie się do struktur, oczywiście nie są zwolnieni ze składek, jest różnie to wygląda, zresztą nie tylko u nas. Jesteśmy otwarci, przyjmujemy, nie ma żadnego problemu. Dajemy im medal obrońcy twierdzy Przemyśl, jak zwiedził w 5 fortów, certyfikat do tego, więc oni są związani, ktoś chce, no to też dużo zależy od rodziców, zależy on, w jakim wieku jest. Natomiast też z dziećmi małymi jest taki problem, że naszym napojem statutowym jest piwo. Więc nie zawsze w domu, owszem, tam może patrzeć, ale niekoniecznie na naszej imprezie. To są małe mankamenty. Gdyby było tak, że większość jakaś grupka dzieci, to oczywiście byłby osobny regiment całkowicie z osobnymi planami, programem i tak dalej. To oczywiście jest do zrobienia.
2: Macie jeszcze jakieś plany, o których marzycie od lat i których jeszcze nie udało się zrealizować?
3: Cały czas. Tutaj, prawda, są takie napisy. Dziś nie robimy nic, to prawda. I tak niczego nie robimy, ale dziś także niczego nie planujemy. Więc z planami jest tak, że owszem, jest program, jest wszystko. Są stałe elementy, stałe punkty. Natomiast życie weryfikuje to wszystko, już pomijając wojnę na wschodzie, pomijając pandemię, pomijając wszystko, to nie zawsze się udaje. No gdyby można było jechać na wschód i Przemyśl byłby mocniejszy turystycznie i my też, bo też byśmy chcieli sobie do Lwowa pojechać, nie tylko do browaru, ale i gdzieś tam dalej i jeździliśmy do Użgorodu, aż do Kamieńca i tak dalej, no to wszystko stoi i czeka na lepsze czasy, ale przez to my tracimy i miasto traci. To po prostu jest 50% ruchu turystycznego, jak nie więcej. To jest problem, który jest ponad nami, że tak powiem, my sami sobie nie możemy. Jeżeli prezes ma marzenie jechać do czeskich Budziejowic, to na pewno na jesieni będą jesienne manewry szwajkowskie w czeskich Budziejowicach. Dzisiaj to nie jest problem, żeby sobie wyskoczyć, tym bardziej, że jest pociąg do Pragi z Przemyśla i to wszystko jest do zrobienia. I tak będzie po prostu.
2: W tym roku manewry szwajkowskie kiedy?
3: 3, 4, 5 lipca, czyli pierwszy weekend, to już będą 29 manewry szwajkowskie i to będziemy utrzymywać, to bez względu na to, jaki będzie sytuacja polityczna, finansowa i tak dalej. To nas nie interesuje, bo ci ludzie już w ubiegłym roku zarezerwowali hotele w Przemyślu i wiedzą, kiedy to jest i ileś tam osób. Poza tym, jak my jesteśmy w Czechach, czy w Pradze, czy w Łomuńcu, to tam się spotykamy z nimi i oni już mówią: Zbyszek, my przyjedziemy. My tutaj po prostu będziemy, chcemy być. No, będzie taka sytuacja, że na przykład Norweg i Czeszka wzięli gdzieś tam ślub, a spotkali się 10 lat temu w nieistniejącym już dzisiaj hotelu Akademia, prawda? I oni przyjeżdżają tutaj, żeby odnowić znajomość na przykład. Taki będzie punkt programu między innymi też.
2: Stowarzyszenie więc łączy. Zachęcamy więc wszystkich szwajkologów, haszkologów, fanów postaci dobrego wojaka Józefa Szwajka do przyjazdu do Przemyśla w pierwszy weekend lipca. Zbigniew Różycki, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka, był naszym gościem. Dzięki wielkie.
3: Dziękuję bardzo, melduję posłusznie, że się odmeldowuję.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Po zaproszeniu na manewry szwajkowskie czas jeszcze na zaproszenie do teatru. Już za kilka dni na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie sztuka Tancz mnie Cohen. To muzyczny spektakl o kanadyjskim poecie, pisarzu i piosenkarzu. Zmarły w 2016 roku twórca takich nieśmiertelnych przebojów jak So Long, Marian czy Hallelujah. Przez całe trwające 82 lata życie nieustannie poszukiwał inspiracji do tworzenia, sensu egzystencji, swojego miejsca na ziemi. Jego muzami były kobiety, te, z którymi wchodził w dłuższą
0: dłuższe relacje i te spotykane na co dzień. O tym właśnie jest ten spektakl, o miłości i fascynacji kobiecością, ale nie tylko. Twórczość Leonarda Cohena i jego spojrzenie na świat pełne są rozważań o miejscu człowieka we współczesnym świecie, całym mistycyzmie życia. Scenariusz powstał na podstawie prozy, wierszy i piosenek Leonarda Cohena w tłumaczeniu Macieja Karpińskiego i Macieja Zębatego oraz fragmentów książki Różne postawy Iry Neidel w tłumaczeniu Wojciecha Fradzińskiego. Spektakl w reżyserii Sławomira Gaudyna ze scenografią Katarzyny Tanasiewicz-Trzyny i doskonałą muzyką w wykonaniu Mikołaja Babuli już za kilka dni na scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zapraszamy. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Reklama.
8: Niedziela, godzina 8. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G-Group.
10: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
9: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc dwa mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
11: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
9: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
12: Mega się cieszymy z tego finału. Będziemy próbowali z nimi wygrać.
9: Mówił Mateusz Bieniek z Warty. Mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20:30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Dziś więcej słońca na zachodzie oraz w Wielkopolsce i na Pomorzu, tam 17-18 stopni. Deszczowo i pochmurnie w centrum, na wschodzie i na południu kraju, tutaj od 12 do 18 w Białymstoku, 21 w Lublinie. Kacper Sosnowski, witam w niedzielę, 3 minuty po 8. Tak, tak, Eurowizja była wczoraj, sporo emocji. Zaraz wszystko opowiem, kto nie oglądał, zaraz będą szczegóły. Na razie życzę smacznego wszystkim tym, którzy przy śniadaniu. Radio
7: Złote Przeboje.
8: Chociaż młodzi Polacy to śniadania jedzą niechętnie. O tym też będzie.

Blondie i Maria w Radiu Złote Przeboje. Tak, tak, Eurowizja wczoraj za nami. Już wam wszystko mówię, że jak ktoś nie oglądał. Alicja Szemplińska nas reprezentowała. Zaśpiewała fantastycznie. Po głosowaniu jury była w pierwszej dziesiątce, była siódma. Potem, gdy doszły głosy publiczności, trochę się to zmieniło i spadła na 12 miejsce. Tak zakończyła Alicja ze swoim nagraniem Pray Eurowizję. A o zwycięstwo Bułgaria walczyła do końca z Izraelem i wygrali Bułgarzy. Dara wygrała z taką oto piosenką. Jej tytuł to Bangaranga. O, właśnie, takie trochę współczesne nagranie. Bangaranga wygrywa. Ja tak sobie myślę, że już kiedyś była w historii muzyki Waka Waka, Aserehe, no to teraz czas na Bangarangę. Gratulujemy Alicji, bo 12 miejsce to i tak spory sukces, jeżeli chodzi o Polskę. A to Kim Carnes.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Filharmonia Podkarpacka imienia Artura Malawskiego zaprasza na muzyczny festiwal w Łańcucie. Jubileuszowe Święto Muzyki. 28 maja 2026. Muzyka hiszpańska. Żywioł i temperament w wykonaniu wybitnych solistów i orkiestry symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Davida Gimeneza oraz 7 czerwca koncert Ajo w niezwykłej odsłonie artystycznej. 65. Muzyczny Festiwal w Łańcucie wspierają Vanpur, mecenas festiwalu oraz sponsorzy główni PGE, Polska Grupa Energetyczna, Orlen oraz Strabag.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Living La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo.

0: Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje. A teraz w związku z wczorajszą Eurowizją
1: Złota Piątka.
0: Dziś nagrania pochodzące z tego konkursu. No to przenosimy się w późne lata 80. na początek kariery Céline Dion. W 88 roku jej menadżer René Angelin zadecydował, by artystka sprawdziła się na Eurowizji, by zobaczył ją cały świat, a dokładnie jakieś 600 milionów słuchaczy. Tylko jak wstawić Kanadyjkę do europejskiego konkursu? Otóż Szwajcaria szukała akurat nowej gwiazdy, robiła casting. Céline, która wówczas miała 20 lat, casting wygrała, a potem wygrała Eurowizję z tą piosenką Ne parte pas sans moi. Po tym sukcesie Céline wyznała swemu 26 lat starszemu menadżerowi, że go kocha i chce spędzić z nim resztę życia. Ten był zaskoczony, wycofany, ale potem został jej mężem.

Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Te lody smakują jak w Rzymie.
2: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
3: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
1: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Filharmonia Podkarpacka imienia Artura Malawskiego zaprasza na muzyczny festiwal w Łańcucie. Jubileuszowe Święto Muzyki. 28 maja 2026. Muzyka hiszpańska. Żywioł i temperament w wykonaniu wybitnych solistów i orkiestry symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Davida Gimeneza oraz 7 czerwca koncert Ajo w niezwykłej odsłonie artystycznej. 65. Muzyczny Festiwal w Łańcucie wspierają Vanpur, mecenas festiwalu oraz sponsorzy główni PGE, Polska Grupa Energetyczna, Orlen oraz Strabag.
7: Ricky Martin. Ikona latynoskiego popu wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
8: Dzień dobry, weekend.
9: Dzień dobry.
8: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Tu Radio Złote Przeboje, 10 minut i będzie godzina 9, czyli taką śniadaniową porę mamy. No właśnie, z tymi śniadaniami to różnie bywa. Ze statystyk wychodzi, że 20% Polaków śniadań nie je. Czasem przez brak czasu, a niektórym starcza poranna kawa, a potem się dojada jakieś niezdrowe rzeczy. Proszę ze śniadań nie rezygnować, tak radzą dietetycy, bo to jak ruszanie w długą trasę przy rezerwie paliwa w baku. A najwięcej Polaków omijających śniadania jest w grupie do 24 roku życia, czyli młodzi nie jedzą.

Goo Goo Dolls, Iris w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie 9:00 w wiadomościach o nocy muzeów w całej Polsce. Ja też byłem wczoraj w Muzeum Pielęgniarstwa i widziałem wielorazowe strzykawki z wielorazowymi igłami. Nawet nie wiedziałem, że kiedyś coś takiego było.

0: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
4: O.
3: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
0: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama.
9: 17 maja w kalendarzu, niedziela, minęła 9, w Radiu Złote Przeboje zapraszamy na wiadomości.
10: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
11: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
10: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
12: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
13: A Kancelaria Premiera, bo?
12: Interesujemy się polityką.
13: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
12: Byłby super, byłby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
14: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
10: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, najntisy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Około 18 stopni w Wielkopolsce i na zachodzie. Podobne temperatury też na krańcach wschodnich, z tym, że tu będzie padać, a tam będą mieli słońce. Opady też w centrum, gdzie 13 stopni, oraz na Śląsku i Małopolsce, gdzie około 10. Przypomnę jeszcze jedną ważną informację. Alicja Szemplińska, 12 wczoraj na Eurowizji. Jak to wypada, jeżeli chodzi o polskie historyczne występy w tej zabawie? Wszystko opowiem. A w Złotej Piątce mamy też najlepsze eurowizyjne przeboje w historii. I co jeszcze powiem? Fajnie, że jesteście z nami w niedzielny poranek.
3: Zaprasza Kacper Sosnowski.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A propos wczorajszej Eurowizji, przypomnę, Bułgaria wygrała, Polska na 12 miejscu. To Australia była wysoko w konkursie, bo na 4. No i tu mała zagwozdka. Dlaczego Australia bierze udział w konkursie Eurowizji? Zresztą z bardzo ładną piosenką. A no właśnie, w konkursie europejskich nadawców Australia bierze udział, bo kiedyś poprosiła, że chciałaby wystąpić w 2015 roku na 60. urodziny Eurowizji. Dostała zaproszenie. No i od tamtej pory już jakoś jest, bo bardzo Australijczycy lubią ten europejski konkurs. No i nieźle sobie ta Australia radzi, bo 5-krotnie znalazła się w pierwszej dziesiątce i wczoraj również, czyli już 6. raz na tą dekadę. No gratulujemy. A to R.E.M. o szczęśliwych ludziach piosenka.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja.

0: Toni Braxton w Radiu Złote Przeboje, a w związku z Eurowizyjną Nocą i Eurowizją, którą wygrała Bułgaria, u nas teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w całości o Eurowizji. No to będzie kolejny eurowizyjny przebój. Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. To piosenka o mężczyźnie, który nienawidzi wychodzić do pracy, bo musi zostawiać swoją królewnę w domu. A królewną jest kilkuletnia córka. No nic dziwnego, że melodyjna, bajkowa piosenka z fajnym tekstem wygrała Eurowizję w roku 76, dając Wielkiej Brytanii trzecie zwycięstwo w historii. A ja tylko dodam, że obecnie ten kraj ma 5 wygranych, ale w XXI wieku jeszcze nie wygrał, a na tej sobotnio-niedzielnej Eurowizji był ostatni z raptem jednym punktem. No to wracamy do tych pięknych brytyjskich wspomnień. Numer 1 w 27 krajach w 76 roku.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Te lody smakują jak w Rzymie.
4: Faktycznie, czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
5: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
6: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Filharmonia Podkarpacka imienia Artura Malawskiego zaprasza na muzyczny festiwal w Łańcucie. Jubileuszowe Święto Muzyki. 28 maja 2026. Muzyka hiszpańska. Żywioł i temperament w wykonaniu wybitnych solistów i orkiestry symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Davida Gimeneza oraz 7 czerwca koncert Ajo w niezwykłej odsłonie artystycznej. 65. Muzyczny Festiwal w Łańcucie wspierają Vanpur, mecenas festiwalu oraz sponsorzy główni PGE, Polska Grupa Energetyczna, Orlen oraz Strabag.
11: Okej, raport wysłany.
12: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
11: Słucham?
12: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
11: O kim ty mówisz?
12: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
11: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
12: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
13: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
14: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Dycha i będzie dycha. To taka sytuacja na zegarze. Tu Radio Złote Przeboje, Tawan za nami. A jeszcze nawiążę do wczorajszego konkursu Eurowizji, bo to temat numer jeden w Europie. 12 miejsce Alicji Szemplińskiej wygląda nieźle na tle średnich wyników Polski w tej imprezie. Polacy na Eurowizji od czasów debiutu i drugiej lokaty Edyty Górniak w 1994 roku tylko 3 razy byli w pierwszej dziesiątce. 3 razy w dziesiątce na 28 występów. Nieźle poradziła sobie grupa Ich Troje. W 2003 roku była siódma. Michał Szpak z taką piosenką. Był też ósmy kilka dobrych lat temu, więc 12 miejsce Alicji jest piątym najlepszym wynikiem w naszej historii, bo kiedyś też Anna Maria Jopek była 11. Także cieszmy się z tej 12 pozycji. A to już Cher.

0: Fantastyczny Duran Duran w Radiu Złote Przeboje, Come On Down. 3 minuty i będzie 10 w naszych wiadomościach o tym, ile średnio przeznaczają Polacy na ślubny prezent.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Radio Złote Przeboje rozbudza Was w niedzielę o godzinie 10. Mamy dla Was też wiadomości.
4: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska, 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie, nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
5: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
4: Alicja Szemplińska z utworem Prey zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Prey ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Od Trójmiasta po Zieloną Górę i wszystko co na zachód. Tam ciepło i słonecznie, od 15 do 18 stopni. Od Białegostoku po Wrocław chmury i wszystko co na wschód z deszczem. 11 stopni w Kielcach, 14 w Łodzi, 19 w Lublinie. Obiecałem wczoraj, że dziś też będę miał dla Was wejściówki na Hello Rock Set, szczeciński koncert z muzyką kultowego szwedzkiego zespołu i słowa dotrzymam. Więc telefony na pewno się przydadzą. Będziemy także w klimacie największych eurowizyjnych przebojów z historii. Jestem z Wami ja. Bardzo mi miło.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: A to już Counting Crew.

0: Franz Gall w Radiu Złote Przeboje. A u nas teraz konkurs nucenia, dzień drugi, podwójne zaproszenie na szczeciński koncert Hello Roxette. 30 maja w Filharmonii czeka. Tam królować będzie muzyka tego szwedzkiego zespołu, ale także tancerze na scenie. Wczoraj wygrała Ola, która tak ładnie zanuciła.
1: Must have been love.
0: No właśnie, a dziś możecie wygrać wy, wystarczy
2: 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Proszę dzwonić i nagrywać się na naszą sekretarkę. Ja wybiorę najbardziej ekspresyjne, emocjonalne, zachwycające nagranie. Czekam do 11. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Bo koncert z muzyką Roxette też czeka. A to już Backstreet Boys.

0: siostrzyczką.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
0: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
0: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Reklama.
6: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Ale nastrojowo się zrobiło. Seweryn Krajewski w Radiu Złote Przeboje. A ja przypomnę, że jak do nas zadzwonicie i ładnie zaśpiewacie jakiś przebój rockset, to być może wygracie zaproszenie na koncert tego zespołu, który w Szczecinie 30 maja. To będzie koncert z muzyką rockset. A zadzwonić trzeba na
1: 22 4 4 i 3 0.
0: A teraz
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś eurowizyjne granie. Do 2010 roku się przenosimy. Wtedy zachwyciła wszystkich 19-letnia Niemka Lena, która najpierw wygrała w Cuglach niemieckie eliminacje do Eurowizji i kiedy dzień po nich do sieci trafił jej utwór Satellite, to podbił niemiecki rynek i pobił rekord, stając się najszybciej sprzedającym się utworem cyfrowym w Niemczech. 100 tysięcy pobrań zanotowano w tydzień. Lena na Eurowizji dała potem Niemcom drugie zwycięstwo w 50-letniej historii konkursu. Uznaniem w kraju cieszy się zresztą do dziś. No to zwycięzca Eurowizji z 2010 roku. Lena i Satellite.

0: Radio Złoty Przewoz. I wonder how, I wonder
1: why. Yesterday you told me bye. Autopromocja.
0: Pamiętasz najlepsze czasy muzyki? Lata 80., 90., szkolne dyskoteki.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Miesiąc zamknięty na plusie?
9: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
8: A jak to działa?
9: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
8: To rzeczywiście jasny wybór.
9: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
1: Reklama.
0: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Koma i Lambada w Radiu Złote Przeboje. A już za nieco ponad godzinę od południa dokładnie, niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Będą historie piosenek Bajmu, historie piosenek Beaty. Artystka opowie, za którą ze swych kompozycji nie przepada, o której mówi, że to...
1: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
2: Kocham cię.
0: Ciepłe kluchy, o jakie to piosence Bajmu? Szczegóły w tej sprawie od południa. Serdecznie polecamy. Zaprasza Piotr Jaworski, a to Artur Gadowski.

0: Paul Young w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie kilka minut czekam na wasze wykonania ulubionej piosenki Roxette. 22 44 30 można wygrać zaproszenia na koncert z muzyką Roxette. A w naszych wiadomościach o 11 o szczepionce na boryliozę.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: Ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Okej, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
7: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11. To czas na wiadomości. Proszę bardzo.
11: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
12: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
11: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
12: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
11: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
13: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia. 5 miesięcy presji i się udało.
11: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
14: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
11: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kg materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 km granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt. Czyli jak obecnie, do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
15: Pogoda na weekend.
0: 10 stopni dziś w deszczowych Katowicach, Krakowie, Kielcach, 14 w Łodzi, 15 w Rzeszowie, 17 w Białymstoku, wszędzie tam deszcz, 15 stopni na Pomorzu, 18 w Szczecinie, ale tutaj już słonecznie.
16: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych, Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
0: No tak, no tak, a teraz trochę na Śląsku pada i w Małopolsce, ale niech popada. A my rozstrzygniemy za chwilę konkurs.
17: Radio Złote Przeboje.
0: I ktoś sobie pójdzie na Rockset w Szczecinie. Co będzie? Będzie także eurowizyjnie. Największe przeboje w historii tego konkursu. Zostańcie z nami koniecznie. Kacper Sosnowski, witam tych wszystkich, których jeszcze nie witałem.

0: Słyszymy już, słyszymy Rockset w podkładzie, tu Radio Złote Przeboje. No i będziemy teraz nagradzać. Ja dzwonię do osoby, która do nas dzwoniła i nagrała kawałek piosenki Rockset. Halo, halo, halo. Czy ty jesteś wielką fanką Rockset, bo dzwoniłaś kilka razy i śpiewałaś od rana nam?
1: Tak, od wczoraj się uczę.
0: Taka Dorota ucieszona, ale to jeszcze może dla proformy coś zaśpiewajmy, Doroto, bardzo proszę, jak to tam ładnie śpiewałaś?
1: Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground.
0: No pięknie, a z refrenem też damy radę trochę?
1: It must be in love, but it's over now.
0: Dobra, dobra, Dorota wygrywa podwójne zaproszenie na koncert Hello Rockset, to w Szczecinie będzie. Gratulujemy, ja dodam tylko, że po 17 albo po 16 jeszcze będą zaproszenia.

0: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
1: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lato w Half Price.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Reklama.
11: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Jammy, naiwne pytania w Radiu Złote Przeboje. W związku z tym, że wczoraj Eurowizja, wygrała Bułgaria, Polska 12. To my dzisiaj eurowizyjne przeboje prezentujemy.
1: Złota piątka
0: poświęcona Eurowizji. No to Abba Waterloo przed nami. Piosenka pierwotnie nagrana po szwedzku i to właśnie ta wersja zespołu Abba wygrała Eurowizję w 1974 roku. Śmiesznie brzmi, prawda? Kiedyś, przypomnę, trzeba było śpiewać w ojczystym języku. Chociaż słowa utworu odnoszą się do Waterloo, czyli miejsca klęski Napoleona, to utwór szczególną popularnością cieszył się właśnie w jego kraju, czyli we Francji. Dlatego nagrano też francuskojęzyczną wersję przeboju, potem niemieckojęzyczną. No nie przebierali Szwedzi w środkach, by być bliżej publiczności w całej Europie. A Waterloo było ich trampoliną do wielkiej kariery.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
17: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
18: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
22: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, a teraz eurowizyjna perełka z Polski.
1: Złota Piątka.
0: Dziś eurowizyjna. Edyty Górniak na Eurowizji mogło nie być, gdy zadzwoniono do niej z propozycją reprezentowania Polski w konkursie, odłożyła słuchawkę. Albo myślała, że ktoś się wygłupia, albo była nieco zszokowana. W końcu, gdy podjęła rozmowy o Eurowizji, odrzuciła pierwszą propozycję. Pierwsze zaproponowane nagranie. Może i dobrze, bo wtedy pojawiło się To nie ja, które było strzałem prawie w dziesiątkę. Dokładnie w drugie miejsce. Najlepsze dla Polski w historii tego konkursu. Pani Edyto, wspominamy ten emocjonalny, dojrzały występ 22-latki do dziś.

0: Snap w radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe, od 12 u nas niedziela z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski będzie z panią Beatą odkrywać tajemnice piosenek Bajmu. Będzie coś ciekawego i ważnego między innymi dla pielęgniarek. I tak sprawę zostawię. Zostańcie z nami.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: W kalendarzu jest 17 maja i to jest niedziela. Mamy punktualnie południe. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje.
11: 3 osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły 3 osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
12: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 3 osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
11: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej 3 osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
13: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w taki sposób możemy też dotknąć czegoś nowego. I
14: coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
15: I mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że dzisiaj to jest dobra okazja.
11: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na 1 kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
10: Pogoda. Czeka nas raczej deszczowy tydzień. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą kraju czasami pojawia się słońce. Na zachodzie 19 stopni, w Warszawie jest 15, nad morzem 13, a w Krakowie tylko 10.
16: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych, karbazar.pl.
10: Minęło majowe, niedzielne południe, a to znak, że czas na dwugodzinne spotkanie z naszą majową gwiazdą. Czas dla Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski, ja też się kłaniam. No i będę naszej nowej prowadzącej w radiu Złote Przeboje towarzyszył. Za kilka minut opowieść o piosence, która stała się hymnem protestu sprzed lat i dała nadzieję na deszcz złotych polskich. Posłuchajcie sami, a teraz Lubega. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: To Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Jest wiosna, po głowie chodzą wakacje, jakiś deszcz złotych, to by się przydał, proszę państwa. Może coś zaradzimy. Beata Kozidrak, jesteśmy tutaj już w komplecie. Dzień dobry. Modlitwę o złoty deszcz za chwilę mamy zagrać kolejną twoją piosenkę, która była takim nieformalnym hymnem. Dla kogo, kiedy?
2: 2000 rok. Były protesty pielęgniarek. Stworzyły sobie takie miasteczko, powiedzmy pod ministerstwem, dobrze mówię? Chyba tak.
1: No tak, tak,
2: to tak. I tam koczowały, walcząc o swoje prawa. Spędziłam trochę czasu w szpitalu i widziałam, na czym polega praca pielęgniarek. No, bo to jest ciężka, wymagająca. Trzeba ten zawód kochać naprawdę i kochać ludzi. Więc one miały trudny orzech do zgryzienia, musiały walczyć o swoje prawa, o pieniądze przede wszystkim też, bo przecież
1: to jest
2: naturalne. Każdy, kto ciężko pracuje, powinien mieć odpowiednią płacę i to się z tym zgodzę. I one puszczały tę piosenkę, dla nich stała się hymnem, bo tam jest coś takiego, że ten złoty deszcz należy się wszystkim właśnie i musimy o to walczyć. I to było zdziwienie, że tu już rok 2000, a ludzie tak bardzo potrzebni muszą jeszcze walczyć o swoje prawa i o pieniądze, które mu się absolutnie należą.
1: Masz czasami takie poczucie, że swoją twórczością masz wpływ na to, co się dookoła dzieje?
2: Na pewno. To jest ta cudowna strona mojego zawodu, która wyraża, jak jest to ważne. Nie tylko chodzisz sobie, prawda, i nie ma, no, bo tak śpiewały takie panie fajne, które sprzątały domki, że nie ma, wody na pustyni, wiesz, sprzątają, to było coś pięknego. No, więc wiesz, są takie momenty w życiu każdego człowieka, jakaś piosenka jest dla nich bardzo ważna. Czy to moment miłości, tak jak ktoś powiedział, no wiele dzieci się poczęło przy pani piosenkach, pani Beato. No, więc już jestem dumna, prawda, z tego faktu. I wiesz, można dostawać mnóstwo nagród, ale to jest chyba największa nagroda, kiedy możesz swoją twórczością pomagać ludziom w sposób bezpośredni.
1: I to były piękne słowa i piękne opowieści. Będą kolejne, obiecujemy, a teraz będzie piosenka,
2: która mam nadzieję dużo kiedyś znaczyła i mam nadzieję, że w dalszym ciągu znaczy, czyli modlitwa o złoty deszcz. Czego wam, kochani moi, życzę każdego dnia.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: To Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Majowa niedziela i nasza majowa królowa. W tym programie mamy piosenki Bajmu oraz opowieści Beaty, bo każdy utwór to gotowa historia do opowiedzenia. Myśli i słowa zagramy za chwilę tej piosenki. To miało nie być.
2: Tak, to jest śmieszna historia. Jakoś się tak odsuwałam generalnie.
1: Nawet no tobie się nie podobała, tak?
2: Bo mnie się nie podobała.
1: Przygotowaliście materiał na płytę.
2: Tak, jakieś takie kluchy ciepłe, tak się coś tak... Wiesz, jakoś tak...
1: Kocham cię.
2: Tak z grubej rury od razu kocham. A nawet wiesz co, tak jak pracując nad płytą i nad każdą piosenką, wymyślałam sobie jakieś wokalizy, interpretację odpowiednią, tak tutaj myślę, no jak taką piosenkę zainterpretować? Ale był taki czas trudny w naszym małżeństwie z byłym moim mężem Andrzejem i przypomniałam sobie, w którym momencie właśnie pisałam ten tekst, wiesz, próbując jeszcze oboje zresztą uratować jakby nasze małżeństwo. I był taki fajny wyjazd, gdzie myślałam, że jeszcze

0: się ułoży, ale się nie poukładało.
1: Czyli ta piosenka była pięknym wspomnieniem, tak?
0: Wspomnieniem i tym zastanowieniem, że właśnie kocham cię, uciekają myśli złe, że tak mało w sumie potrzeba, żeby coś naprawić, że czasami wystarczy zamiast prezentów, czegoś nadzwyczajnego, czasami wystarczy proste słowo, kocham cię, tak z głębi duszy powiedziane. Pomyślałam sobie, trudno, no zaśpiewam tą piosenkę, ale do końca nie byłam zadowolona, bo też kiedy nagrywałam, stwierdziłam, że ta tonacja jest taka dla mnie też inna,
1: Nic tam nie pasowało.
0: Nic, po prostu. Kurde, nie pasowało, ale teraz, kiedy zaczynam kochać się na koncertach, to wszyscy mnie to już szaleją.
1: No, prawda? I mało tego, ta piosenka okazała się jedną z najpopularniejszych w Polsce, jeśli chodzi o pierwsze tańce na weselach państwa młodych.
0: No to całe szczęście, oby to zostało kocham się na całe życie, a przynajmniej na dłuższy czas.
1: No to niech będzie ta piosenka teraz zapowiedziana przez Beatę Kozidrak, tak chyba trochę od niechcenia, tak zacząć.
0: Albo może razem.
1: No dobra.
0: Trzy, cztery.
1: Kocham cię.
0: Jeszcze, to jest. Trzy, cztery.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
2: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w

0: nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: A teraz razem z prowadzącą Beatą sugerujemy przygotowanie czegoś do picia, gdyż nasza gwiazda zaśpiewa za chwilę, że nie ma wody na pustyni. Do tej piosenki w 83 roku, jak pamiętam, nagrany został teledysk na plaży nad Wisłą w Warszawie i ten znaleźć jest łatwo, ale mało kto wie, że powstał też inny, na najprawdziwszej polskiej pustyni błędowskiej.
2: Nagraliśmy takowy na prośbę ambasady polskiej, ponieważ nagrania z różnych obszarów muzyki, tej rozrywkowej, ale też poważnej, był taki specjalny montowany film dla ambasady. Ktoś przyjedzie, prawda, o to proszę bardzo, to tak się to dzieje w Polsce. No i to było śmiesznie, bo to po prostu naprawdę pustynia, traktory jechały, takie w ogóle jaja. No i w takie miejsce, gdzie już ekipa była, nagrywaliśmy to, oni mnie tam wiązali, odwiązywali w ogóle i w pewnym momencie ktoś krzyknął, tak nagrywając, że kochani, może byśmy jednak przerwali już te zdjęcia, bo Beata ma sine usta.
1: Czemu? Jaka tam panowała?
2: No
1: jaka
2: to była w pewnym momencie pora? Zrobiło się chłodno, a ja jestem takim człowiekiem, taką artystką, która po prostu, wiesz, jak idzie, to idzie. Ja stoję tutaj...
1: No, nie zamarzłaś na tej pustyni.
2: Tak, nie czując w ogóle, wiesz, chłodu. Wszystko było dobrze, do pewnego momentu patrzą, że jestem po prostu sine mam usta.
1: A jaka to była pora roku? Pamiętasz?
2: Nie pamiętam, ale chyba wczesna wiosna właśnie.
1: Czyli no, tak jak na pustyni, po prostu słońce zaszło, pojawił się mróz, no zdarza
2: się. No, śmiesznie, ale obserwować to rzeczywiście, słuchajcie, było kolejną przygodą dla nas.
1: To szaleństwo, kiedy później ogląda się jakieś teledyski i się okazuje, że to, co jest na ekranie, jest absolutnie nieprawdą.
2: Tak,
1: rzeczywistość wyglądała zupełnie
2: tak było,
1: inaczej.
2: Rzeczywiście.
1: No i kolejna piosenka z historią. Historia za nami, przed nami piosenka, która nazywa się...
2: Nie.

0: niedziela ma naprawdę dobrą energię. Płyną nam złote przeboje i opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak. Za kilka minut o 13:00 wiadomości radia Złote Przeboje, a chwilę potem wracamy do grania i opowiadania.
1: Autopromocja.
2: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: W niedzielę 17 maja mamy godzinę 13, a o pełnej godzinie, jak zawsze, wiadomości radia Złote Przeboje. Zapraszam.
12: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
13: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
12: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Dwa polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
14: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
12: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
15: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
12: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17, mecz o złoto o 20:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
2: Pogoda.
0: Najbliższy tydzień najczęściej pod znakiem deszczu. Dzisiaj pada na wschodzie i na południu Polski, nad resztą czasami wychodzi słońce. Na zachodzie mamy 19 stopni, w Warszawie 15, nad morzem 13, a w Krakowie 10.
16: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
0: Za kilka minut wrócimy w Radiu Złote Przeboje do niedzielnych opowieści naszej majowej gwiazdy, czyli Beaty Kozidrak, Piotr Jaworski. Bardzo was zapraszam. Niebawem dowiecie się, jak według Beaty wygląda noc, która daje odpoczynek po ciężkim dniu, a trochę później, że Beata miała być, uwaga, Przemkiem. Tego trzeba posłuchać. A teraz posłuchajcie Whitney Houston.

0: Agatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Ja teraz wybaczcie, ale muszę zapytać naszą gwiazdę prosto z mostu. Jak tam dzień? Ciężki? No bo za chwilę zagramy piosenkę Noc po ciężkim dniu.
2: No takie podobno bywają dla niektórych. Bardzo
1: no, bywają,
2: ciężkie.
1: Bywają, tak. To jest ballada, którą, to wiem na pewno, lubisz bardzo, bardzo, bardzo. Dlaczego?
2: Lubię.
1: Musisz się wytłumaczyć.
2: Kiedy usłyszałam tę melodię, nawet taki specyficzny gitarowy rytm, skojarzył mi się z muzyką Beatlesów. Pierwsze takie filmiki, kiedy grali, jest noc, Liverpool, gdzie schodzisz do piwnicy, jest scena taka klubowa, mała, malutka. Wszyscy palą papierosy, zadymiona ta sala.
1: Ja byłem w Dokach, w tym klubie, gdzie oni grywali. To
2: właśnie o tym mówię i wiesz, i wyobraziłam sobie. Przychodzisz na taki koncert, czujesz jakaś nowa kapela, prawda, i gra takie melodie po prostu, tak cudownie.
1: Piosenki, nie produkcje, tylko piosenki.
2: Piosenki z duszą, z taką nową energią. Jakie to było piękne. Wiesz, jak się coś rodzi nowego, kiedy wchodzisz niczego nieświadomy, wyrwać się na koncert jakiejś młodej kapeli. No i sobie wyobrażam, że jestem w tamtych czasach, jest noc po ciężkim dniu, cokolwiek byś nie robił, wchodzisz napić się, posłuchać muzyki i wchodzisz tam i słyszysz te dźwięki. No i tak po prostu się zachwyciłam tym.
1: Troski całego dnia gdzieś mijają, jest tylko muzyka, jest taki riff gitarowy.
2: Tak.
1: Nie, gitara już zaczyna.
2: Wyobraźmy sobie, kochani.
1: Bo
2: teraz razem siedzimy w takim klubie
1: zadymionym.
2: I tak myślimy sobie, kto to przed nami w tej chwili zaśpiewa. Otóż zaśpiewa zespół Baim. I ja zaśpiewam Noc po ciężkim dniu.

0: Niedziela z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Przeglądamy tu sobie z Beatą dyskografię Bajmu i wybieramy co piękniejsze piosenki, te, które mają szczególne dla ciebie historię i znaczenie. No i stanęło teraz na utworze o tobie.
2: Piosenka, która jest właściwie prośbą, żebyśmy zwolnili, nie wygłupiali się, żebyśmy nie pędzili, tak?
3: Ile jesteś wart, tak? Kto twoją cenę zna?
2: Co cię skłoniło do napisania tej piosenki?
3: Ten pęd, który myśmy wtedy, w tym 2000 roku, kiedy w ogóle wyszła ta płyta, to właściwie nie miałam swojego życia w ogóle, wiesz. Rzeczywiście cudowne koncerty i czuliśmy, że te piosenki są ważne, że trafiliśmy absolutnie w ten moment, ale czułam zmęczenie, no to wielkie zmęczenie i zatrzymaj się na chwilę. Pewnie sama sobie życzyłam tego. Dla mnie pory roku to właściwie nie istniały, wiesz? Mając piękny ogród. Ja nie widziałam, o, trawa wyrosła, wiesz? O, coś tam zakwitło. Nagle jesień, to śnieg spadł.
2: Czyli żeby pożyć tak naprawdę, to trzeba się zatrzymać na chwilę.
3: Pomyślałam sobie, no chwileczkę, no. Wszystko piękne, spotkania z ludźmi, te trasy koncertowe. To, ale gdzie jestem ja w tym wszystkim? Po prostu najgorsze jest w naszym zawodzie, nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale wiesz, jak już nucisz się własną pasją i własnym zawodem, bo to dla mnie to jest jedno.
2: Tak.
3: Wiesz, jak już, no nie, ja już no tak, nie zaśpiewam, to nie ma siły, wiesz. Po prostu nudzisz się, to jest niefajne, to jest taki moment dla mnie, który muszę wypocząć.
2: Bo się gubi sens. Oczywiście. No dobra, to teraz zagramy piosenkę, która niech da do myślenia wszystkim, którzy właśnie pędzą gdzieś, gonią szybko, którzy nie mogą się wyrobić na zakręcie.
3: Tak, tytuł piosenki o tobie, ale ja powiem, pomyśl o sobie.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
0: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
6: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
18: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Kozidrak w radiu Złote Przeboje.
1: Beato Elżbieto, zacznę tak oficjalnie. Czy to prawda, że miałaś być Przemkiem?
2: Tak.
1: Dlaczego?
2: Miałam być jak chłopcem, to? Bo mama miała takie objawy, że wszyscy mówi, no tak, tak, tak.
1: Będzie chłopiec, będzie naprawdę. Chłopiec.
2: Mama wybrała, no Przemek, no Przemek. No, nie mogłam jeszcze na tym etapie powiedzieć, czy się cieszę, czy nie. W każdym bądź razie, kiedy moja mama miała bardzo ciężki poród i właściwie później musiała zostać w szpitalu, bo rzeczywiście praktycznie nie powinna rodzić. Zresztą mama moja powiedziała, tak jak to, też jestem taka krno, ombrna i powiedziała nie, ja urodzę to dziecko. Aha. I moja mama była równie zdziwiona jak wszystkie pielęgniarki, które tam podobno strasznie darłam, za przeproszeniem, buzię. Otworzyłam się od razu na dzień dobry. To było prorocze. I któraś z tych pań, klepiąc mnie w pupę, potem powiedziała ale się wydziera. I mówi, szybko, szybko do mnie, bo dziecko w czepku się rodzi. I mama po prostu była zdziwiona bardzo, że dziewczynka, no w czepku, no to ktoś powiedział, będzie miała szczęście w życiu. Więc może wszystkiego do końca nie słyszałam, ale to gdzieś jakoś przeniknęło do mnie, że będę miała w życiu szczęście.
1: A my mamy szczęście spotykać się z Beatą w radiu Złote Przeboje w każdą majową niedzielę na całe 2 godziny, które dzisiaj już, no niestety, minęły. Piotr Jaworski, ja też za nie bardzo dziękuję, a po kolejną opowieść naszej gwiazdy zapraszamy już jutro o 12.30.
0: Z Beatą Kozidrak w radiu Złote Przeboje.

0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach. 14 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownię stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
2: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor państwowych szkół budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
3: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
2: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
4: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
2: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
3: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
2: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
1: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
5: Pogoda.
0: Po raz kolejny w ten weekend północ kraju wygrywa, jeśli chodzi o pogodę, bo teraz piękne słońce i to w paśmie od Świnoujścia aż po Gdańsk, gdzie indziej chmury i opady deszczu, na południu dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
6: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
0: 3 minuty po godzinie 14:00 to pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco zapraszam Was na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek po królewsku zaczniemy ten czas. Dajcie głośniej, bo w Waszych głośnikach już teraz Queen.

magiczny jest dźwięk tego fortepianu w tej piosence. Ten Shall Be You, holenderska formacja tak naprawdę jednego przeboju, ale za to jakiego. A ja do tej piosenki mam również wielki sentyment, bo przyznam się wam szczerze, że to była pierwsza piosenka, którą kilka ładnych lat temu zapowiedziałem w radiu. To już prawie 12 minut po godzinie 14, to teraz pora na gwiazdę, która była ikoną muzyki pop i soul w latach 60., ale ona również swoich sił próbowała z artystami w latach 80. nagrywała, czy to amerykańskimi, czy to angielskimi, no między innymi nagrała kawałek z zespołem Pet Shop Boys. No to już teraz specjalnie dla was w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Dusty Springfield.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
7: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania,
8: po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Ricky Martin, ikona latynoskiego popu, wraca do Polski w ramach trasy Ricky Martin Live. Autor takich hitów jak Livin' La Vida Loca czy She Bangs zagra wszystkie swoje największe hity na żywo. 2 lipca, Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl.
13: Filharmonia Podkarpacka imienia Artura Malawskiego zaprasza na muzyczny festiwal w Łańcucie. Jubileuszowe Święto Muzyki. 28 maja 2026. Muzyka hiszpańska. Żywioł i temperament w wykonaniu wybitnych solistów i orkiestry symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Davida Gimeneza oraz 7 czerwca koncert Ajo w niezwykłej odsłonie artystycznej. 65. Muzyczny Festiwal w Łańcucie wspierają Vanpur, mecenas festiwalu oraz sponsorzy główni PGE, Polska Grupa Energetyczna, Orlen oraz Strabag.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
0: Reklama.

zapachniało Orientem w to niedzielne popołudnie w radiu. Złote przeboje Chep Mami, no i Sting, który patrząc na jego kalendarz koncertów, no to słuchajcie, jest wypełniony po brzegi. Właśnie rozpoczął trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, żeby później parę dni tylko nabrać sił na kolejną trasę, tym razem europejską. Przypomnę, że Sting także w to lato zagra w Polsce. Za 28 minut będzie 15. To teraz piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną, jak tylko otworzyłem oczy. Piosenka, która znalazła się na trzecim albumie zespołu Manam zatytułowanym Nocny Patrol. A to jest piosenka, którą mam nadzieję również zanucicie, i to niezależnie od tego, czy właśnie przygotowujecie obiad, czy jesteście w drodze, czy może jesteście na niedzielnym spacerze. No to teraz krakowski Spleen i Manam.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
4: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
5: Te lody smakują jak w Rzymie.
6: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
7: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
5: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
8: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.

żeby dorobić do kieszonkowego. Śpiewała w muzycznych klubach. Swoją pierwszą płytę nagrała w wieku 19 lat. Do dziś koncertuje. Do dziś także nagrywa nowe piosenki. To jest artystka, która bardzo mocno chroni swoją prywatność. Tanita Tikaran w to dzisiejsze niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 15, to teraz zabieram was do słonecznej Andaluzji. Sprawdziłem, tam teraz 27 stopni, bo właśnie w tamtej części Hiszpanii zrodził się zespół, którego korzenie sięgają lat 60., ale dopiero 94 rok sprawił, że nie tylko cała Hiszpania zakochała się w ich muzyce, ale także cały świat. No to mam nadzieję, że teraz wystarczą tylko 3 takty i będzie wszystko wiadomo, o jaki zespół chodzi. Los de Rio. No i słynna Macarena już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: czasie stanu wojennego byli jednym z nielicznych zachodnich zespołów, które koncertowały w Polsce, a sam wokalista tej formacji, czyli Sal Solo, stał się w Polsce prawdziwą ikoną. To classic nouveau. Takich niezapomnianych dźwięków na pewno nie zabraknie tuż po 15, tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, na które gorąco Was już teraz zapraszam.
1: Autopromocja.
2: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
3: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
4: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
5: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
4: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Okej, raport wysłany.
13: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
12: Słucham?
13: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
12: O kim ty mówisz?
13: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
12: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
13: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
14: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
17: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
16: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
18: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
16: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem 21:15.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A. Pogoda.
0: Pogodne niebo mamy na północy kraju. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu, choć na południu mogą być do końca dnia dość intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Krakowie 8 stopni, a najcieplej w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. Tam teraz termometry pokazują do 19.
2: Sponsorem programu był właściciel warsztatu konserwacji podwozi samochodowych. Rzeszów, ulica Przemysłowa 13A.
0: 3 minuty po godzinie 15, to jeśli nie macie planów po obiedzie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie między innymi opowiem Wam o artystce, która dziś świętuje swoje urodziny, a jest naprawdę wyjątkowa. Jej głos jest po prostu magiczny. O kim mowa, szczegóły już za kilka minut. Na dobry początek tego niedzielnego popołudnia. Michael Bolton.

Takie piosenki sprawiają, że to niedzielne popołudnie nabiera rumieńców. Jeden z bardziej utalentowanych braci Gibb to był Robin w to niedzielne popołudnie. 12 minut po godzinie 15 to teraz pora na gwiazdę, która kiedyś w wywiadzie w Radiu Złote Przeboje powiedziała o tym, że jako nastolatka uwielbiała jeździć do Polski na zakupy, a sama mieszkała na Zaolziu. No to przed wami już teraz Halinka Młynkowa w towarzystwie zespołu Bratanki. To będzie kawałek z wielkim przytupem. Czerwone korale.

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.

Historia tej piosenki jest naprawdę niezwykła. Artysta po prostu usłyszał ją w całości w swoim śnie i od razu po przebudzeniu przelał na muzykę i na papier. No i tak zrodził się ten wielki przebój. To był Terence Trent D'Arby, który zanim zajął się muzyką, służył w amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech. Za 28 minut będzie 16. Na dziś swoje urodziny, słuchajcie, 17 maja świętuje gwiazda, której głos można usłyszeć także w kultowej czołówce do serialu Robin Hood. Co niektórzy zapewne już wiedzą, że to chyba chodzi o tą gwiazdę. Tak, tak, macie rację. Enya świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Ta niezwykła irlandzka kompozytorka i wokalistka do dziś nagrywa, do dziś komponuje. No i warto jeszcze wspomnieć, że ona nigdy nie wyruszyła w wielką trasę koncertową. Kocha zagrać jeden koncert gdzieś tam na końcu świata, ale nie wybierać na przykład na parę miesięcy w wielką trasę koncertową. No a w Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która w latach 70. i 80. została okrzyknięto jako królowa muzyki disco tamtych czasów. No to będzie dobry moment na to, żeby zrzucić ten dzisiejszy niedzielny obiad przy takich dźwiękach. Gloria Gaynor.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
3: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Kanter spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
20: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
21: Citroen.
0: Reklama.

przy tej piosence mogliście usłyszeć bicie swojego serca. To zespół Roxette w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 8 minut będzie 16, a jutro o 12.30 przed mikrofonem Radia Złote Przeboje pojawi się ta oto polska gwiazda. Cały dzień. I chyba wszystko już jasne. Spotkanie z Beatą Kozidrak jutro w Radiu Złote Przeboje o 12.30. Jak co dzień zresztą Beata zdradzać wam będzie historię powstania tych największych kawałków, czy to zespołu Bań, czy to kawałków jej solowych. Jutro o 12.30 cała Polska delektuje się nie tylko głosem Beaty, ale także tymi niezwykłymi historiami. No a teraz pora na niemiecki zespół lat 90. Przed wami trio prosto z Berlina. To No Mercy. Please don't.

0: No Mercy w radiu Złote Przeboje, do takich energetyzujących, cudownych dźwięków z lat 80. i 90. Obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Te lody smakują jak w Rzymie.
4: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
5: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
6: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
7: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
8: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Niedzielne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 16. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
16: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
15: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
17: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
15: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
18: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
15: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
19: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
20: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Pogoda.
14: Mieszkańcy Polski Północnej od samego rana mają powody do radości, bo sporo słońca i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Katowicach 8 stopni, a najcieplej w Zielonej Górze, tam 18.
20: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
14: 3 minuty po godzinie 16:00 to niedzielne, rodzinne popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut niezwykła historia, która przydarzyła się liderowi elektrycznych gitar podczas oglądania telewizji. A już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart, no i duet Eurythmics.

0: No jak co ja tutaj robię? Gram wam takie genialne polskie numery z lat 90. Elektryczne gitary prosto z firmą Killer. To już prawie 10 minut po godzinie 16. Niedawny gość studia Radia Złote Przeboje, czyli Kuba Sienkiewicz, elektryczny gitar, opowiedział nam, słuchajcie, no niezwykłą historię, która zdarzyła się mu oglądając telewizję.
1: Oglądałem program telewizyjny z koncertem Dire Straits i myślę sobie, o, mój występ. Nieźle brzmi. Muszę powiedzieć, że zrealizowali to w dźwięk, jeśli chodzi o realizację dźwięku. Dobrze, dobrze, poprawnie. I tak oni grają, przygrywkę grają, a ja myślę sobie, jeden szczegół mi się nie zgadza, bo tak wszystkich kolegów porozpoznawałem na scenie, siebie też, tylko myślę sobie, ja przecież ja nie mam tego t-shirta, to nie jest moja koszulka. Jak to? Skąd ja mam ten t-shirt? I on zaczął śpiewać w tym momencie i wtedy dopiero do mnie dotarło, że to jest jednak kto inny.
0: Czyli t-shirt, krótko mówiąc, był całym winowajcą tego muzycznego przedsięwzięcia. No, a w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, no powiedzmy do już ostatniej niedzielnej kawy, polecam wam teraz powiew takiego gorącego śródziemnomorskiego powietrza. W niektórych zakątkach Polski dzisiaj deszcz, deszcz i deszcz, no to ta piosenka będzie jak znalazł Summer Jam już teraz.

0: autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
17: Tomasz?
18: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chipsy Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Fundary!
1: Kto?
2: Fundary! Fundary!
3: Ból szyi po pracy?
4: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
3: Ty skup się na grze.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Och, ten numer miał w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. To oczywiście Bananarama w późne niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No, a w studiu już Mariusz Stylmaszczyk. Cześć Mariusz.
1: Cześć, cześć. Też czuję się taki doładowany po tym kawałku.
0: Ja tak patrząc na ciebie, to ty cały iskrzysz, jak niezła elektrownia.
1: Dokładnie tak i też energii nie zabraknie dzisiaj po godzinie 17 i między innymi po 17 będę miał też dla was bilety na muzyczne wydarzenie związane z zespołem Roxette, więc warto zostać.
0: Och, to wiele niespodzianek czeka was dziś od 17 do 20. Wojtek Babiarczyk, przyjemnego wieczoru, zatem życzę ze Złotymi Przebojami. No a my słyszymy się jutro, parę minut po godzinie 18. To Lady Punk już teraz i słynne Zamki na Piasku.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: człowiek, który potrafi grać dosłownie z każdym. Nagrywał piosenki z George'em Michaelem, z grupą Blue, czy też Dua Lipą. A więc Elton John, a my dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzone wiadomości, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. I też obiecuję, że po 17 będzie czego słuchać, bo mam dla was m.in. Michaela Jacksona, a także Stevie'ego Wondera.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
11: Dzień dobry, godzina 17. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
13: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
12: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny, Massimo Mezzetti, podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
13: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania, zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
12: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
14: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
12: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, to ona się specjalnie nie zmieni. Będzie trochę słońca, trochę chmur i też trochę przelotnych opadów deszczu. Na termometrach jutro dosyć skrajnie, bo na zachodzie, na południowym zachodzie 9 stopni, a z kolei w centrum jutro 20. Chciałoby się tak powiedzieć, że to takie wiosenne, niedzielne popołudnie, a za oknem to powiem wam, że raczej taka dzisiaj jesień. Mariusz Telmaszczyk za sterami Radia Złote Przeboje, czas na Krzysztofa Kilińskiego i Kaję, a za chwilę będę miał też coś dla was naprawdę bardzo zacnego, zwłaszcza jeśli jesteście fanami grupy

Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jak można sobie osłodzić to, jaką mamy pogodę za oknem? No mam pewną propozycję. Hello Roxette, a więc show muzyczne z piosenkami grupy Roxette, które zaśpiewa aktorka i piosenkarka Olga Szomańska. Razem z zespołem będą też oczywiście tancerze, którzy przywrócą klimat lat 80. i 90. Koncert odbędzie się w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej Filharmonii. No i mam dla Was podwójną wejściówkę. Tak jest, podwójna wejściówka na Was czeka. Proszę dzwonić i nagrywać się i dokończyć zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o... No właśnie, o czym? 2 dwójki, 4 czwórki i 3 zera. Więc czekam i gram. Bardzo proszę, już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wilson Phillips.

0: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
1: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Krasne 9A koło Rzeszowa.

Zdecydowanie można słuchać i słuchać i się zasłuchać podczas tego niedzielnego, już późnego popołudnia z Radiem Złote Przewoje. Tym bardziej, że to był Stevie Wonder. Natomiast też, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po 12 w Radiu Złote Przewoje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki, takich numerów jak Biała Armia czy też Co mi panie dasz, no to wiecie, co robić. Więc przypominam, od poniedziałku do piątku po 12 największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą

0: autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: O, cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Lot of half price.

0: mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: Ach, to tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Reklama.

0: Zrobiło się bardzo przyjemnie i wesoło w Radiu Złote Przeboje z grupą Wham! Wake me up before you go-go. No właśnie, humor może być jeszcze lepszy. Może czas komuś wręczyć nagrodę? Halo, halo, czy jest tam Monika?
1: A dzień dobry, tak.
0: Moniko, powiedz mi, skąd jesteś?
1: Z Gorzowa Wielkopolskiego.
0: Rozumiem, że jesteś zainteresowana, żeby wybrać się na takie wydarzenie jak Halo Roxette w Szczecinie.
1: Oczywiście, tak.
0: To dokończ mi zdanie, proszę, dokończ mi zdanie. Kiedy słyszę Roxette, myślę o...
1: O magnetofonie Jamnik, taki bardzo dawny.
0: Tak.
1: I wakacja w Górach Świętokrzyskich.
0: O, to same dobre wspomnienia, rozumiem.
1: Tak.
0: Kiedyś się na czymś takim
1: bardzo
0: słuchało.
1: Bardzo piękne czasy, jak zaczynała ta muzyka grać.
0: Dokładnie. W skali od 1 do 10 Roxette lubisz jak bardzo?
1: 10.
0: No i bardzo dobrze. Ja bym powiedział może nawet pewnie 11. Kogo ze sobą zabierzesz?
1: Moją córkę.
0: Córkę?
1: Maturzystkę.
0: Wszystko po?
1: Jeszcze jeden egzamin.
0: Okay,
1: ale
0: dobrze.
1: Już mówi, że z Górki. Także...
0: No to trzymam kciuki. Kciuki, no to będzie nagroda za tą maturę. To trzymam kciuki, żeby było wszystko zdane na nie 100, a 200%. To słuchaj, w takim razie Hello Roxette w Szczecinie za 2 tygodnie, 30 maja w tamtejszej filharmonii możecie się z córką jak najbardziej wybrać.
1: O, super, bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę.
0: A bardzo proszę, więc miłej zabawy i do usłyszenia
1: bardzo
0: w takim razie.
1: Bardzo zadowolona, dziękuję.
0: Bardzo proszę, polecam się. Hej, hej.

0: sztuet w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 18. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości, a tam o sukcesie polskich piłkarzy ręcznych. No i sprawdzimy też, co z pogodą. Czy wiosna, ta prawdziwa wiosna, do nas wróci?
1: Radio Złote Przeboje.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Te lody smakują jak w Rzymie.
4: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
5: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
6: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
7: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
8: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
9: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, wieczór, niedziela, godzina 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski. Tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dziś, a wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
4: Sztab generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
3: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
5: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
3: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata, zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to bez większej rewelacji. Trochę słońca, trochę deszczu, a jeśli chodzi o temperatury, no to w okolicach Opola czy też Katowic jutro 9 stopni, a z kolei w Warszawie 20. Niedzielny wieczór, zwłaszcza w taką pogodę, to jest dobry moment, żeby się tak odprężyć przy świetnej muzyce w Radiu Złote Przeboje. A zresztą mam taki już teraz dla Was kawałek z filmu Dirty Dancing. Kto nie widział tego filmu, no to niech pierwszy rzuca kamieniem. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Radio Złote Przeboje, lekcja francuskiego Alize Jepa-Veton. Natomiast teraz przenosimy się do roku 1998. To wtedy odbyła się premiera filmu Młode Wilki 1-2. Rozpoczęto emisję sitcomu Miodowe Lata. Weszła ustawa o podziale kraju na 16 województw. A w Stanach Zjednoczonych odbyła się 70. ceremonia wręczenia Oscarów i aż 11 statuetek zdobył film Titanic w reżyserii Jamesa Camerona. A z kolei Francuzi zostają mistrzem świata w piłce nożnej. W 1998 roku ukazuje się album Believe Cher, a także Baby One More Time, Britney Spears. Swój debiutancki krążek wydaje również Reni Jusis. Album zaliczył klasycznego hat-tricka, ponieważ artystkę nagrodzono Fryderykiem i to aż w 3 kategoriach. Za najlepszy album rap hip-hop, dla najlepszej wokalistki oraz też fonograficzny debiut roku. A singiel Zakręcona miał na tyle charakterystyczne funkowo-basowe brzmienie i też luźny styl, że stał się ogólnym hitem, granym we wszystkich stacjach radiowych, także w Złotych Przebojach. To słuchamy. Reni Jusis, Zakręcona.

Foreigner w Radiu Złote Przeboje, więc grupa, która 2 lata temu w końcu trafiła do Rock and Roll Hall of Fame i po prostu im się to należałoby w tym gronie świetnych artystów, nie tylko rockowych, być. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje czas na muzykę rodem z Australii, a więc Jason Donovan. Urodził się w 1968 roku w Melbourne w Australii. Jego ojciec Terence Donovan był znanym aktorem telewizyjnym, więc Jason od dziecka miał kontakt ze światem show biznesu i jak można się domyślić, dziwnym zbiegiem okoliczności jego kariera również zaczęła się poprzez aktorstwa, dokładnie dzięki serialowi Neighbours, gdzie zresztą występował u boku młodziutkiej wówczas Kylie Minogue.

Natomiast w 1989 roku ukazała się piosenka Sealed with a Kiss, która jest coverem i stała się niezwykle popularna w Europie. Singiel trafił na pierwsze miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii i utrzymywał się tam przez kilka tygodni. Dla wielu osób stał się wręcz symbolem końca lata, no bo tekst opowiada przecież o zakochanych, którzy muszą rozstać się na wakacje, ale wakacje to akurat dopiero przed nami. No to słuchamy Jason Donovan już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból szyi po pracy?
4: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
3: Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
7: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Kanter spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
23: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
24: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dzieci.

0: dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: Zdecydowanie można było się zasłuchać podczas tego niedzielnego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a w tej chwili czas na spotkanie z Robertem Gawlińskim z zespołu Wilki, który tak opowiada, no właśnie, o początkach zespołu.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał. Zdążyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie. Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: A my już teraz słuchamy Wilków Nie zabije nocy w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Allegro.pl i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Te lody smakują jak w Rzymie.
4: Faktycznie. Czuję się jak w tamtej włoskiej kawiarni.
5: Proszę Państwa, bo nasze lody to prawdziwa włoska receptura. Poczuj się jak w słonecznej Italii. Rzemieślnicze włoskie lody zjesz w lodziarni Momenti Italiani w Millennium Hall. Włoskie receptury, naturalne składniki i rzeszowska produkcja.
6: Masz kawiarnię, cukiernię lub punkt gastronomiczny? Sprawdź naszą ofertę na lody rzemieślnicze. Zapraszamy do współpracy. nest.rzeszow.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Tak swoją drogą, to kiedyś o godzinie 19 w niedzielę to wyczekiwało się na dobranockę. Były takie czasy, a w Radiu Złote Przeboje o godzinie 19 w niedzielę mam dla Was świetną muzykę. Od panów z Pet Shop Boys, m.in. Go West, Mariusz Telmaszczyk. Dzień dobry, wieczór ponownie.

0: Happy People, dobrze słyszycie i dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje. W Radio Złote Przeboje już teraz Andrzej Krzywy, znany z Demono, opowiada o szkolnych czasach.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować, więc pierwsze 2 lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy zespołu Demono. Znów jesteś ze mną.

to jest dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. To był pan Shakin' Stevens. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do świata rockowych ballad, kiedy to w 1987 roku ukazał się kawałek Whitesnake, Is This Love?

Co ciekawe, numer początkowo wcale nie był pisany dla Whitesnake. David Coverdale stworzył go z myślą o Tinie Turner. Wytwórnia jednak uznała, że kawałek jest zbyt ważny, ma zbyt duży potencjał, by oddać go komuś innemu i żeby David Coverdale zajął się nim osobiście. Teledysk do Is This Love stał się ikoną MTV. Wystąpiła w nim m.in. aktorka i modelka Tony Kitten, prywatnie partnerka, a później żona Coverdale'a. Więc akurat ówczesne media, kolorowe pisma miały o czym pisać, a także komentować. No to słuchamy Whitesnake, Is This Love, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Filharmonia Podkarpacka imienia Artura Malawskiego zaprasza na muzyczny festiwal w Łańcucie. Jubileuszowe Święto Muzyki. 28 maja 2026. Muzyka hiszpańska. Żywioł i temperament w wykonaniu wybitnych solistów i orkiestry symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Davida Gimeneza oraz 7 czerwca koncert Ajo w niezwykłej odsłonie artystycznej. 65. Muzyczny Festiwal w Łańcucie wspierają Vanpur, mecenas festiwalu oraz sponsorzy główni PGE, Polska Grupa Energetyczna, Orlen oraz Strabag.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.

0: Radio Złote Przeboje, Adamski, Seal i Killer. No i podobno tekst do tej piosenki powstał, uwaga, uwaga, w około pół godziny. No i też równie błyskawicznie stał się hitem w Wielkiej Brytanii i wyniósł obu artystów na zupełnie inny poziom. Zresztą dla Seala to był właściwie taki start jego wielkiej, wielkiej kariery. Natomiast w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do roku 2009, kiedy ukazał się album Ani Wyszgoni Pan i Pani.
1: Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce?
0: Największy przebój z płyty nie został napisany przez samą wokalistkę. Jego autorem jest Wojtek Klich, muzyk bluesowy i lider grupy Zio. Utwór oczywiście, który mówię, to Czy ten pan i pani, który zresztą w 2009 roku zdobył prestiżową nagrodę srebrnej premiery na festiwalu w Opolu. Ogólnie materiał stał się przełomem w jej karierze i też był odcięciem od tego, co robiła wcześniej razem z zespołem Łzy. Ania Wyszgoni. Czy ten pan i pani już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się po 18 w czwartek. Wszystkiego dobrego.
1: Czy

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Zaczynamy od niezwykłego tematu, który prowokuje wiele pytań związanych z działalnością władz lokalnych. Jak miasto powinno dbać o zabytkowe budynki w centrum? Czy powinno pozbywać się własności, czy raczej dążyć do tego, by opiekę nad zabytkowymi kamienicami zachowywały, czy wręcz przejmowały instytucje publiczne? Czy współwłasność, dzielenie kamienicy przez miasto i prywatnych właścicieli to dobry pomysł na zarządzanie nieruchomością? Te wszystkie pytania pojawiły się ostatnio w związku z próbą zbycia przez SANOK wpisanej do rejestru zabytków kamienicy przy ulicy Kościuszki 16. W przeszłości kamienica stanowiła własność żydowskiej rodziny Eichlów. Na początku 1911 roku w domu adwokata doktora Eichla zamieszkał także lekarz dr Izydor Hotiner. Na początku lat 30. właścicielkami tej nieruchomości były spadkobierczynie adwokata Halina i Eugenia Eichel. Po II wojnie światowej w kamienicy działała Miejska Biblioteka Publiczna. Część pomieszczeń posiadało też Starostwo Powiatowe. Do 2017 roku w budynku funkcjonowała poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Dziś w niemal 2/3 budynek należy do miasta. Został wpisany do gminnego rejestru zabytków. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej pojawił się jednak projekt w sprawie bezprzetargowego zbycia udziałów miasta w kamienicy na rzecz właściciela mniejszej części nieruchomości, który wnioskował zresztą o takie rozwiązanie. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Krzysztof Ćwiąkała tak uzasadniał chęć zbycia zabytkowej kamienicy przy Kościuszki 16.
4: Jest to budynek usługowo-handlowo-mieszkalny, wykonany w technologii tradycyjnej, o 3 kondygnacjach nadziemnych. Budynek jest również objęty ochroną konserwatorską. Wartość rynkowa udziału gminy miasta Sanoka została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1 197 000 i w skład tej wartości wchodzi lokal mieszkalny o powierzchni 86,12 metra kwadratowego o wartości 444 000 zł i lokale użytkowe. 3 lokale użytkowe o łącznej powierzchni 125,87 metra kwadratowego i wartości 753 000 zł. Zbycie udziału w nieruchomości na rzecz współwłaściciela umożliwi mu racjonalne i efektywne gospodarowanie nieruchomością poprzez ujednolicenie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz zarządczych. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia poniesie nabywca, co będzie uwzględnione w protokole rokowań stanowiących podstawę zawarcia aktu notarialnego.
3: Radni mieli jednak sporo wątpliwości związanych z tym projektem uchwały, choć wcześniej Komisja Infrastruktury i Komisja Budżetu pozytywnie go zaopiniowały, mówi Adam Kornecki.
5: Uważam, że miasto dobrze zarządzane nie powinno się pozbywać budynków w ścisłym centrum, bo później straci decyzję i będzie zależny od dobrej woli prywatnych właścicieli. Ale uważam, że najlepsze dla budżetu miasta jest sprzedać budynek w przetargu. Bo dlaczego mamy tutaj zawęzić możliwość kupna tej nieruchomości do jednej osoby? Sanok liczy 30 parę tysięcy mieszkańców i my mamy zdecydować, że może ten budynek kupić jedna osoba wskazana przez nas, przez władzę wykonawczą. Ja się na to nie godzę. Najlepszym miernikiem cen nieruchomości jest właśnie przetarg. On pokaże, na ile ta nieruchomość jest warta. 1 100 000 to jest cena obecnie przeciętnego domu jednorodzinnego w Sanoku. Tu jest nieruchomość duża, w centrum miasta, komercyjna. Pan naczelnik nam tu wyczytał, że lokal mieszkalny został wyceniony na 444 000, lokale użytkowe o łącznej powierzchni 120 prawie 6 metrów na 753 000, a gdzie jeszcze jest grunt? Przecież do tej nieruchomości należy działka. Nic tutaj nie widzę, żeby była wycena działki jako takiej. Są same wyceny budynku. Myślałem, że nauczeni przykładem ja w jaki sposób niekorzystne dla miasta zbyto nieruchomość na Podgórzu, koleżanki i koledzy zmienią podejście do nieruchomości, bo władza traktuje tak jakby po macoszemu te nieruchomości. Przez kilkadziesiąt lat czerpano z tej nieruchomości korzyści, te nieruchomości zasilały budżet miasta, teraz by trzeba było się wziąć za remont, i to przerasta możliwości naszego miasta. Smutne to jest, że tak kończą właśnie budynki zarządzane przez miasto. Dobry gospodarz by jakoś zadbał, żeby te budynki nie uległy na tyle degradacji, żeby one zawsze pracowały na rzecz dochodów miasta. Zarówno na Podgórzu budynek został doprowadzony do takiego stanu, że go wyłączono z eksploatacji nadzór budowlany. Tutaj jest podobno w złym stanie, bo nie byłem i chyba większość radnych też nie, ale uważam, że jak już się decydujemy na sprzedaż, to każdy Sanoczan powinien mieć szansę ten lokal nabyć, a nie jedna wskazana osoba. To jedno. A drugie, jeżeli będziemy sprzedawać ten budynek w trybie bezprzetargowym, to stworzymy precedens. I następni Sanoczanie też przyjdą i powiedzą, no jak jemu żeście sprzedali bez przetargu, to czego ja mam do przetargu stawać? No i w sumie będzie miał rację, no bo będą wtedy równi i równiejsi. Trzecia rzecz. Przeciętny Sanoczanin, jak chce od miasta kupić działkę, żeby sobie postawić własny dom, musi stanąć do przetargu. Nie ma możliwości nabyć paru arów pustej działki bez przetargu. A tutaj jest kamienica na ponad milion i my mówimy, żeby to sprzedać poza przetargiem. No co, za dużo pieniędzy mamy, że chcemy robić dla wybranych osób prezenty, a później co, przyjdzie koniec roku i się zaczną uchwały, bo trzeba podnieść ceny biletów, ceny opłat czy podatku od nieruchomości.
3: Wiceburmistrz Sanoka Teresa Gudron szybko wyjaśniła radnemu kwestię braku wyceny gruntu.
1: Ja się tutaj wypowiem jako rzeczoznawca majątkowy. Wyceniając nieruchomość zabudowaną, do porównania bierze się nieruchomości zabudowane i wartość określa się na podstawie metra użytkowego budynku. Więc w cenie metra użytkowego budynku jest wliczona cena gruntu, ponieważ gruntu nie można sprzedać osobno.
3: Mówiła Teresa Kudroń. Wystąpienie radnego Adama Korneckiego zirytowało jednak Michała Siwaka, skarbnika miasta. Stanowczo odrzucił on wszelkie podejrzenia, jakoby za chęcią sprzedaży budynku stał jakikolwiek układ między władzami Sanoka a współwłaścicielem kamienicy.
6: Do pana taka malutka prośba. Proszę mojego nazwiska ani stanowiska nie używać, że brakuje tutaj pieniążków. Czy panu burmistrzowi? Przede wszystkim, po pierwsze, wnioskodawcą był współwłaściciel tej nieruchomości. Ani pan burmistrz, ani zarząd nie wnioskował na sprzedaż. Po prostu jeżeli jest wniosek o sprzedaż bezprzetargową, burmistrz jest w obowiązku przekazać państwu taką informację, aby państwo określili, czy to będzie w sposób przetargowy czy bezprzetargowy. Także, panie Adamie, to nie był burmistrza, to nie był skarbnika, pomysł tylko wnioskodawca, który jest współwłaścicielem tej nieruchomości. To po pierwsze. Dyskutowaliśmy na ten temat, czy faktycznie, czy bezprzetargowo, czy przetargowo. Ale chcę moje obawy troszeczkę państwu przedstawić. Może mnie tutaj państwo poprzecie albo nie. A co w sytuacji, jeżeli państwo uchwalą uchwałę w sposób, żeby było przetargowy i nikt się nie zgłosi? Może być taka sytuacja. Bo to nie jest budynek, który jest w centrum miasta, w wyśmienitym stanie i z parkingiem na 100 samochodów. I teraz tak, jeżeli ten właściciel, współwłaściciel, który jest w tej chwili zainteresowany, będzie widział, że nie ma chętnych, też nie przystąpi. I co wtedy trzeba będzie zrobić? Obniżyć wartość nieruchomości do przetargu. To jest takie przemyślenie, że może tak być. Póki co nieruchomość jest wyceniona na około 1 200 000. Potencjalny kupujący współwłaściciel zadeklarował kwotę około 1 000 000 zł, że zapłaci za nią. Reszta byłaby to pożyczka oprocentowana. Ustawa to przewiduje. Byłoby to zawarte w akcie notarialnym. Oczywiście byłoby zabezpieczenie również hipoteka pod resztę kwoty, która by nie została wpłacona przez tego kupującego.
3: Mówił skarbnik miasta Michał Siwak. Radny Adam Kornecki ripostował.
5: Dziwię się, że pan mnie atakuje. Ja robię wszystko, żeby jak największe wpływy były do budżetu miasta, a pan robi wszystko, żeby te wpływy zmniejszyć, żeby bez przetargu sprzedawać nieruchomość. No ja nie wiem, jakie pan ma tutaj obowiązki, ale chyba dbać o finanse miasta. I nic w tym złego, że jeżeli proponuje przetarg, a dlaczego ten nie może współwłaściciel na przetarg przejść, korona mu spadnie z głowy, jak na przetarg przyjdzie. Do kogo przyjdzie bez przetargu? Tylko do gabinetu może przyjść i nieruchomość nabyć. Nie rozumie takiej argumentacji. Jeżeli jest zainteresowany, to przyjdzie na przetarg. Wie, ile może za tą nieruchomość chyba zapłacić, ile dla niego jest warta. A kto na tej sali dzisiaj wie, że nie jest inna osoba, która da lepsze warunki finansowe dla miasta. Dlatego przetarg będzie najlepszym wyznacznikiem. Nikt nam nie zarzuci, że sprzedajemy, nie wiem, po znajomości, po nie wiem po czym. Przetarg i tyle. Powiem panu, państwu taką sytuację. 20 lat temu też kupowałem niecały ar działki od miasta. I działka była przy mojej nieruchomości. I nie dano mi kupić bez przetargu, tylko na przetarg musiałem iść. Działka rolna za kilkaset złotych. A tutaj nieruchomość w centrum miasta, to chcecie robić co? Wyprzedaż bez przetargu? Każda kamienica w Sanoku ma pi razy około 100 lat. I wszystkie kamienice będziecie bez przetargu puszczać? W czyim to jest interesie? Bo na pewno zwykli sanoczanie na tym nie skorzystają, jak będziecie tak prowadzić gospodarkę nieruchomościami.
3: Większość radnych nie zgodziła się na bezprzetargowe zbycie blisko 65% udziałów miasta w kamienicy przy Kościuszki 16 w Sanoku. Prywatny współwłaściciel tej nieruchomości, jeśli nadal będzie zainteresowany przejęciem całej własności, będzie musiał zakupić część należącą do miasta w przetargu. A teraz już wydarzenia ostatnich dni w telegraficznym skrócie.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
7: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie dała zielone światło na odłów 18 niedźwiedzi. Zwierzęta, które coraz częściej podchodzą pod domy i straciły naturalny strach przed człowiekiem, zostaną objęte monitoringiem GPS. To bezpośrednia reakcja na powtarzające się incydenty oraz śmiertelny atak drapieżnika w miejscowości Płonna. Marcin Starzec.
8: RDOŚ odłowi 18 osobników, które według ich badań przestały bać się ludzi. Podchodzą pod domy czy żerują przy śmietnikach. Każdy zostanie uśpiony, oznakowany obrożą telemetryczną i wypuszczony w bezpiecznym miejscu. Na wniosek wójta gminy Bukowsko, Marka Bańkowskiego, na liście jest też niedźwiedź z Płonnej.
9: Będziemy chcieli pobrać materiał genetyczny, żeby porównać z materiałem na zwłokach pani Edyty, pozostawionym materiale przez drapieżnika.
8: Wójt przyznaje, że stuprocentowej pewności co do tożsamości zwierzęcia na razie nie ma, stąd właśnie badania DNA. Bańkowski złożył też wniosek o zgodę na odstrzał, ale jak sam mówi, nie będzie się przy niej upierał.
9: Nie jest prawdą, że my jakby jesteśmy zwolennikami odstrzelenia populacji. Niech sobie ją gdzieś przeniosą.
8: A sama dokładna data startu odławiania zwierząt nie została jeszcze wyznaczona.
7: A teraz spójrzmy na to, co działo się w szkołach. Ponad 20 tysięcy podkarpackich ósmoklasistów rozpoczęło w poniedziałek maraton egzaminacyjny. Na początek język polski. Łatwo nie było. Tak egzamin ocenia polonista Bartłomiej Rosiak. Z tekstów do analizy były m.in. bajki robotów Stanisława Lema. Był też tekst naukowy Stephena Hawkinga.
10: Zadania do tego tekstu były trudne. Wymagały takiego wnikliwego spojrzenia w tekst i w różne kwestie związane z tym, jak ten tekst jest zbudowany. To jest trudne dla ucznia w tym wieku.
7: We wtorek była matematyka.
11: Procenty, geometria dużo.
12: 45-50%.
13: No z 80.
7: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. W środę odbył się ostatni egzamin z języka obcego. A dla tych, którzy już myślą o technicznej przyszłości. Podkarpackie Centrum Innowacji ma propozycję. Grzegorz Pałka.
14: Młodzi konstruktorzy z Podkarpacia mogą już zgłaszać się do kolejnej edycji programu ProtoLab. Podkarpackie Centrum Innowacji w Rzeszowie otwiera dla uczniów i studentów profesjonalne pracownie druku 3D, elektroniki i obróbki mechanicznej. Celem jest pomoc w zamianie pomysłów w gotowy prototyp pod okiem mentorów.
7: Zgłoszenia do programu przyjmowane są przez stronę internetową Podkarpackiego Centrum Innowacji. A kierowcy podróżujący między Kolbuszową a Sędziszowem Małopolskim muszą zbroić się w cierpliwość. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął budowę dwóch nowych mostów w Czarnej Sędziszowskiej na trasie numer 987. Stare, wysłużone konstrukcje nad Czarną Rzeczką i Tuszynką pamiętają jeszcze lata 50. i 60. Czas na zmiany, bo ich stan techniczny pozostawiał już wiele do życzenia. Nowe przeprawy będą bezpieczniejsze i bez problemu utrzymają ciężki transport. Pochłoną łącznie ponad 7,5 miliona złotych.
3: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
2: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Teraz w naszym magazynie czas na dość zaskakującą i zarazem smutną historię kryminalną. W ostatnich dniach Centralne Biuro Antykorupcyjne ujawniło kulisy afery związanej z uzdrowiskiem Rymanów S.A. Śledztwo prowadzone w naszym regionie, które zaczęło się 5 lat temu od badania nieprawidłowości w uzdrowisku, ostatecznie doprowadziło też do ujawnienia afery Collegium Humanum, prywatnej uczelni, na której politycy kupowali sobie dyplomy MBA uprawniające później do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. To dzięki kontroli operacyjnej używanej w tym śledztwie odkryto aferę Collegium Humanum. Główną postacią w sprawie prowadzonej w uzdrowisku Rymanów jest była prezes tego ośrodka Iwona O. Postawiono jej aż 12 zarzutów, w tym zarzuty przyjmowania i wręczania łapówek. Jedną z nich, zdaniem śledczych, Iwona O. chciała wręczyć byłej wojewodzie podkarpackiej. Pośrednikami w próbie przekazania 5000 zł w zamian za przychylność mieli być inni menedżerowie spółek Skarbu Państwa z nominacji Prawa i Sprawiedliwości, którzy także usłyszeli już zarzuty. Według prokuratury i CBA Iwona O. częściej jednak przyjmowała niż wręczała łapówki. Za pieniądze, bony podarunkowe oraz luksusowe przedmioty, m.in. torebkę Louis Vuitton i odzież marki Burberry, oferowała nierejestrowane pobyty w uzdrowisku czy ustawienie przetargów. Miała również przywłaszczyć mienie spółki o wartości co najmniej 92 tysięcy złotych. Drugim z głównych oskarżonych w tej sprawie jest Paweł K., były dyrektor uzdrowiska i działacz PiS, który został tymczasowo aresztowany. Akt oskarżenia liczy blisko 400 stron i obejmuje łącznie 26 osób. Jednym z wątków jest wyłudzenie dodatków covidowych z NFZ poprzez wpisywanie na listy osób nieuprawnionych. Śledztwo wykazało też, że za łapówki można było uzyskać fałszywe świadectwo ukończenia studiów MBA w Collegium Humanum bez faktycznego studiowania na tej uczelni. Część oskarżonych przyznała się do winy. Wszystkim grożą teraz surowe kary, maksymalnie do 10 lat pozbawienia wolności. A teraz w naszym weekendowym magazynie czas już na rozmowę o niezwykłych książkach przybliżających mało znane miejsca i historie z naszego regionu. Gościem Radia Złote Przeboje jest Magda Skubisz, autorka sagi Rodu Tyszkowskich, 5 części opowieści mocno usadowionych w naszym regionie. Witaj.
12: Cześć, witaj.
3: Saga Rodu Tyszkowskich to seria, która trwa już dobrych parę lat. Pamiętam, że rozmawialiśmy przy okazji wydania Aptekarki, czyli pierwszej części opowieści osadzonej na Pogórzu Przemyskim, chyba w północnej części gminy Ustrzyki Dolne, Jamna Dolna, Jamna Górna.
12: Trójca.
3: Tak jest.
12: Dokładnie. Chówniki, Rybotycze i tak zwany cały klucz rybotycki, który był w posiadaniu rodziny Tyszkowskiej w XIX wieku.
3: Właśnie. Akcja toczy się w 1855 roku, choć wracasz momentami na przykład do Rabacji Galicyjskiej, do roku 1846-1848. Saga Rodu Tyszkowskich to opowieść nie tylko o szlachcicach.
12: Przede wszystkim chyba o mojej chłopskiej bohaterce, czyli włościance pochodzenia rusińskiego, jak się wtedy mówiło. No na pewno ten wątek konfliktów klasowych jest bardzo mocny i mocno wybrzmiewa w tych częściach, ponieważ ten 1855, czy też ja zaczynam akcję w 54, to są jeszcze czasy, kiedy bardzo mocno dwór się oddzielał od włościan. To, co kojarzymy potem na przykład z małżeństw takich popularnych pod koniec XIX wieku, na przykład tak jak zdaje się Wyspiański pojął sobie żonę chłopkę i to było modne w pewnym momencie wśród elit szlacheckich, branie sobie żon z chłopstwa, to jest koniec XIX wieku. Natomiast połowa XIX wieku to jest bardzo silny podział klasowy i nawet polscy wieszcze, jak Wincenty Pol, mówili i pisali w swoich dziełach, że od szlachcica zaczyna się człowiek, a niżej są istoty do ludzi podobne. Więc to jest taka mentalność.
3: To jest tak naprawdę niecała dekada po Rabacji Galicyjskiej, czyli po Wielkim Powstaniu Chłopskim. I to powstanie przewija się w różnych częściach. Nie tylko w pierwszej części w Aptekarce, w kolejnych także gdzieś tam się pojawia w tle.
12: Dokładnie. Dlatego, że to jest taki wątek jakby bardzo mocny, bardzo istotny dla mojej bohaterki. Najwięcej tego wątku właśnie Rabacji jest chyba w części piątej, w Nożu i Piołunie, która miała ostatnio swoją premierę. I tam jest chociażby taki wątek Rabacji Galicyjskiej, może troszeczkę oddalony od naszego regionu, bo w Zakliczynie, w klasztorze w Zakliczynie, gdzie klasztor ten padł całkowicie ofiarą wzburzonych band chłopskich, tak jak jest to opisywane w materiałach archiwalnych. I jednym z takich wątków, który poruszam na kartach Noża i Piołunu, jest msza odprawiona przez kobietę właśnie w klasztorze w Zakliczynie. Oczywiście do tego jest masa morderstw, bezczeszczenie grobów, kradzieże, rabunki i inne rzeczy, które się wydarzały przy okazji właśnie Rabacji Galicyjskiej.
3: Chciałem zacząć ten wywiad od swojego wspomnienia z wycieczek rowerowych po Jamnej Dolnej, Jamnej Górnej. Są tam dwie tablice ustanowione przez Lasy Państwowe. Około 2000 mieszkańców, z czego ledwie kilkudziesięciu to Polacy i Żydzi, a pozostali to ludność ukraińska.
12: Dokładnie.
3: Ale tak naprawdę tożsamość narodowa zaczyna się rodzić bliżej końca XIX wieku, więc w 1855 roku główna oś konfliktów to jednak nie są konflikty narodowościowe, prawda?
12: Tak, zgadza się. Bardzo fajnie to powiedziałeś, dlatego że tam nie było żadnych konfliktów. Konflikty w ogóle nie są wspominane w archiwach, w kronikach. Świetnie to ujął Stanisław Kryciński, historyk Pogórza Przemyskiego, który napisał piękne zdanie, że granica narodowościowa między Polakami a Ukraińcami przechodziła przez łóżko. I właśnie całe mnóstwo jest mieszanych małżeństw i nie do końca są to małżeństwa tylko w tej warstwie najniższej, najuboższej, jak się to często kojarzy, ale były to małżeństwa także szlacheckie. I na przykład właściciel Birczy, pan Adam Kowalski, między innymi, który się wsławił spacyfikowaniem chłopów w czasie Rabacji Galicyjskiej. Jest nawet specjalna tablica wmurowana w kaplicy rodowej Kowalskich na ten temat, że się przeciwstawił wzburzonemu pospólstwu, tak to jest napisane. I pan Adam Kowalski, czyli właściciel Birczy, Birczańskiego Pałacu i okolic, poślubił córkę grekokatolickiego księdza, córkę parocha, Ludwikę z Nachlików, z którą miał czwórkę dzieci.
3: Jeden z tych synów to Innocenty Kowalski, który jest bohaterem Czarciego Ogrodu.
12: Tak, zgadza się.
3: No właśnie, to kolejna niesamowita historia i historia oparta na faktach, choć mówiąca o wywoływaniu duchów.
12: Właśnie, też czytelnicy mi zarzucali, że ja już chyba nie mam pomysłów i to już w drugiej książce nie miałam pomysłów, ponieważ weszłam w taki wątek spirytystyczny. Tymczasem jest to autentyczna historia opisana przez kroniki i przez sąsiadów Kowalskich, która opowiada o tym, że Innocenty Kowalski, czyli pierworodny syn Adama Kowalskiego, notariusz z zawodu, zajął się wywoływaniem duchów ze swoim kuzynem Kunensbergiem. Jego kuzyn był zarządcą majątku w Birczy i tam są naprawdę okropne opisy tych rytuałów, które się odbywały w birczańskim zamku. Pewnie niewiele osób o tym wie, że to było takie nawiedzone miejsce, ale panowie zajmowali się właśnie wywoływaniem ducha i kiedy przyszedł ten duch, to ponoć Innocentemu Kowalskiemu kazał przestać jeść. Innocenty przestał jeść, do tego ogolił sobie głowę i zostawił tylko włosy w kształcie krzyża na głowie. Nie wiem. Nie wiem, kiedy to miało miejsce. Tak wspomina między innymi sąsiad Kowalskich, Jan Porębalski, w swoich wspomnieniach. Generalnie Innocenty ponoć zagłodził się na śmierć. Tak też mówi o nim jego sąsiad, że duch kazał mu się zagłodzić i Bircza została chwilowo bez dziedzica. Ponieważ młodszy brat zginął, zdaje się, w powstaniu styczniowym i Birczę objął najmłodszy syn, Stanisław Kowalski, który był generałem austriackim i mieszkał tam razem ze swoją siostrą Augustą. Augusta jest taką bardzo negatywną postacią. Myślę, że to była bardzo porządna kobieta, ale na potrzeby fabuły zrobiłam z niej taką manipulantkę, kobietę zakochaną w Antonim Tyszkowskim, ponieważ byli sąsiadami i właśnie Bircza dostała się pod władanie jej i jej brata, dlatego że starsi Kowalscy zmarli. Innocenty, ponieważ wywoływał duchy, a Marceli zginął w powstaniu.
3: Rozmawiamy dziś z Magdą Skubisz, autorką Sagi Rodu Tyszkowskich, czyli pięciu powieści osadzonych w naszych stronach. Chciałbym wrócić jeszcze na moment do twojej głównej bohaterki, Kati. Opowiedz więcej o jej zawodzie.
12: Moja bohaterka jest panną apteczkową, czyli to jest taka ranga, powiedzmy, wśród tych pań, które leczyły ziołami, bardzo profesjonalna. Panna apteczkowa to była już jakby taka funkcja, może nie urzędowa, ale funkcja cywilna. To były kobiety, które musiały jakby zdawać egzamin, czy były egzaminowane co dwa lata przez lekarza i farmaceutę, który przyjeżdżał do dworu, sprawdzał, czy panna apteczkowa ma apteczkę zamkniętą na klucz, czy ma wszystkie potrzebne surowce, czy ma potrzebne zioła i czy tych ziół nie sprzedaje. Na przykład panna apteczkowa miała w takiej specjalnej ustawie zapis, że nie wolno jej na przykład pozostawiać apteczki bez opieki, zwłaszcza jeżeli tam są zioła w rodzaju, nie wiem, tojadu mordownika, którego używano wtedy do leczenia gorączki. I czy nie sprzedaje ziół. Ona miała obowiązek rozdawać te wszystkie swoje wyroby zielarskie i napary za darmo. Jeżeli się nie stosowała do tego, to odbierano jej klucz do apteczki i przestawała pełnić swoją funkcję. Czyli panna apteczkowa to był ktoś kompletnie inny niż szeptucha. Szeptucha zamawiała chorobę, a panna apteczkowa leczyła ziołami, czyli była takim lekarzem pierwszego kontaktu we dworach.
3: Mówimy o czasach, gdzie tak naprawdę lekarz był tylko w mieście, prawda?
12: Tak, i było ich ponoć 5 w ogóle. Kiedyś sprawdzałam, ilu było lekarzy w Bieszczadach. W 1855 roku było ich kilku. I pamiętajmy o tym, że tam jeszcze była epidemia cholery, epidemia tyfusu, więc te wszystkie choroby nam dziesiątkowały ludność tutaj czasami, także nie pozostawał nikt żywy we wsi.
3: Czytelnicy bardzo chętnie sięgają po twoje książki. To chyba najbardziej poczytna seria z tych, które stworzyłaś, prawda? Wcześniej napisałaś Elo Story, to był twój debiut literacki, który odbył się szerokim echem, szczególnie w Przemyślu.
12: Tak, pamiętam.
3: Później między innymi Joss & Jean, Hałturnik, Master. Było trochę książek w twoim dorobku, ale ta seria, na co wskazują choćby kolejne części, musi się cieszyć sporą popularnością, prawda?
12: Tak, jestem bardzo za to wdzięczna moim czytelnikom. Teraz 5 część się znalazła na liście bestsellerów Empiku, na 9 miejscu wśród powieści obyczajowych. Także dla mnie to było ogromne wyróżnienie. I to, że 5 część się znajduje w topce Empiku, świadczy o tym, że te wszystkie poprzednie części też się dobrze sprzedają. Więc dla mnie to jest tylko powód do dumy i do satysfakcji i na pewno powód do jeszcze cięższej pracy. Dlatego, że przy tych książkach należy się bardzo dużo napracować, jeżeli chodzi o research historyczny i zielarski.
3: A skąd w ogóle zainteresowanie Jamną Dolną, Jamną Górną? Jak trafiłaś na tę historię Tyszkowskich? Dość niesamowitą historię, bo oni później przekazali swój majątek Polskiej Akademii Umiejętności. To bardzo zasłużona rodzina dla regionu.
12: Oni przekazali cały majątek, który liczył 7000 hektarów, czyli Jamnę Górną, Jamnę Dolną, Trójce i wszystkie te miejscowości Paportno, Kopysno, które leżały dookoła. Na ówczesne czasy była to największa prywatna darowizna, którą otrzymała instytucja naukowa. A jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że ja skończyłam kurs zielarski po to, żeby sobie pomóc dojść do perfekcji, że tak powiem, jeżeli chodzi o kondycję swojego organizmu. I tam właśnie usłyszałam po raz pierwszy o pannach apteczkowych. I mój sąsiad akurat wtedy, Janusz Dedio, opowiedział mi historię Tyszkowskich, ponieważ Janusz pochodzi z Chównik. Historia właśnie hrabiów Tyszkowskich była tak opowiadana między sąsiadami, między kolegami. Nikt jakby się nie zabrał za to w stricte naukowy sposób. I ta historia mi się na tyle spodobała, że postanowiłam ją uwiecznić na kartach sagi rodu Tyszkowskich. No i w tej chwili wyszła 5 część i myślę, że się na tym nie skończy.
3: Tu postawimy kropkę do rozmowy z Magdą Skubisz, autorką Noża i Piołunu, czyli 5 już powieści z serii książek poświęconych m.in. historii rodziny Tyszkowskich. Wrócimy już za parę chwil.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Wiosna to czas, w którym na wsiach i w miastach naszego regionu możemy widywać dzikie zwierzęta. W górnej części Bieszczad wybudzone po zimowym śnie niedźwiedzie podchodzą do gospodarstw domowych. W miastach i miasteczkach regionu widziane są jelenie, łosie czy sarny. Zauważa to coraz więcej osób. O sprawie na ostatniej sesji Rady Miasta w Ustrzykach Dolnych mówił radny Adam Szary.
13: Maj, czerwiec będą wykoty, będą młode się pojawiały. Te młode będą prowadzone do miasta. Matki, które no, mają małe dzieci na placu zabaw, zwracają się z pewnymi obawami, a więc myślę, że jako miasto powinniśmy tutaj też przynajmniej jakieś kroki podjąć. Rozmawiałem z zoologiem w tej sprawie. Zoolodzy się dzielą, bo niektórzy twierdzą, że to jest ekotyp jelenia miejskiego, do którego musimy przywyknąć i czasy się zmieniają i my powinniśmy być plastyczni. Inni twierdzą, że powinniśmy stworzyć jakiś system zniechęcania i zachęcania zarazem jeleni do pozostania w mieście, bo wiadomo, że za jeleniem przychodzą wilki, a więc stworzenie na przykład systemu paśników przy dolnej granicy lasu byłoby taką barierą, która zachęcałaby do zatrzymania się tych jeleni. No nie wiem, na ile skuteczną, ale można by było spróbować. Koszenie również łąk pod lasem też, bo one przychodzą po co? No jest świeża trawka, regularnie koszone trawniki. Także to też jest element zachęcający.
3: Mówił Adam Szary, radny Ustrzyk Dolnych.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
3: Teraz wracamy już do rozmowy z Magdą Skubisz, autorką sagi rodu Tyszkowskich, serii książek przywracających nam pamięć o nieco zapomnianej rodzinie, która przekazała cały swój majątek Polskiej Akademii Umiejętności. Niewiele pamiątek zostało po Tyszkowskich, ale czasem zdarzają się jednak nietypowe odkrycia.
12: 1,5 roku temu wydarzyła się naprawdę niezwykła rzecz, ponieważ odnaleziono w cerkwi w Chównikach portrety Tyszkowskich. Ja i mój sąsiad byliśmy pewni, że wizerunki Tyszkowskich gdzieś muszą być, bo oni byli naprawdę bardzo znaczącymi postaciami tutaj w tym regionie, ale nigdzie nie mogliśmy tego znaleźć. Janusz znalazł jedno zdjęcie Antoniego z Wiednia, ale to już jest Antoni taki bardzo podeszły, bardzo otyły, ma taką seksowną XIX-wieczną nadwagę. No i na tym się skończyło, że jest jedno zdjęcie, zresztą zrobione u fotografa we Wiedniu, który miał licencję na robienie zdjęć rodzinie cesarskiej. Więc oni się w takich miejscach fotografowali.
3: Jak to zamożna rodzina.
12: Jak to zamożna rodzina. No i w pewnym momencie rozmawiałam z panią Katarzyną Winiarską. Pani Katarzyna Winiarska pracuje w Muzeum w Przemyślu i była świeżo po lekturze Aptekarki. Wysłała mi SMS-a, my się nie znałyśmy wcześniej, że pani Magdo, prawdopodobnie znalazłam portrety Tyszkowskich, więc ja byłam totalnie zelektryzowana. Okazało się, że te portrety zostały już znalezione w 1955 roku. Znajdowały się w cerkwi w Chównikach i przywiózł je ówczesny dyrektor muzeum. Nie wiedział, kto to jest na tych portretach. Tam było trzech mężczyzn. Portrety były bardzo zawilgocone, zniszczone, zwłaszcza jeden, który został całkowicie przykryty taką bibułką, która wchłaniała wilgoć, żeby po prostu uchronić tą warstwę malarską przed rozmazaniem się. I pani Katarzyna mówi, że one przeleżały 70 lat w magazynie. Zostały włożone do magazynu i ten ówczesny dyrektor napisał, że prawdopodobnie są to Tyszkowscy. No ale oczywiście nikt na to nie zwracał uwagi i dopiero pani Kasia zidentyfikowała te portrety. Zostały wyciągnięte jakby na światło dzienne. Antoni chyba był w najlepszym stanie. Drugi portret, który został już odsłonięty przez konserwatora zabytków, czyli została ściągnięta ta bibułka, prawdopodobnie przedstawia Józefa Tyszkowskiego. I mam jeszcze trzeci portret syna Antoniego, czyli Pawła Tyszkowskiego, ostatniego z Tyszkowskich, który ma wydrapane oczy. I to jest w ogóle niesamowita ciekawostka. Nie wiadomo, kto to zrobił. Z tego, co wiem, Paweł też żył w takim trochę konflikcie z Włościanami, no bo on się wywodził, był na pół chłopem, bo jego ojcem był szlachcic, a matką była chłopka, moja bohaterka, czyli Katarzyna Podoła, czyli rusińska włościanka, słynna aptekarka. I być może był to jakiś konflikt między jego tą warstwą społeczną, z której chciał się wyrwać, bo on został przez Antoniego usynowiony i otrzymał herb, otrzymał szlachectwo, więc został pełnoprawnym Tyszkowskim, a wychował się w chłopskiej chacie. Są takie wzmianki też, to też będzie spoiler, o tym, że Paweł Tyszkowski na przykład najął chłopów do karczowania lasu i im nie płacił. Więc być może jakiś nieopłacony robotnik wydrapał te oczy na portrecie. Generalnie te portrety są i można Tyszkowskich podziwiać, jak wyglądali. Są tak namalowani trochę niestarannie, z tego względu, że prawdopodobnie malarzem był niejaki Mielniczek, chłopski malarz. To odkrycie w ogóle sprzed paru miesięcy, którego dokonała Jadwiga Turczyńska, pani historyk, która napisała m.in. monografię Jamny Dolny.

0: kojarzy nam się z miejscem, gdzie są portrety polskich panów.
1: Naszym gościem jest Magda Skubisz, autorka Sagi Rodu Tyszkowskich, czyli 5 powieści mocno osadzonych w historii naszego regionu. Aptekarka, Czarci Ogród, Jemioła Klątwa i Cholera, Wilcze Znamie, teraz zaś 5. część sagi, Nóż i Piołun.
2: To ciągle rok 1855. Powoli toczy się u ciebie dzisiaj.
0: Tak, wiem. Wiem, ponieważ u mnie jest to duże napięcie między bohaterami, między postacią główną męską Antonit Myszkowskich, a jego włościanką Katarzyną Podołą, i wiem o tym, że jeżeli dojdzie do spotkania, czy też może do akceptacji wzajemnej, to już nie będzie o czym pisać. Więc ta akcja wolno się toczy, no ale przychodzi na świat Paweł Tyszkowski w 1856, więc ja już mam bardzo mało czasu.
2: No ale zawsze, jeśli oczywiście wydawnictwo uzna, że książka się sprzedaje na tyle świetnie, to może będziesz musiała pomyśleć o opisaniu historii Pawła Tyszkowskiego.
0: No właśnie tak, jestem mocno namawiana do historii Pawła. Mój sąsiad jest cudownym researcherem i między innymi znalazł takie ciekawostki o Pawle Tyszkowskim, na przykład, że inwestował w kolej w Przemyślu, także bawił się, czy też inwestował na przykład w wydobywanie ropy tutaj też na terenie naszego regionu, więc to też była bardzo ciekawa postać. Ciekawa postać i dosyć tragiczna. Paweł Tyszkowski ożenił się z Fredrówną, z Henryką Fredro, z tych Fredrów.
2: Z tych właścicieli Jarłamowa?
0: Tak, natomiast niestety zmarł bezpotomnie i miał taki zapis uczyniony właśnie przez Antoniego Tyszkowskiego, czyli swojego ojca, jeżeli umrze bezpotomnie, to ma majątek przekazać Polskiej Akademii Umiejętności. To, co się działo później, to też jest bardzo ciekawa sprawa, nie wiem, czy ja dojdę z tym, żeby opisać to w swoich książkach, dojdę, że tak powiem, latami, bo to są już późniejsze czasy, ale przekazanie tego majątku Polskiej Akademii Umiejętności również nie było łatwe, ponieważ tam ktoś sfałszował testament, sfałszowali krewni Tyszkowskich i tam była batalia wieloletnia, sądowa, która się skończyła uwięzieniem winnych, zamknięciem w ciemnicy. To była jedna z największych spraw kryminalnych w międzywojennej Polsce.
2: Czyli było.
0: Fałszerstwo testamentu. Tak, byłoby o czym pisać. To są przeciekawe wątki. Teraz na przykład mój sąsiad Janusz odnalazł taką ciekawostkę, jak bardzo bogaci byli Tyszkowscy. To jest znowu opis z gazety Łowiec Polski. W ogóle nie spodziewaliśmy się, że w takiej gazecie, w takiej prasie, w takim rodzaju prasy można znaleźć właśnie informacje o Tyszkowskiej. I chyba Łowiec Polski z 1938 roku, z 1938 roku opisuje Aleksander Przedrzymirski, jak polował z Antonim Tyszkowskim. I na przykład pisze takie ciekawostki, że Antoni Tyszkowski, no właśnie był w tym związku z Katarzyną w zasadzie do końca swojego życia. Miał w ogóle w Chównikach taki hotel dla gości, kamienicę, która istnieje do dzisiejszego dnia. Natomiast sam mieszkał w Trójcy, w chacie takiej, w takiej totalnie prostej chłopskiej chacie, na szczycie wzgórza, gdzie, kiedy go pytano, dlaczego mieszka w takich warunkach, które urągają jego szlacheckiej krwi, powiedział, że tam jest super widok i on w ogóle tego nie zamieni na żadne inne miejsce. Lubił polować, ale był takim myśliwym ekologiem, ponieważ na przykład nie pozwalał na wycinkę lasów. Nie pozwalał na karczowanie swoich lasów i bardzo pilnował, kto to robi, komu i w jakiej ilości pozwala to drewno karczować, to drzewo. Miał ponoć przy wejściu do chaty zbroję, która mu została po jego przodkach, pełną zbroję, która miała miecz w ręku i kiedy ktoś wchodził z gości, to ten miecz opadał i ich straszył. Ponoć miał klejnoty także, które były w takich garncach, że można było włożyć rękę i po prostu się można było bawić tymi świecącymi kamieniami jubilerskimi. Co jeszcze z ciekawostek? Aha, że służba go bardzo lubiła, bo wszyscy przy nim okropnie kradli, ponieważ on miał totalnie gdzieś ten cały splendor szlachecki i ponoć konie swoje nakrywał czaprakami tureckimi. Pił z filiżany takich zwykłych ceramicznych, natomiast służba rozkradła ponoć całą porcelanę. Więc był bardzo kochanym panem. No i takie ciekawostki, prawda? W ogóle mnie to bardzo zadziwia, że on był takim rebelem dla mnie. On był w ogóle dla mnie taką postacią bardzo inspirującą. On był tak daleki od tych szlacheckich wyobrażeń. Pana, który jest dumny, który się zadaje tylko ze szlachtą, który lekceważy swoich sług, który mieszka w pięknym pałacu. Tak nam się kojarzy Szlachta. To był w ogóle gość, który w ogóle skończył przecież Politechnikę Wiedeńską. Studiował na trzech kierunkach studiów. Ukończył chemię, ale studiował też weterynarię i jeszcze jeden kierunek studiów, o którym nie pamiętam, musiałabym się Janusza zapytać. Był bardzo gruntownie wykształconym człowiekiem, co w ogóle było niezwykłe u ówczesnej szlachty. A jednak bardzo

0: prowadził zdrowy tryb życia, jak dla mnie. Taki bardzo... Nie był snobem, tak.
1: Bardzo współczesna postać, można powiedzieć.
0: Ekolog taki, tak. Który mieszkał na szczycie wzgórza i totalnie lekceważył cały ten swój splendor szlachecki. Bardzo, bardzo piękna postać. No i oczywiście związany ze swoją chłopką do końca życia, swoim córkom podarował posag, a synowi szlachectwo i herb.
1: Świetna historia. Na koniec takie pytanie, skąd w ciebie taka pasja do historii, którą w tych książkach widać, to efekt lekcji historii w liceum?
0: Ale poniekąd tak, bo ja bardzo lubiłam historię. Kończyłam drugie liceum w Przemyślu, uczyła mnie pani profesor Nowak. Bardzo lubiłam te lekcje, bo pani profesor była osobą, która miała rozległą wiedzę. I naprawdę, no ja jeszcze byłam na dziale humanistycznym, więc pamiętam w szczycie popularności ta historia, to były chyba 6 godzin lekcyjnych w tygodniu. Bardzo mi się to podobało. Zresztą pisałam historię na maturze, zdawałam maturę z historii, dostałam z tego 3. O niestety był to taki ogrom materiału, że nie dało się tego ogarnąć. Ale bardzo mi się podobała historia. Potem niestety, no tak się potoczyły losy, że wybrałam muzykę, nie literaturę, nie historię. I dopiero kiedy pisałam pracę magisterską, wróciłam do pisania innych rzeczy. I tak powstało Elo Story, które było mocno osadzone w Przemyślu.
1: Dlatego pytałem o lekcję historii.
0: Dokładnie. Natomiast potem już tak mi się wydawało, że naprawdę fajne ciekawostki pisarz może wyciągnąć z miejsca, które bardzo dobrze zna. Czyli tak jak seria młodzieżowa była osadzona w Przemyślu i była też związana z niektórymi historiami tylko współczesnymi, tak na przykład jak Bazar Przemyski, to pomyślałam, że teraz czas na coś historycznego, troszkę starszego i też te historie po prostu do mnie zaczęły mi chodzić po głowie, dlatego że nikt ich wcześniej nie opisał. Te dzieje Tyszkowskich, gdzie oni zostali tak totalnie zapomniani, a naprawdę mieli ogromny wkład w rozwój tego regionu, no pomyślałam, że to jest świetny temat, o którym nikt nie wie, nikt tego jakby wcześniej nie eksplorował, nikt tego nie pokazał. No to zabrałam się za to, chociaż no nie miałam do tego ani odpowiedniego wykształcenia, miałam tylko swoją pasję, miałam też wspaniałych researcherów i wspaniałych konsultantów, zresztą wszystkie moje książki to jest co najmniej 2 strony zawsze konsultantów, którym bardzo dziękuję za współpracę i również im dziękuję z tego miejsca, dlatego że na przykład Archiwum Przemyskie, Biblioteka Przemyska, pani Agata Pilawa, pani Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, no historycy Pogórza, na przykład Stanisław Kryciński, no i przede wszystkim mój sąsiad Janusz Dedio, który się Tyszkowskimi już interesował wiele, wiele lat, teraz też wydaje książki dokumentalne o Tyszkowskich i też sam zajmuje się tym researchem, tym szukaniem, bo to naprawdę trzeba pasjonata, trzeba takiego psychopaty, że tak powiem, kto się będzie zagłębiał w te wszystkie najdrobniejsze szczegóły. I przez to myślę, że ta historia jest taka ciekawa, bo w niej czuć pasję, przynajmniej ja się starałam ją przekazać, czuć tą pasję, że naprawdę to nasze Pogórze, te dzieje Pogórza Przemyskiego i dzieje tej rodziny, która naprawdę była niezwykła jak na owe czasy, no krzyczą o to, żeby je przedstawić, żeby je po prostu sprzedać, mówiąc tak wulgarnie w całej Polsce i żeby każdy wiedział, kto to był Antoni Tyszkowski.
1: Polecamy więc mocno sagę rodu Tyszkowskich. Jej autorka Magda Skubisz była dziś naszym gościem. Dzięki wielkie za spotkanie. Teraz czas jeszcze na tematy rekreacyjno-sportowe. W drugi weekend maja w Polanczyku i w Cisnej odbędzie się Bieszczadzki Festiwal Rowerowy, gromadzący fanów rowerów elektrycznych. Z nami Mirosław Bieniecki, organizator festiwalu. To dość wyjątkowe, dwudniowe wydarzenie.
2: Tak, no w ogóle rowery elektryczne to jest coś wyjątkowego. Ja jestem fanem rowerów elektrycznych, bo okazało się, że jak 30 lat temu jeździłem na rowerze górskim po górach i robiłem 20-30 kilometrów, to wtedy byłem wyzuty z sił, a w tej chwili jestem w stanie przejechać 50-60 na rowerze elektrycznym i się dobrze bawić. Tak, jest to fenomenalne odkrycie, jest to też nowe poznawanie Bieszczad tak naprawdę, bo tak jak biega czy maszeruje, to się maszeruje generalnie graniami, wąskimi ścieżkami gdzieś przez las. Tak, większość tras rowerowych to są jednak stokówki, które prowadzą albo gdzieś tam stokami gór, albo dolinami. Więc kompletnie inne spojrzenie na te Bieszczady. Fenomenalna rzecz. Rowery elektryczne i rozwój tych rowerów elektrycznych w ostatnich latach to jest coś, czego jestem fascynatem. No i obserwuję to też aktywnie i jeżdżąc i organizując coraz więcej imprez rowerowych skierowanych przede wszystkim do użytkowników rowerów elektrycznych, chociaż nie tylko.
1: To takie spotkanie ludzi, którzy po prostu kochają ruch, prawda? Przestrzeń, klimat Bieszczadów, niekoniecznie ścigając się z własnymi słabościami, z czasem i tak dalej, prawda?
2: No, to też nie jest tak, że na rowerze elektrycznym nie trzeba pedałować. To ludzie są skutery elektryczne, więc są takie miejsca na rowerze elektrycznym, że trzeba rzeczywiście podpedałować i mimo, że ten rower wspomaga jazdę i pomaga przejechać więcej kilometrów, to jednak i nogi, i dupa bolą.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Gościem Radia Złote Przeboje jest Mirosław Bieniecki, organizator wielu biegów w Bieszczadach, między innymi 12. już Festiwalu Biegu Rzeźnika. Ta impreza, która w tym roku odbędzie się w dniach 3 i 6 czerwca, rozrasta się, co widać choćby po cyferkach właśnie. 23. bieg Rzeźnika, 15. rzeźniczek, 9. dycha na Jeleni Stok, 5. maraton Rzeźnika, 3. rzeźnicka piątka. To pokazuje rozwój tego waszego, no już dość starego pomysłu, prawda?
2: Tak, widać stopniowalność pewno, znaczy po tych numerkach poszczególnych biegów widać, co dochodziło później. Tak, rzeczywiście rozrasta się to dość mocno, no ponieważ społeczeństwo nam się starzeje trochę, więc coraz mniej jest tych, którzy biegają te dystanse najdłuższe, za to jest więcej chętnych takich, którzy chcą dopiero spróbować gór i pobiegać te 5, 10, no właśnie 10 to ma chyba 12 kilometrów, czy rzeźniczka, który jest chyba najpopularniejszym biegiem górskim w Polsce w tej chwili, czyli 28 kilometrów, ale rozrasta się nie tylko, że tak powiem, ilością biegów, rozrasta się też ilością rajdów pieszych, które temu towarzyszą i obok 7, zdaje się, biegów na festiwalu są jeszcze 3 dystanse rajdu pieszego, więc jest tam impreza taka, że starczy miejsca dla każdego i każdy może znaleźć coś pod siebie, czy to sobie pójdzie po tych górach, czy to sobie pobiegnie po tych górach, czy przemaszeruje z korzeniowskimi 16 kilometrów.
1: Te wydarzenia, o których wspomnieliśmy, 9-10 maja, Polanczyk Cisna, to takie też trochę rodzinne świętowanie i integracja, prawda? To jest forma swego rodzaju pikniku.
2: Tak, to jest piknik. Tam dużo zabaw dla dzieci, jakieś przejazdy rowerowe dla dzieci, strefy, w których dzieci będą mogły poznać tajniki jazdy na rowerze i zapoznać się z miejscowymi kulinariami, zresztą to nie tylko dzieci wtedy. Do tego rajdy rowerowe, do tego fajne spędzenie czasu, trochę dobrej muzyki i fajny klimat, no bo jak się jest w Polańczyku na amfiteatrze, czy w Cisnej na mini amfiteatrze, to zbiera się fajna grupa ludzi, którzy są zainteresowani jazdą na rowerze czy Bieszczadami. Zawsze jest fajnie tak naprawdę.
1: Wróćmy w takim razie jeszcze do Cisnej, do wydarzenia towarzyszącemu festiwalowi Bieg Rzeźnika, czyli Bieszczadzkiego Rajdu Pieszego. To też takie starty nie po wynik i nie po rekord, ale po prostu po oddech i po przygodę w Bieszczadach.
2: Tak, no to jest przede wszystkim przygoda w Bieszczadach i spędzenie czasu z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowanie, czyli chodzenie po tych Bieszczadach. Bieszczady są o tyle trudne turystycznie, że brakuje tam bazy schroniskowej, takiej jaka jest w Karkonoszach czy w Beskidach, gdzie co parę kilometrów można zjeść, napić się czegoś i tak dalej. A my, organizując te rajdy, zapewniamy te punkty żywnościowe, takie punkty odświeżania gdzieś po drodze. Więc można z niezbyt ciężkim plecakiem przejść nawet 50 kilometrów, co zawsze wydawało mi się absurdalne, że ktoś idzie na piechotę 50 kilometrów. Ja biegiem to rozumiem jeszcze, ale na piechotę. ale rzeczywiście cieszą się dużą popularnością te rajdy i rosnącą popularnością. W zeszłym roku mieliśmy ponad 2,5 tysiąca uczestników pieszych i startują tam ludzie od najmłodszych, dzieci kilkunastoletnich, do ludzi, którzy, umówmy się, że już nie biegają.
1: Są dystanse dla wszystkich, prawda? 12 kilometrów, 25, 49.
2: Tak, są różne dystanse i można sobie dystans wybrać pod siebie, pod własne możliwości i na ogół, patrząc na tych ludzi na mecie, to widzę, że wybrali za krótki.
1: W ramach rozgrzewki będzie można drezyną dojechać do Solinki, ale właściwie oferujecie nie tylko przejazd na trasy biegowe, ale także pedałowanie, krótko mówiąc, na trasy piesze.
2: Nie. Muszę zaprotestować. Okay. Bo z tym dojazdem drezyną na start to był żart prywatnikowy.
1: No to dałem się nabrać.
2: Nie do końca tak działa. Nie, wynajmujemy tam składy Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej i Bieszczadzka Kolejka Leśna dowozi uczestników na start. Drezyny, cieszę się, że tak przyjęło.
1: No bo drezyny są uroczenice.
2: To też nawiązuje do tego, że w Cisnej rzeczywiście powstaje trasa drezynowa i nie wiem, czy w tym roku już zostaną uruchomione drezyny rowerowe takie po torach jeżdżące, czy w przyszłym, ale Wydaje mi się, że w tym nawet, gdzieś tam na odcinku do Łużyca, Cisna, czy być może nawet kawałek dalej, nie wiem w tej chwili, ale tak, no to w ogóle jest świetna zabawa podobno. Ja nigdy nie jeździłem na tych drezynach, ale ci, co jeździli, to bardzo chwalą.
1: Jeżdżąc rowerem przez Olszanice widzę, że cieszą się one dużą popularnością, więc to na pewno będzie strzał w dziesiątkę.
2: Zgadza się, Olszanica się bardzo rozrosła pod tym kątem i Bańkowa, która stała się takim centrum Olszanicy się stała tak naprawdę, centrum turystycznym przynajmniej. Rzeczywiście widzę, że rozwija te rowery. My współpracujemy w tej chwili z gminą Olszanica, robiąc aplikację do jazdy na rowerze po Bieszczadach. I współpracujemy tutaj i z Olszanicą, i z Soliną, i z Cisną. I mam nadzieję, że wkrótce, poruszając się po tych trasach, które w zeszłym roku wyznaczyli na takiej mapie, którą wydaliśmy rowerem po Bieszczadach, a w tym roku na aplikacji będzie się można bardzo fajnie odnaleźć w tych Bieszczadach na rowerze.
1: Skoro mowa o aplikacjach i skoro powoli przechodzimy już do tych ciężkich wyzwań biegowych, które są kojarzone do tej pory z marką biegu rzeźnika, to macie też ofertę trochę wirtualną. Do 30 kwietnia są zapisy na wirtualne wyzwanie, pokonanie 330 km, czyli łącznej długości tras wszystkich biegów w czasie festiwalu Bieg Rzeźnika.
2: Tak, jest to jakby kolejna edycja czegoś, co wcześniej było Rzeźnikiem 500, kiedy wirtualnie nasi uczestnicy zmagań wirtualnych przebiegali GSB, czyli Główny Szlak Beskidzki. W tej chwili skróciliśmy trochę ten dystans do 330, ale no to jest tak naprawdę zabawa, która polega na tym, żeby zmotywować się trochę do treningu, porównać się trochę z innymi, którzy pokonują te trasy, no i promować te Bieszczady poza Bieszczadami, tak? No bo ci, którzy startują w wirtualnych biegach, startują tam, gdzie są, tam, gdzie mieszkają, tam, gdzie przebywają akurat, i zbierając te kilometry, patrzą na tą mapę Bieszczad i patrzą, jak ten punkcik wskazujący miejsce, w którym oni są, porusza się po wszystkich trasach Festiwalu Biegu Rzeźnika. Fajna rzecz, cieszy się dość sporą popularnością. Sam się zdziwiłem, bo ja byłem mocnym sceptykiem biegów wirtualnych w ogóle, to się narodziło plus minus w COVID-zie, i widzę, że w tej chwili 300 osób, 300 kropek porusza się po trasach Festiwalu Biegowego, i patrząc na to, jak piękne są medale za ukończenie tego, to warto.
1: Zapewne też maj to będzie jeszcze lepsza pogoda i jeszcze więcej osób, które będą pokonywać te trasy.
2: Mam nadzieję, chociaż maj to już się robi krótko, bo to jak się zacznie w maju, to trzeba już te 11 km dziennie pokonać, żeby pokonać wirtualnie wszystkie te trasy festiwalu, bo to jest 330 km, więc zachęcam do jak najszybszego zapisywania się, jeżeli ktoś jeszcze chce spróbować, bo teraz to wychodzi na razie do 8 km dziennie, czy 7, więc jeszcze można dla przeciętnego biegacza, czy nawet osoby, która woli to pokonać spacerem, bo przecież też nie ma przymusu, że to przebieg, można to przejść i zrzucić po prostu z aplikacji jakieś, czy zdjęcie trasy, dokumentować to w jakiś sposób, przesłać do nas i my odhaczamy, że ktoś się poruszył kolejne ileś tam kilometrów po naszych szlakach. Ale tak, maj już będzie gorący i w maju się będzie działo dużo, no zaczyna się nie tylko ten festiwal rowerowym, potem zaczynamy w Ustroniu rajdem pieszym tak naprawdę o nazwie Rzeźnik 500. Czyli mamy 70 śmiałków, którzy w 8 dni chcą pokonać Beskidzki Szlak Czerwony, cały z Ustronia do Wołosatego. My się śmiejemy, że to są takie wczasy all inclusive, bo oni mają zapewnione jedzenie, spanie, tylko muszą łóżko zmienić, tam mają 60 km od łóżka do łóżka. Więc bawią się przez te 8 dni, idąc, truchtając gdzieś w kierunku Bieszczad i Wołosatego. I to jest też fajna zabawa, a kończy się to wszystko rzeczywiście festiwalem biegu rzeźnika i no, najklasyczniejszym biegiem rzeźnika, który w tym roku ma około 80 km i który odbywa się po raz, jak to wam wspomniał, 23.
1: No właśnie, chciałem zapytać o ten bieg, bo pamiętam jeszcze z czasów, gdy ja zaczynałem swoją przygodę z bieganiem, a to był 2010-2011 rok, że ten bieg już wtedy był legendą w Polsce, że trwały jakieś losowania chyba uczestników, którzy zapisali się, bo tylu było chętnych.
2: Kiedyś było tylu chętnych, biegów górskich też nie było dużo, no wszystkie te najbardziej popularne biegi górskie to nie mają, że tak powiem, liczby porządkowej wyższej niż tam 10-11 przypisanej sobie, ten rzeźnik ma 23, więc rzeczywiście było wtedy tak, że na rzeźnika potrafiło przyjechać 1500 osób i zmierzyć się z tą trasą Czerwonego Szlaku Bieszczadzkiego. Wtedy jeszcze meta była w Ustrzykach Górnych. No od tego czasu myśmy trochę narobili więcej dystansów, więc trochę się to towarzystwo rozeszło po innych dystansach. No ale bieg rzeźnika pozostaje tym najbardziej kultowym wyzwaniem, które właściwie każdy biegacz ultra w Polsce w którymś momencie pokonuje.
1: Ale po drodze oczywiście musiała nastąpić zmiana trasy, bo pamiętam, że była też przygoda z lasami, właściwie z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. Kowalskim, prawda? Który jednak uznał, że 1500 osób na czerwonym szlaku to jest dla nich za duże obciążenie.
2: To nawet nie to, bo gdyby uznali w ten sposób, to powiedzieliby, że nie, no nie możecie mieć 1500, możecie mieć 1200, 1400, 200. Nie, no w którymś momencie jeden z dyrektorów parku poprzednich uznał, że biegacze inaczej stawiają stopy i powodują zwiększoną erozję gleby i estetycznie przestaliśmy biegać po parku. Chociaż w tej chwili współpraca z parkiem układa się dobrze i na przykład na dystansie biegu rzeźnika ultra biegniemy przez rawki, biegniemy przez smerek, więc tak, wracamy do parku, tylko rzeczywiście stojąc na straży ochrony przyrody, park ogranicza tą możliwość biegania po połoninach czy po, no, po niektórych obszarach, tak, które są wyłączone jak gdyby z biegowych imprez.
1: Dużo jest śmiałków, którzy podejmują się tego wyzwania 80 kilometrów?
2: W tym roku z tego co patrzyłem to jest około 800, więc sporo. No i tutaj biegamy głównie dzięki gościnności Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Cisna, które świetnie się tutaj pokazuje, robiąc punkt żywnościowy na trasie, robiąc stoisko edukacyjne gdzieś u nas w strefie biura zawodów i pokazując to, co być może jest też istotne, że te lasy bieszczadzkie, którym zarzuca się, że nie wiem, wycinają drzewa bez sensu, to nie wycinają tych drzew bez sensu, tylko wycinają je, ale też je sadzą i tych drzew jest w Bieszczadach coraz więcej, a nie zaraz mniej tak naprawdę, więc świetna robota tutaj Nadleśnictwa Cisna, Nadleśnictwa Komańcza też, które nam pomaga w pewnym zakresie.
1: Najwięcej chętnych w biegu rzeźniczek?
2: W rzeźniczku rzeczywiście najwięcej chętnych na ogół. Ja nie, w tej chwili nie mam statystyk przed sobą, ale rzeźniczek rzeczywiście jest najbardziej popularny i jest to też najładniejszy bieg górski w Polsce, bo tam z 60% to są kobiety.
1: To faktycznie. A Dycha czy Piątka? Jak ucieszył się popularnością ostatnimi czasy?
2: Dycha i Piątka to są na ogół dystanse, w których uczestniczą albo osoby, które przyjeżdżają jako osoby towarzyszące, albo ci, którzy biegli w czwartek, w piątek, któryś z biegów ultra i chcą się dorżnąć na koniec Dyszką czy Piątką, szybką. I to są dystanse takie, które też zyskują bardzo na popularności, bo są skierowane do tych, którzy z jednej strony albo nie biegali jeszcze po górach i w ogóle chcą zobaczyć, czym to się je, jak wygląda bieganie po górach, a z drugiej właśnie do tych, którzy chcą się dobić po jakimś ultra.
1: Biegi uzupełnia jeszcze piąty maraton rzeźnika. Całe to wydarzenie, 12. Festiwal Biegu Rzeźnika, to chyba tak naprawdę taki największy festiwal obok festiwalu biegowego w Krynicy w całej Polsce Południowej, prawda? W całych Karpatach.
2: No dobra, w Pieninach jest jeszcze jeden też spory festiwal, a w Krynicy festiwalu już nie ma biegowego. Znaczy jest w Piwnicznej w tej chwili.
1: No tak.
2: Jest w Piwnicznej, bardzo fajny festiwal, jest to nasza partnerska instytucja, Festiwal Biegów. Też zachęcam, też fajne miejsce, ale nie takie fajne jak u nas.
1: To na pewno. Zachęcamy więc bardzo gorąco do aktywności sportowej, jak wspomnieliśmy, nie tylko do biegania, do wędrówek po górach, ale także do aktywności na przykład na rowerach elektrycznych już 9 i 10 maja w Polanczyku i w Cisnej. Mirosław Bieniecki z Fundacji Biegu Rzeźnika był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas jeszcze na opowieść o ważnym wydarzeniu kulturalnym. W najbliższy czwartek o 18:00 w wypożyczalni muzycznej przy ulicy Żeromskiego 2 w Rzeszowie odbędzie się niezwykłe spotkanie poświęcone twórczości Jerzego Wicowskiego. Uczestnicy będą mieli okazję usłyszeć wiersze czytane przez samego autora. Odtworzony zostanie jego głos i nagrania z różnych nośników kaset magnetofonowych, płyt CD czy winyli. Zainteresowanych gorąco zapraszamy do wspólnego wsłuchania się w literaturę, historię i brzmienie głosu jednego z najważniejszych polskich twórców XX wieku. O życiu i wielowymiarowej twórczości Jerzego Wicowskiego opowie Dariusz Pado, poeta, adwokat, prezes Fundacji imienia Juliana Przybosia, współzałożyciel Stowarzyszenia Rajsze. Kim był Jerzy Wicowski? To wybitny poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Literacko debiutował w 1946 roku wierszem Ptakom Niebieskim, a jego pierwszy tom poetycki pod tytułem Ołowiani Żołnierze ukazał się 2 lata później. Był także jednym z najważniejszych badaczy kultury romskiej w Polsce. Przez lata wędrował z taborami, co zaowocowało odkryciem talentu poetki Papuszy oraz wydaniem fundamentalnych prac o kulturze romskiej, m.in. monografii Cyganie na polskich drogach. Był również ekspertem od twórczości Brunona Schulza, której poświęcił publikację pod tytułem Regiony Wielkiej Herezji. Czwartkowe spotkanie, organizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie, odbędzie się w ramach cyklu Poeci na winylach. Polecamy. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
3: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Przed mikrofonem Andrzej Orzechowski, witajcie. Czas na weekendowy magazyn Radia Złote Przeboje. Co dziś w programie? Już za moment temat wilków i niedźwiedzi podchodzących pod szkoły czy gospodarstwa domowe w Bieszczadach. Samorządowcy z naszego regionu w ostatnią środę gościli w Warszawie i próbowali przekonać posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do lepszej, zdecydowanej kontroli populacji dzikich drapieżników w południowo-wschodniej części Podkarpacia.
2: To, co my potrzebujemy, to są proste naprawdę działania. Określić pojemność siedliska, szybka inwentaryzacja genetyczna i gospodarowanie populacją, tak jak każde poważne państwo, patrząc nawet choćby na Skandynawię, to wykonuje.
1: Przekonywał posłów Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz. Ten temat u nas już za moment. Później opowiemy wam m.in. o planowanej fuzji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie z zadłużonymi po uszy szpitalami powiatowymi w Dębicy i w Mielcu. Pojawią się także tematy związane ze sportem i turystyką. W drugiej części programu wraz z Mirosławem Bienieckim zaprosimy was bowiem na festiwal biegu rzeźnika, w tym kultowy bieg na dystansie 80 km i organizowane przy okazji rajdy piesze, a także przybliżymy wam działalność Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka. Ze Zbigniewem Różyckim, prezesem stowarzyszenia, porozmawiamy m.in. o szlaku z Sanoka do Przemyśla, który przemierzył bohater powieści Jarosława Haszka, a także zaprosimy was na 29. edycję manewrów szwajkowskich, jakie odbędą się w pierwszy weekend lipca. Zaczynamy jednak od dość dramatycznego apelu samorządowców z Bieszczad, którzy w ostatnią środę w Warszawie alarmowali posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o problemie, który ich zdaniem zdecydowanie wymknął się już spod kontroli i stanowi realne zagrożenie dla mieszkańców Bieszczad. Oddajmy na początek głos Ernestowi Nowakowi, burmistrzowi miasta i gminy Zagórz.
3: Tego w Bieszczadach jeszcze nie było.
2: Dziękuję za zaproszenie i za zainteresowanie tematem, który dla nas jest niezwykle istotny, wszystkim paniom posłankom i panom posłom. I dziękuję bardzo policji, bo bez policji to po prostu nasi mieszkańcy czuliby się całkowicie opuszczeni. To jest w tej chwili ostatnia deska ratunku. Sytuacja jest u nas, proszę państwa, dramatyczna. Ludzie czują się opuszczeni, zagrożeni, wystraszeni, znerwicowani, a państwo nasze nie reaguje. A my jako samorządowcy jesteśmy bezsilni, bo nie ma żadnych realnych narzędzi do działania. Żadnych. To płoszenie to jest wydmuszka. Po pierwsze, że nim ktokolwiek dojedzie, drapieżnik się bardzo szybko pojawia i szybko znika. Po drugie, niedźwiedzie się już przyzwyczajają. Przyzwyczajają się, bo my o tych sprawach mówimy od dawna. 12 czerwca 2024 roku. Alarmowaliśmy, mówiliśmy, jaka sytuacja. Zgłaszaliśmy dane, rejestry zdarzeń, które prowadzimy, bo to jest jedyne dla nas, jako dla gmin, wprowadziliśmy to dzięki naszym kolegom, którzy podpowiedzieli, jakie narzędzia stosować, bo nawet nikt nie wiedział, jak za to się zabrać. Jeśli, proszę państwa, w roku 2022 tych zdarzeń z wilkami konfliktowych było około 15, to z niedźwiedziami było 1-2. I tak z każdym rokiem rosło. Myśmy to oczywiście monitorowali, informowali. Dzisiaj tylko na terenie naszej gminy od początku roku mamy 24 zdarzenia z niedźwiedziami, 7 z wilkami. I to nie jest tak, że to jest tereny leśne, pola uprawne, tylko proszę państwa, miasto, centrum miasta, proszę sobie wyobrazić, mają państwo dzieci albo wnuki? 27 kwietnia w przedszkole w Zagórzu, godziny poranne, 2 niedźwiedzie. Przyjeżdża na pomoc nam policja, są do godziny 15, o 15 wyjeżdżają, a o 18 z powrotem mamy niedźwiedzie. 5 razy tego dnia interweniuje policja w Zagórzu, w mieście, proszę państwa. Dzieci ze szkoły z Tarnawy nie mogą wrócić do domu. Dyrektor prosi, żeby rodzice je odbierali. Czy to jest normalne? I tak, proszę państwa, jest dzień po dniu. Jechałem tutaj do państwa w nocy, znowu interwencja policji. Tych interwencji tylko w gminie Zagórz w ostatnim czasie było 10. 17 razy interweniowała policja w Lesku w maju. Naprawdę, proszę państwa, my się czujemy bezradni. Przyjechaliśmy tutaj prosić państwa o pomoc. My nie wiemy, co zrobić. Po tym zdarzeniu, po zaatakowaniu pani Edyty, po tej śmierci, ludzie się boją, nawet w urzędzie się boją. Co z tego, że my mamy pistolety hukowe, mamy te gazy i tak dalej. Proszę państwa, z czym do tego niedźwiedzia? A nawet jakby ktoś pozwolił i byłyby te kule gumowe. To jest potężny drapieżnik. I to, co my potrzebujemy, to są proste naprawdę działania. określić pojemność siedliska, szybka inwentaryzacja genetyczna i gospodarowanie populacją, tak jak każde poważne państwo, patrząc nawet choćby na Skandynawię, to wykonuje. I możemy sobie zadawać tutaj różne pytania. Nie czy będzie następna ofiara śmiertelna, tylko kiedy będzie. Naprawdę, kiedy będzie. Brak realnych decyzji odnośnie konfliktowych drapieżników to narażanie naszych mieszkańców na utratę zdrowia i życia. Także szkodzenie niedźwiedziom, bo nam też zależy, żeby te niedźwiedzie, wilki żyły w naszych lasach, bo to jest bardzo ważne. To nasi mieszkańcy przez tyle lat byli strażnikami tej populacji. I co państwo teraz robią? Akceptacja społeczna dla tych drapieżników jest zerowa. Kto ich będzie pilnował? Przecież to ci mieszkańcy byli strażnikami. Samowola, kłusownictwo to są zagrożenia, które nas czekają, które razem wszyscy powinniśmy stawić tutaj czoło. Przede wszystkim ochrona naszych mieszkańców, ich zdrowia i życia. I bardzo prosimy, proszę państwa, o pomoc. Bo my naprawdę nie wiemy, w którą stronę mamy się zwrócić.
1: Mówił Ernest Nowak, burmistrz miasta i gminy Zagórz. Jednym z poselskich pomysłów, o którym wspomniał samorządowiec z Zagórza i który miałby zaradzić sytuacjom niebezpiecznym dla człowieka, jest szczegółowe monitorowanie poruszania się niedźwiedzi. Pilotażowy program ma być realizowany w 4 bieszczadzkich gminach: Cisnej, Lutowiskach, Solinie i Czarnej. Jacek Przybyła, wójt gminy Czarna, twierdzi jednak, że nie będzie to dobre antidotum na rozwiązanie tego problemu.
4: Stwarzamy pewien model systemowy, który praktycznie już istnieje. Każdy z nas ma w swoich strukturach zarządzania kryzysowego system monitorowania zdarzeń krytycznych związanych z dziką agresywną zwierzyną w postaci wilka czy niedźwiedzia. Ja chętnie zostawię statystykę od 2022 roku związaną ze zdarzeniami tylko na terenie jednej gminy małej bieszczadzkiej, gminy Czarna, z dokładną podaną liczbą zdarzeń, ilością wilków, które stanowią watahę, zbliżania się ich do gospodarstw rolnych, do ludzi, do siedlisk i tak dalej. I teraz moje pytanie, czy my będziemy dalej tworzyć program, który będzie monitorował sobie sztuki niedźwiedzi, które będą dalej penetrować te same obszary od kilku lat? Ja pozwolenie na płoszenie, podobnie jak mój kolega z Soliny, posiadam już od 2 lat i nie jest to skuteczne, ponieważ od 2024 roku, stosując metodę płoszenia, skutkuje to tym, że ta ilość zdarzeń krytycznych pojawia się coraz więcej. Te zwierzęta w ogóle nie reagują na systemy płoszenia opisywane w różnych decyzjach administracyjnych. Kolejne moje pytanie to, proszę państwa, jest takie: dlaczego, mając taką gminę bieszczadzką, w której jeszcze funkcjonuje w jakimś zakresie rolnictwo o charakterze ekologicznym, gdzie na terenie mojej gminy większość gospodarstw są to gospodarstwa zajmujące się hodowlą owiec, kóz, bydła, koni. Są to gospodarstwa typowo ekologiczne. Są często pustoszone przez watahy wilków czy też niedźwiedzi i gospodarze pozostawiają truchła swoich zwierząt w terenie, mizerne odszkodowanie otrzymując za to, nie mając nic w zamian, a to jest ich praca, to jest ich zarobek, to jest utrzymanie tych gospodarstw rolnych i też funkcjonowania całej gminy. To proszę mi powiedzieć, czy jedną z metod działania, ograniczenia tego typu działań jest tworzenie takiej sytuacji, że ja proponując w swoim planie ogólnym, dając go do konsultacji, wskazując te tereny jako tereny produkcji rolnej, otrzymuję zwrotną informację od pani Agnieszki Marceli z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pociętą tą propozycję mojego planu ogólnego, gdzie wycina mi się w 90% grunty stanowiące produkcję rolną, tworząc tam strefy zielone otwarte, czyli pozbawiając tych rolników możliwości rozwoju. Proszę mi powiedzieć, czy to jest ta interwencja przeciwko zdarzeniom krytycznym ze zwierzętami tego typu jak wilki i niedźwiedzie? Bo jeśli tak, to uważam, że w pełne działanie tych instytucji jest skierowane na ograniczanie i pauperyzację przestrzeni bieszczadzkiej. Doprowadzenie to nie tylko gminy Czarna, ale do całej bieszczadzkiej społeczności. Jedna mała dygresja. Od 1980 roku, to już kiedyś wspominałem moim kolegom i to jest taka moja prywatna opinia, nie zdarzyło się, żeby społeczność bieszczadzka, leśnicy, zostali wyprowadzeni na ulicę. Udało to się zrobić 2 lata temu panu ministrowi, który przyjechał do Ustrzyk Dolnych i poinformował społeczność bieszczadzką, co chce zrobić z przestrzenią leśną, tam gdzie jest prowadzona produkcja leśna. To, proszę państwa, od 1980 roku, a więc w momencie, kiedy organizowała się Solidarność Chłopska i strajki ustrzycko-rzeszowskie, to był pierwszy raz, kiedy znowu ci ludzie wyszli na ulicę w setkach ilości. Chłopy z lasu, jak to u nas mówią, protestować i bronić swojego, bronić swojej pracy, miejsc pracy i swoich rodzin. I moje pytanie ponawiam. do czego zmierzamy, jeśli chodzi o przestrzeń bieszczadzką. Jeśli mówimy o problemie wilka i niedźwiedzia, to ten problem dotyczy tak naprawdę gmin bieszczadzkich i części Beskidu Niskiego, samego południa województwa podkarpackiego.
1: Mówił Jacek Przybyła, wójt gminy Czarna w Bieszczadach. Środowe spotkanie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, jak słyszymy, było więc dla samorządowców okazją do zwrócenia uwagi parlamentarzystów nie tylko na coraz mocniej widoczny problem rosnącej populacji niedźwiedzi, ale też na wciąż trwające ograniczenia w gospodarce leśnej. Bo choć wprowadzone 2 lata temu moratorium na wycinkę najcenniejszych przyrodniczo lasów w Polsce dotyczy niewiele ponad 1% lasów, to akurat spora część z nich znajduje się właśnie w naszym regionie. Do środowej wizyty samorządowców z Bieszczad w Warszawie wrócimy jeszcze za kilka minut.
0: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie czas jeszcze na zaproszenie do Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Tam już wkrótce spotkanie z Ignacym Karpowiczem, znakomitym pisarzem, którego najnowsza powieść Ludzie z nieba znalazła się w ścisłym finale Nagrody Literackiej Nike. Rozmowę z autorem poprowadzi Jakub Pacześniak, poeta i dyrektor programowy Literackiego Festiwalu Teatru Siemaszkowej Międzysłów Karpat. Wieczór wzbogaci także słuchowisko na żywo w oparciu o fragmenty powieści Karpowicza. Zapraszamy w najbliższy czwartek o 19:00 spotkanie na małej scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Rzeszowie.
5: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Zarząd regionu przeznaczył ponad 1 300 000 zł na lokalne inwestycje. Podczas ostatniego posiedzenia wystosowano również apel do rządu o rozwiązanie problemu niedźwiedzi. O szczegółach Grzegorz Pałka.
6: Dotacje trafią do 67 gmin. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty świetlic wiejskich, remis OSP oraz budowę placów zabaw i boisk. Zarząd przyjął też stanowisko w sprawie niedźwiedzi. Samorządowcy domagają się od rządu systemowych zmian, bo rosnąca populacja tych zwierząt zagraża mieszkańcom. To reakcja na niedawny śmiertelny atak niedźwiedzia w powiecie sanockim. Wśród poniedziałkowych decyzji znalazło się też podsumowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które w ubiegłym roku otrzymały od regionu blisko 25 milionów złotych.
5: A prawie 5,5 miliona złotych to z kolei pula, jaką powiat rzeszowski przeznaczy w tym roku na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Samorząd rozdzielił właśnie tegoroczne środki z PFRON-u. Małgorzata Mura.
7: Najwięcej, ponad 2 miliony złotych, trafi bezpośrednio do mieszkańców jako dofinansowanie do zakupu sprzętu ortopedycznego. Kolejne kwoty powiat przeznaczy na likwidację barier architektonicznych, takich jak budowa podjazdów czy montaż wind oraz na turnusy rehabilitacyjne. Istotną częścią budżetu, bo aż 1,5 miliona złotych, jest utrzymanie warsztatu terapii zajęciowej w Zgłobniu. Placówka ta zapewnia codzienną opiekę i rehabilitację dla kilkudziesięciu osób.
5: A w samym Rzeszowie ruszają zmiany na drogach. 2 nowe mini ronda powstają testowo na osiedlu Słocina. Mają uspokoić ruch na skrzyżowaniach Słocińskiej ze Świętego Rocha oraz Paderewskiego z Powstańców Wielkopolskich. Tymczasem codzienność na coraz szybciej wyludniających się terenach w Polsce wygląda zupełnie inaczej. Nie ma autobusu, nie ma lekarza, nie ma pracy. Dla przykładu w wielu bieszczadzkich miejscowościach coraz trudniejsze staje się zwykłe, codzienne funkcjonowanie. Mówi mieszkający na co dzień w Bieszczadach socjolog Duszan Augustyn.
8: Mieszkając w miejscowości, gdzie przedszkole zamyka się o 13, gdzie szkoła jest oddalona o kilkanaście kilometrów, gdzie wizyta u lekarza to w zasadzie całodzienna wyprawa, to wszystko sprawia, że mieszkańcy są jakby uwiązani w swoich domach, a samo podjęcie pracy bywa po prostu zbyt drogie, żeby się opłacało.
5: To szczególnie uderza w seniorów, samotnych rodziców i osoby, które nie mają samochodu. Eksperci przekonują, że bez odbudowy usług publicznych trudno będzie zatrzymać odpływ mieszkańców z Bieszczadów. Dla wielu tamtejszych mieszkańców własny samochód to jedyne okno na świat. Tymczasem w stolicy regionu niektórzy wsiadają za kółko, wykazując się kompletnym brakiem wyobraźni. Prawdziwą bezmyślnością wykazał się kierowca Porsche. Mężczyzna stracił panowanie nad autem i z impetem uderzył w ścianę budynku przy ulicy Dąbrowskiego.
9: Mężczyzna miał w swoim organizmie ponad 3 promila alkoholu. Dodatkowo posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na szczęście w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało.
5: Mówiła Magdalena Żuk z rzeszowskiej policji. Mężczyźnie za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz złamanie sądowego zakazu grozi wieloletnie więzienie.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia przedstawiła Ewa Pasierbiewicz.
0: Radio Złote Przeboje RS 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Czy na Podkarpaciu powstanie nowy superszpital? Rozpoczęły się rozmowy na temat konsolidacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie ze szpitalami powiatowymi w Mielcu i Dębicy. Jeśli do takiego połączenia dojdzie, powstanie największa placówka medyczna na Podkarpaciu. Starostowie mielecki i dębicki liczą, że fuzja pomoże mniejszym szpitalom przetrwać. Chcą w ten sposób uniknąć losu, jaki prawdopodobnie czeka szpital w Lesku, który wskutek rosnących długów stoi dziś przed widmem całkowitej likwidacji. Szpitale powiatowe w Mielcu i Dębicy mają po 20 oddziałów i ponad 1000 pracowników. Rocznie hospitalizują razem ponad 33 tysiące pacjentów. Uniwersytecki Szpital w Rzeszowie prowadzi z kolei 21 klinik. Przyjmuje około 50 tysięcy pacjentów rocznie i wykonuje blisko 15 tysięcy operacji. Rzeszowska placówka jest jedną z najlepszych na Podkarpaciu. Ma trzeci poziom referencyjności, co oznacza wyższe stawki za procedury. Tymczasem szpitale powiatowe zmagają się z niskimi kontraktami z NFZ i wysokimi kosztami płac. Szpital w Mielcu ma na dziś prawie 92 miliony złotych zobowiązań, szpital w Dębicy aż 170 milionów. Do tego prognozowaną stratę na ten rok sięgającą nawet 35 milionów złotych. Dyrektor USK imienia Chopina Marcin Rusiniak przekonuje, że połączone szpitale jako jedna największa jednostka na Podkarpaciu będą mieć zdecydowanie silniejszą pozycję w rozmowach z NFZ i z Ministerstwem Zdrowia. Konsolidacja ma umożliwić rozwój nowych klinik, zwiększenie liczby świadczeń o 20-25% oraz stworzenie miejsc specjalizacyjnych dla młodych lekarzy. USK planuje zaciągnąć około 300 milionów złotych kredytów BGK na spłatę zobowiązań oraz ubiegać się o środki z konkursu Ministerstwa Zdrowia. W Mielcu ma powstać klinika neurochirurgii, a w Straszęcinie duża klinika psychiatrii. A pracownicy obawiają się zwolnień, jednak dyrekcja zapewnia, że celem zmian jest rozwój i zwiększenie zatrudnienia, a nie redukcja etatów. Nie milknął echa kwietniowego, śmiertelnego w skutkach ataku niedźwiedzia na jedną z mieszkanek Płonnej w gminie Bukowsko. Sprawą interesują się nie tylko samorządowcy, ale też parlamentarzyści. W ostatnią środę odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, na którym gościło wielu samorządowców z naszego regionu. Słyszeliśmy już uwagi Ernesta Nowaka, burmistrza miasta i gminy Zagórz oraz Jacka Przybyły, wójta gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim. W podobnym tonie wypowiadali się też inni samorządowcy, bo większość wójtów z naszego regionu krytycznie ocenia dotychczasowe działania rządu związane z ochroną przyrody. Wśród osób, które zabrały głos, był m.in. wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała.
10: Ważne dla mieszkańców Bieszczadów.
11: Jestem przedstawicielem gminy Olszanica, która niestety niechlubnie ma swój rekord, bo to nie w tym roku w Bukowsku niedźwiedź po raz pierwszy zabił człowieka, tylko w gminie, w której miałem przyjemność pracować, a mianowicie w roku 2014 po raz pierwszy niedźwiedź zaatakował, polował na człowieka, zaatakował go i go zabił. Ściółkował ciało, był to ewidentny atak, mało tego, atak był na tyle ewidentny, że ludzie, którzy zostali wezwani do poszukiwań, bo tak naprawdę rodzina zgłosiła zaginięcie człowieka, odbyła się cała akcja ratownicza, pojechali goprowcy, profesjonaliści, pojechały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Proszę sobie wyobrazić, że niedźwiedź zaatakował jadącą grupę poszukiwawczą, zaatakował kłada, goprowcy uciekli z tego kłada, puszczono tego kłada jadącego prosto za tym niedźwiedziem, więc ten niedźwiedź rzucał kładem jak zabawką. Gdyby nie to, dziś to powiem, choć uważano to za w tamtym momencie za przestępstwo, a być może ten ruch uratował życie tychże goprowców, a mianowicie strażacy OSP jadący z tyłu za tym kładem musieli użyć armatki, lejąc pod ogromnym ciśnieniem przez ponad 3 minuty wodą w tego niedźwiedzia, bo niestety nie bał się niczego. I już skracam, proszę Państwa, mamy rok 2014 i co się dzieje? Mamy tydzień krzyku i potem następuje cisza. Owszem, był moment, w którym próbowano go najpierw odłowić po to, żeby go uśpić, przewieźć gdzieś gdzie indziej. Nie udało się go nawet znaleźć, choć te działania, muszę przyznać, przez pierwsze chyba 3 dni były takie bardzo profesjonalne. Na tym się to skończyło. Nie wiem, czy ten niedźwiedź do dzisiaj żyje, bo patrząc na jego wiek, być może już nie, ale nigdy nie został odłowiony. I idąc dalej, proszę Państwa, 2 maja tego roku, godzina około 20 pod urzędem gminy biega sobie około 4-letni niedźwiedź. 70 metrów od przedszkola w miejscowości Ucherce Mineralne w ścisłej zabudowie biegają sobie dwa wilki. My robimy co możemy, ale co możemy, proszę Państwa? Ludzie są przestraszeni, żądają od nas, ponieważ uważają, że oni nas wybrali, że to my odpowiadamy za to, co się dzieje, żebyśmy coś z tym zrobili. Występujemy o decyzję na płoszenie, dostajemy tą decyzję, w której mamy jednoznacznie napisane, że to mieszkańcy i wójt mają ścigać i płoszyć te niedźwiedzie. Ja się pytam, proszę Państwa, a kto nas do tego upoważnił, kto nas przeszkolił, kto nam dał narzędzia? Przecież taki wójt, jak wyśle kogoś na śmierć, bo taka rzecz się może powtórzyć, to będzie później za to odpowiadał karnie, bo muszę dopowiedzieć, to zdarzenie z 2014 roku dla rodziny skończyło się tym, że po wielkim, wieloletnim boju rodzina nie dostała nawet żadnego odszkodowania. W naszym państwie od lat staramy się ściśle chronić tak niebezpieczne drapieżniki, ale tak naprawdę nie chcemy brać za to odpowiedzialności. Dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj, prosimy Was o to, żeby nasi mieszkańcy mieli również równe prawa w stosunku do polskiej konstytucji, żebyśmy i my mogli wchodzić do lasów, żebyśmy mogli z tego korzystać. Dzisiaj mówimy o obrożowaniu niedźwiedzi. Mamy te niedźwiedzie zaobrożowane. Co to daje? Proszę Państwa, przecież sytuacja jest taka, że mamy wołkowyje, tu kolega Adam przykład ma sprzed kilku dni. Niedźwiedź rano jest pod kościołem, najpierw sam, to jest niedźwiedź monitorowany. Za chwilę przychodzi tam z małymi do kościoła, w którym akuratnie odbywa się wtedy komunia. Prosimy Was o to, nie bagatelizujcie Państwo tego problemu. Bez względu na barwy polityczne, tu nie o to chodzi. Chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi.
1: Mówił do posłów Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała. Jak reagowali na te głosy samorządowców posłowie? Zgodnie z przewidywaniami i zgodnie z podziałami politycznymi. Najbardziej radykalne rozwiązania, zgodę na odstrzał wilków i niedźwiedzi, proponuje Konfederacja, która od miesięcy rozpętuje histerię wokół zagrożenia ze strony dzikich zwierząt, skutkującą już zresztą tym, że wielu turystów odwołuje swoje rezerwacje w Bieszczadach. Na drugim biegunie są politycy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Była współprzewodnicząca Partii Zieloni, posłanka KO Małgorzata Tracz, wypowiadała się w takim oto tonie.
12: To jest posiedzenie Komisji Środowiska, a nie odpowiedzieliśmy sobie tak naprawdę na zasadnicze pytanie. Dlaczego wilk i niedźwiedź są objęte ochroną gatunkową i ochroną ścisłą? Dlaczego wilk jest objęty tą ochroną od lat 90., najpierw częściową, potem ścisłą? Dlaczego niedźwiedź jest nią objęty już od lat 50. zeszłego wieku? A od 2001 roku ścisłą. Otóż te zwierzęta pełnią bardzo ważne role w ekosystemie, a załamanie ekosystemu będzie miało konsekwencje nie dla lasu samego w sobie, ale także dla nas, korzystających z tych lasów. Ja podam tylko przykłady, co robi niedźwiedź dla ekosystemu. Niedźwiedź jest sanitariuszem lasu tak naprawdę. Rozkopując ziemię, szukając bulw i owadów, korzeni, sprawia, że ta ziemia jest bardziej napowietrzona. Jedząc owoce, powoduje rozsiewanie nasion. Reguluje także populację, a co więcej, zwierzęta, które upoluje, resztki tych zwierząt są pokarmem dla mniejszych ssaków.
13: Ale proszę o ciszę.
12: Z kolei, jeśli chodzi o wilka, wilk także reguluje populację. Oprócz tego pełni funkcje sanitarne, dlatego że neutralizuje chore czy słabe zwierzęta. I mamy tu przykład w postaci na przykład tego, że poluje na dziki chore na ASF i w ten sposób powoduje, że ten ASF przestaje się rozprzestrzeniać. Co więcej, polując na jelenie sprawia, że młode drzewa mogą rosnąć, tak? Bo nie są przez jelenie zgryzane. Pomaga w ten sposób leśnikom. Podobnie to wygląda w przypadku odrodzenia się topoli. Polując na lisy, chroni także ptaki gniazdujące.
13: Drodzy Państwo, samorządowcy, proszę Pani Poseł pozwolić wypowiadać i nie przeszkadzać.
12: Mamy obecnie wystarczające narzędzia, jeśli chodzi o kwestie odszkodowań za straty robione przez zwierzęta dzikie, Mamy także obecnie przepisy, które dają możliwość podjęcia działań przez RDOŚ. Co musimy robić, jeśli chodzi o wilka? Przede wszystkim grodzenia elektryczne, psy pasterskie, tak by chronić stada. Jeśli chodzi o niedźwiedzia, to nie uczmy niedźwiedzia po prostu, no nie wiem, jeść tak w terenach, tam gdzie są ludzie, czyli nie zostawiajmy resztek, muszą być odpowiednie kontenery, muszą być kompostowniki, a ponadto pracujemy nad warunkowaniem awersyjnym i to też będzie pewnego rodzaju rozwiązanie. Na koniec chciałam tylko powiedzieć, że nie bez przyczyny te dwa gatunki objęte są ochroną ścisłą, bez tego całe ekosystemy byłyby rozregulowane i ta ochrona ścisła wilka i niedźwiedzia powinny zostać utrzymane.
1: Mówiła Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej. Samorządowcy rozumieją potrzeby ochrony wilka i niedźwiedzia, ale nie do końca rozumieją, dlaczego to samorządy mają ponosić koszty z tym związane. Mówił o tym nie tak dawno na sesji Rady Gminy Cisna przewodniczący Rady Mateusz Świerczyński.
14: Problemem próbuje się obarczać nas, mieszkańców, naszą gminę, a niedźwiedź nie jest własnością ani gminy. Niedźwiedź to nie jest tylko Bieszczady. Niedźwiedzia chronimy na mocy ustawy w całej Polsce. Niedźwiedź jest zwierzęciem państwowym. I to państwo powinno nie wymagać od nas ponoszenia nakładów na dodatkowe, jak i zabezpieczenia śmieci, tylko je wprowadzić. Dlaczego to ja musiałem ponieść koszty ogrodzenia sobie prądem kompostownika? Niedźwiedź jest państwowy, a ja poniosłem koszty. Wszyscy chcą chronić tego niedźwiedzia i bardzo dobrze, on jest bardzo potrzebny, niech sobie będzie, tylko w lesie, nie przy moim domu, nie na moim tarasie. I on jest jak najbardziej bardzo potrzebny i wszystko okej, tylko że wszyscy go chcą chronić, ale koszty tej ochrony najlepiej niech ponoszą my, mieszkańcy. Jak ja czytam takie wypowiedzi, że to myśmy zajęli miejsce niedźwiedzi, bo myśmy zebrali im przestrzeń do życia, to ja patrzę na twarde dane. W 90 chyba tam 8 roku w inwentaryzacji na terenie Nadleśnictwa Cisna stwierdzono 8 niedźwiedzi, teraz 70. Więc chyba no nie zabraliśmy im miejsca, skoro ich przyrasta. Niedźwiedzie historycznie występowały na terenie całego naszego kraju, czyli równie dobrze można powiedzieć, że rozwijająca się Warszawa czy Kraków też zabrały miejsce tym niedźwiedziom, więc one uciekły w Bieszczady. To jest zwierzę państwowe całego kraju, więc rozwiązania systemowe wprowadzone powinny być takie, żeby i niedźwiedź był zadowolony, a my bezpieczni. Problem jest u nas sezonowy, to jest fakt. Nie dotyczy na szczęście sezonu turystycznego i bardzo dobrze, ale powinny być pewne rzeczy wprowadzone. Moja obserwacja dosłownie sprzed kilku dni. Mamy wywóz śmieci we wtorek. Część mieszkańców wystawia te śmieci w poniedziałek wieczorem. Śmieci, dlaczego? Dlatego, że odbiór śmieci zaczyna się bardzo wcześnie rano. Nie wszyscy mogą wstać przed 6 czy przed 7 i te śmieci wystawić we wtorek. Według mnie podstawową rzeczą pierwszą, która powinny być jakieś zabezpieczone punkty w miejscowościach, w Cisnej, Wytni, ale w każdej miejscowości, gdzie ja, nie mogąc śmieci wystawić we wtorek rano, mogę je zawieźć, żeby one bezpiecznie od poniedziałku wieczorem do wtorku rano tam były, a nie, że ja jadę we wtorek rano i są te śmieci porozleczkane po ulicach. Tak mi się wydaje. Tyle mojego komentarza. Ja czekam na te rozwiązania systemowe jako radny i jako mieszkaniec.
1: Mówił przewodniczący Rady Gminy Cisna Mateusz Świerczyński. Tymczasem Sejm wciąż pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które możliwie najlepiej odpowiadałyby zarówno na potrzebę bezpieczeństwa mieszkańców, oczekiwania samorządów, jak i na konieczność ochrony środowiska i zasobów naturalnych w Polsce.
10: Radio Złote Przeboje.
1: Teraz w naszym programie sprawdźmy jeszcze repertuar kinowy. Od tego weekendu w kinach Helios zobaczycie m.in. francuską animację Kuro Zając i Świątynia Świstaka. To opowieść o odważnym bohaterze, który wyrusza w podróż, aby odkryć tajemnicę tytułowej świątyni. W trakcie wyprawy Kuro Zając musi mierzyć się z licznymi przeszkodami i nauczyć się współpracy z nowo poznanymi przyjaciółmi. Dynamiczna akcja łączy się tu z ciepłym przesłaniem o odwadze i sile przyjaźni. Drugą z premier jest horror Obsesja. Bohaterem filmu jest nieśmiały młodzieniec Spear, w tej roli Michael Johnston, który nie potrafi wyznać uczuć swojej przyjaciółce z dzieciństwa, Nikki. Zamiast tego, trochę dla żartu, a trochę nie, kupuje w sklepie z antykami zabawkę, która ma spełniać jedno życzenie. Nikki natychmiast się w nim zakochuje, życzenie Beara się spełnia, ale cena, jaką musi za to zapłacić, jest mroczniejsza, niż mógł się spodziewać. Zapraszamy do kin Helios w Rzeszowie i w Krośnie.
10: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
1: Teraz w naszym programie wracamy jeszcze do tematu budowy drogi ekspresowej S19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała w czwartek umowę z Mostostalem na budowę odcinka między Domaradzem a Iskrzynią. Wcześniej, bo już 2 kwietnia, warszawska spółka opuściła plac budowy i sama ogłosiła odstąpienie od umowy z winy GDDKiA. Rzecznik firmy Paweł Kwiecień twierdzi, że to zamawiający nie wywiązywał się ze zobowiązań i przez ponad rok nie współpracował przy rozwiązywaniu problemów. Głównym punktem sporu była konieczność wydłużenia mostów, wiaduktów i estakad o ponad 700 metrów względem pierwotnych założeń wykonawcy. Zmiany te miały zwiększyć koszt inwestycji o około 400 milionów złotych. Dodatkowo firma domagała się zwrotu 150 milionów za dodatkowe badania geologiczne oraz wydłużenia terminu realizacji o 2 lata. Mostostal utrzymywał, że proponował rozwiązania zgodne z prawem i z podpisanym kontraktem, lecz generalna dyrekcja ich nie akceptowała. GDDKiA uznała jednak odstąpienie od umowy za nieskuteczne i wezwała wykonawcę do powrotu na budowę oraz usunięcia naruszeń. Po braku reakcji ze strony spółki dyrekcja formalnie odstąpiła od kontraktu z winy wykonawcy. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mostostal próbował wprowadzić rozwiązania niezgodne z decyzją środowiskową, między innymi skracając przejścia dla zwierząt i planując bardzo głębokie wykopy. Dyrekcja zarzuca także firmie poważne opóźnienia, wskazując, że przy wykorzystaniu 96% czasu realizacji zaawansowanie prac wynosiło jedynie 13%. Po zabezpieczeniu placu budowy GDDKiA planuje ogłosić nowy przetarg jeszcze w tym roku, tak by inwestycja mogła być kontynuowana. A teraz w naszym programie czas już na ciekawy temat związany z turystyką, historią i klasyką światowej literatury.
15: Zbigniew Różycki, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wajka Szwajka. Witaj.
16: O, bardzo długa nazwa, ale bardzo sympatyczna.
15: Przemyskie Stowarzyszenie, choć postać mocno galicyjska, związana nie tylko z Przemyślem, bo ławeczkę Szwajka mamy choćby w Sanoku.
16: Oczywiście, ławeczka Szwajka w Sanoku, piękna historia. Bardzo wyprzedzili nas dużo, bo myśmy 10 lat zbierali złom na swojego Szwajka, który siedzi w rynku na skrzyni z amunicją, tak że trzeba delikatnie podchodzić, zero papierosów i tak dalej, i tak dalej.
15: No tam ta ławeczka chyba nawet bardziej okazała niż tutejszy Szwajk, prawda?
16: Gdzie, w Sanoku?
15: Tak.
16: A nie, no tych figur Szwajka w tej chwili mamy 8, 9, 10. Najładniejsza jest chyba jednak w Kralupach, bo jest rzeczywiście ta ławeczka, siedzi sobie Szwajk z fajeczką, ma na nogach, znaczy na kolanach psa, a z boku leży chówienko z muchą. Bardzo ładna figura, zrobiona przez naszych przyjaciół w Kralupach. To jest tak zwane stowarzyszenie G4, które zebrało 500 000 koron czeskich, aby właśnie uczcić Szwajka w Kralupach, ze względu na między innymi jedno zdanie w książce Jarosława Haszka pod tytułem Przygody Dobrego Wajka Szwajka, które brzmi: ja sem Waniek z Kralup. Na przykład.
15: No właśnie, Jarosław Haszek i Przygody Dobrego Wajka Szwajka to jest, można powiedzieć, klasyka światowej literatury. Powieść, myślę, że wszystkim chyba naszym słuchaczom doskonale znana. Może nie doskonale, bo oczywiście niektórym pewnie trudno było przebrnąć przez te 4 tomy, choć ja przyznam szczerze, że przeczytałem ją w 3 dni. Postać Józefa Szwajka to figura, którą bardzo lubimy. Dlaczego?
16: A nie wiem, dlaczego lubimy Franka Dolasa na przykład. Dlaczego lubimy takich ludzi? No, wojna. No, to trzeba patrzeć z pozycji żołnierza CK Armii i tych milionów, które zginęły na wojnie. Więc czy był idiotą, tego do końca nie stwierdzono. Komisja powiedziała, że tak, zresztą on się przyznawał, że ma różne mroczki, zwłaszcza wieczorem. Chodziło generalnie o to, żeby przetrwać tą brutalną wojnę. Zresztą dzisiaj mamy to.

0: Ja Haszko, ludzie zajmują się Haszkiem. Oczywiście kontrowersyjna postać, to trzeba doczytać, zrozumieć, no a Szwejka trzeba czytać, śmiać się oczywiście, ale nie przestawać myśleć.
1: Jarosław Haszek tak dokładnie opisuje losy Szwejka, szczególnie tutaj w Galicji, na tym szlaku między Sanokiem a Przemyślem, że wydaje się, że chyba sam musiał przejść ten front. Wiemy coś na ten temat?
0: Tak, tak. Są konferencje różnego rodzaju, właśnie haszkolody tym się zajmują. No ja udowodniłem na dużej konferencji w Lipnicy nad Sazawą, gdzie na końcu mieszkał Haszek i tam zmarł, jest ładne muzeum, polecam. Piękna, piękna wieś na górze, a jeszcze wyżej zamek. Cudowna wieś letniskowa. Udowodniłem, że Haszek musiał być w Przemyślu, ponieważ są takie szczegóły opisane w książce. Budynki, gdzie był odwach, gdzie było więzienie, gdzie był fort Kończyce, więc on nie mógł tego usłyszeć, on tu musiał po prostu być.
1: Ostatnio jeden z blogerów odwiedził Przemyśl i pojawił się taki filmik, w którym było 30 śmiesznych rzeczy o mieście, w tym m.in. mój głos relacjonujący manewry szwejkowskie z zarzutem, że to miasto, w którym promuje się zaborce Austro-Węgry. Ja oczywiście mocno się z tego uśmiałem, ale faktycznie pojawiają się czasem takie zarzuty, dlaczego właściwie wracamy do tych czasów I wojny światowej, czy nawet przed I wojną światową. Dlaczego z takim sentymentem wspominamy Austro-Węgry, Galicję, CK Armię, Józefa Szwejka?
0: Znowu musimy wrócić do tego, że trzeba czytać historię Przemyśla. To w ogóle obowiązek znać. Niestety nie ma tego w programach o twierdzy Przemyśl. Nawet nie wiem, czy jest jedno zdanie w książce, w podręczniku o historiach. To jest tragiczne. Mamy nieraz do czynienia z żołnierzami, czy tam ze studentami jakiejś akademii. Oni w ogóle, niektórzy w ogóle nie wiedzą, o co tutaj chodziło, co to jest Galicja, Lodomeria i tak dalej, więc polecam cały czas się kształcić. Dzisiaj w Przemyślu jest bardzo wiele już wydań, wspomnień, pamiętników, żołnierzy, oficerów o czasach, gdzie on tutaj był i walczył i o co walczyło 40 tysięcy Honwedów. O co tutaj w ogóle chodzi?
1: Tu postawimy kropkę do rozmowy ze Zbigniewem Różyckim, fanem dobrego wojaka Szwejka. Wrócimy już za kilka minut. A teraz czas na tematy rekreacyjno-sportowe i opowieść o jednym z większych wydarzeń biegowych w regionie. Gościem Radia Złote Przeboje jest Mirosław Bieniecki, organizator wielu biegów w Bieszczadach, między innymi 12. już festiwalu Biegu Rzeźnika. Ta impreza, która w tym roku odbędzie się w dniach 3-6 czerwca, rozrasta się, co widać choćby po cyferkach właśnie. 23. bieg Rzeźnika, 15. rzeźniczek, 9. dycha na Jeleni Stok, 5. maraton Rzeźnika, 3. rzeźnicka piątka. To pokazuje rozwój tego waszego, no już dość starego pomysłu, prawda?
2: Dzień dobry Państwu, tak. Widać stopniowalność pewno, znaczy po tych numerkach poszczególnych biegów widać, co dochodziło później. Tak, rzeczywiście rozrasta się to dość mocno, no ponieważ społeczeństwo nam się starzeje trochę, więc coraz mniej jest tych, którzy biegają te dystanse najdłuższe. Za to jest więcej chętnych takich, którzy chcą dopiero spróbować gór i pobiegać te 12 kilometrów, czy rzeźniczka, który jest chyba najpopularniejszym biegiem górskim w Polsce w tej chwili, czyli 28 kilometrów. Ale rozrasta się nie tylko, że tak powiem, ilością biegów, rozrasta się też ilością rajdów pieszych, które temu towarzyszą. I obok 7, zdaje się, biegów na festiwalu są jeszcze 3 dystanse rajdu pieszego, więc jest tam impreza taka, że starczy miejsca dla każdego i każdy może znaleźć coś pod siebie, czy to sobie pójdzie po tych górach, czy to sobie pobiegnie po tych górach, czy przemaszeruje z Korzeniowskimi 16 kilometrów w marszu z Korzeniowskimi, bo to jeszcze kompletnie inna historia.
1: To też takie starty, nie po wynik i nie po rekord, ale po prostu po oddech i po przygodę w Bieszczadach.
2: Tak, no to jest przede wszystkim przygoda w Bieszczadach i spędzenie czasu z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowanie, czyli chodzenie po tych Bieszczadach. Bieszczady są o tyle trudne turystycznie, że brakuje tam bazy schroniskowej, takiej jaka jest w Karkonoszach czy w Beskidach, gdzie co parę kilometrów można zjeść, napić się czegoś i tak dalej. A my, organizując te rajdy, zapewniamy te punkty żywnościowe, takie punkty odświeżania gdzieś po drodze, więc można z niezbyt ciężkim plecakiem przejść nawet 50 kilometrów, co zawsze wydawało mi się absurdalne, że ktoś idzie na piechotę 50 kilometrów. Ja biegiem, to rozumiem jeszcze, ale na piechotę. ale rzeczywiście cieszą się dużą popularnością te rajdy i rosnącą popularnością. W zeszłym roku mieliśmy ponad 2,5 tysiąca uczestników pieszych i startują tam ludzie od najmłodszych, dzieci kilkunastu nastoletnich do ludzi, którzy, umówmy się, że już nie biegają.

0: Są dystanse dla wszystkich, prawda? 12 km, 25, 49.
1: Tak, są różne dystanse i można sobie dystans wybrać pod siebie, pod własne możliwości i na ogół patrząc na tych ludzi na mecie, to widzę, że wybrali za krótko. Zaczynamy w Ustroniu rajdem pieszym, tak naprawdę o nazwie Rzeźnik 500. Czyli mamy 70 śmiałków, którzy w 8 dni chcą pokonać Beskidzki Szlak Czerwony, cały z Ustronia do Wołosatego. My się śmiejemy, że to są takie wczasy all inclusive, bo oni mają zapewnione jedzenie, spanie, tylko muszą łóżko zmienić, tam mają 60 km od łóżka do łóżka. Więc bawią się przez te 8 dni, idąc, truchtając gdzieś w kierunku Bieszczad i Wołosatego. I to jest też fajna zabawa, a kończy się to wszystko rzeczywiście festiwalem biegu rzeźnika i no, najklasyczniejszym biegiem rzeźnika, który w tym roku ma około 80 km i który odbywa się po raz, jak wam wspomniał, 23.
0: No właśnie, chciałem zapytać o ten bieg, bo pamiętam jeszcze z czasów, gdy ja zaczynałem swoją przygodę z bieganiem, a to był 2010-2011 rok, że ten bieg już wtedy był legendą w Polsce, że trwały jakieś losowania chyba uczestników, którzy zapisali się, bo tylu było chętnych.
1: Kiedyś było tylu chętnych, biegów górskich też nie było dużo, no wszystkie te najbardziej popularne biegi górskie, to nie mają, że tak powiem, liczby porządkowej wyższej niż tam 10-11 przypisanej sobie do rzeźnika 23, więc rzeczywiście było wtedy tak, że na rzeźnika potrafiło przyjechać 1500 osób i zmierzyć się z tą trasą Czerwonego Szlaku Bieszczadzkiego. Wtedy jeszcze meta była w Ustrzykach Górnych. No od tego czasu myśmy trochę narobili więcej dystansów, więc trochę się to towarzystwo rozeszło po innych dystansach. No ale bieg rzeźnika pozostaje tym najbardziej kultowym wyzwaniem, które właściwie każdy biegacz ultra w Polsce w którymś momencie pokonuje.
0: Ale po drodze oczywiście musiała nastąpić zmiana trasy, bo pamiętam, że była też przygoda z lasami, właściwie z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, prawda? Który jednak uznał, że 1500 osób na Czerwonym Szlaku to jest dla nich za duże obciążenie.
1: To nawet nie to, bo gdyby uznali w ten sposób, to powiedzieliby, że nie, no nie możecie mieć 1500, możecie mieć 1200, 1400, 200. Nie, no w którymś momencie jeden z dyrektorów parku poprzednich uznał, że biegacze inaczej stawiają stopy i powodują zwiększoną erozję gleby i estetycznie przestaliśmy biegać po parku. Chociaż w tej chwili współpraca z parkiem układa się dobrze i na przykład na dystansie biegu rzeźnika ultra biegniemy przez Rawki, biegniemy przez Smerek, więc tak, wracamy do parku, tylko rzeczywiście stojąc na straży ochrony przyrody, park ogranicza tę możliwość biegania po połoninach czy po niektórych obszarach, tak, które są wyłączone jak gdyby z biegowych imprez.
0: Dużo jest śmiałków, którzy podejmują się tego wyzwania 80 kilometrów.
1: W tym roku z tego co patrzyłem to jest około 800, więc sporo. No i tutaj biegamy głównie dzięki gościnności Lasów Państwowych i Nadleśnictwo Cisna, które świetnie się tutaj pokazuje, robiąc punkt żywnościowy na trasie, robiąc stoisko edukacyjne gdzieś u nas w strefie biura zawodów i pokazując to, co być może jest też istotne, że te lasy bieszczadzkie, którym zarzuca się, że nie wiem, wycinają drzewa bez sensu, to nie wycinają tych drzew bez sensu, tylko wycinają je, ale też je sadzą i tych drzew jest w Bieszczadach coraz więcej, a nie coraz mniej tak naprawdę, więc świetna robota tutaj Nadleśnictwa Cisna, Nadleśnictwa Komańcza też, które nam pomaga w pewnym zakresie.
0: Najwięcej chętnych w biegu rzeźniczek?
1: W rzeźniczku rzeczywiście najwięcej chętnych na ogół. Ja nie, w tej chwili nie mam statystyk przed sobą, ale rzeźniczek rzeczywiście jest najbardziej popularny i jest to też najładniejszy bieg górski w Polsce, bo tam 60% to są kobiety.
0: To faktycznie. A Dycha czy Piątka? Jak ucieszył się popularnością ostatnimi czasy?
1: Dycha i Piątka to są na ogół dystanse, w których uczestniczą albo osoby, które przyjeżdżają jako osoby towarzyszące, albo ci, którzy biegli w czwartek, w piątek, któryś z biegów ultra i chcą się dorżnąć na koniec Dyszką czy Piątką, szybką. I to są dystanse takie, które też zyskują bardzo na popularności, bo są skierowane do tych, którzy z jednej strony albo nie biegali jeszcze po górach i w ogóle chcą zobaczyć, czym to się je, jak wygląda bieganie po górach, a z drugiej właśnie do tych, którzy chcą się dobić po jakimś ultra.
0: Zachęcamy więc bardzo gorąco do aktywności sportowej, jak wspomnieliśmy, nie tylko do biegania, do wędrówek po górach. Mirosław Bieniecki z Fundacji Biegu Rzeźnika był naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.
0: Teraz w naszym programie wracamy już do rozmowy ze Zbigniewem Różyckim, prezesem Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, z którym rozmawiamy m.in. o sentymencie do czasów Galicji, cesarsko-królewskiego zarządzania miastami naszego regionu. No właśnie, czy Przemyśl promuje się w ten sposób, choćby przez postać Dobrego Wojaka Szwejka?
3: Miasto się nie promuje przez Szwejka, bo to nie jest tak. Jest stowarzyszenie, które sobie wytyczyło pewne w statucie punkty do realizacji. Uznaliśmy, że w związku z tym, że Szwejk był w Przemyślu i mamy to doczytane i możemy z książką chodzić po mieście, po ulicach miasta, możemy pójść dalej szlakiem z Przemyśla do Sanoka albo odwrotnie. Robimy manewry szwejkowskie, a więc są ludzie, którzy chcą przyjeżdżać i to z Norwegii, z Węgier, Czech, Niemiec i tak dalej, którzy czują Galicję, czują historię, czują to, że w Szwejku jest opisany klimat w ogóle Galicji i tych czasów, że tam jest wiele pokazane, nie wiem, od tego, co jedli. Ostatnio był program fajny o jedzeniu, więc też mówiliśmy o tym, co Szwejk jadł, a właściwie co wypisał w więzieniu na ścianie, jakie potrawy w życiu zjadł, bo nie jadł 24 godziny. Więc są to śmieszne rzeczy, fajne rzeczy, ale trzeba czytać i słuchać, a w ogóle uczyć się, cały czas uczyć się historii. Do dzisiaj, co Austriacy zrobili dla miasta? Też paru radnych mnie ciągle przekonywało i paru przekonałem do tego, że po pierwsze to nie jest żadna promocja, po prostu pokazujemy to, co się wydarzyło w czasach zaborców w Przemyślu. A więc wiele powstało, wiele ulic, obiektów do dzisiaj, które stoją. Oczywiście rozebrano nam ratusz, skasowano ileś zakonów i tak dalej, no ale to już były takie czasy właśnie zaborców, ale też trzeba patrzeć na plusy, że mamy dość nowe ulice, mosty i tak dalej, który ten zaborca zrobił. On nie był taki zły.
0: Nawet prostował nam san, o czym mało kto wie.
3: O, san to i Sapieha prostował, jakby zalał Okresiczyn, zabrał pół rynku. Oczywiście, że mało kto wie. Są mapy sanu i okolic, jak wyglądał san na przykład kiedyś. Więc to wszystko trzeba patrzeć, ale patrzeć z pozycji już historii. To się wydarzyło, a trzeba patrzeć do przodu. Każde miasto potrzebuje mieć jakąś atrakcję, tak? Po plaży na Bosaka biega 5000 ludzi gdzieś tam. Ktoś tam, coś tam, nie wiem, na hulajnogach, ten w kapeluszach, ten gdzieś tam. Miasto ma straszliwy potencjał, w wielu aspektach wykorzystuje, ale wielu też nie. Więc stowarzyszenie jest, działa. Szwejk jest tylko jedną z pozycji w statucie. Owszem, bardzo ważną, bo i nazwa na to wskazuje, ale mamy też działalność charytatywną, turystyczną, promocyjną, edukacyjną i tak dalej, i tak dalej.
0: Spotykamy się w bramie Sanockiej Dolnej, którą zaadoptowaliście jako siedzibę stowarzyszenia. Bardzo piękne miejsce, bardzo pięknie odrestaurowane, wymalowane. To też forma dbania o zabytki miasta, prawda?
3: Tak, tak. Staramy się mocno przyciągnąć tutaj ludzi, tym bardziej, że to jest baza wypadowa do całej twierdzy. Większość turystów przychodzi tutaj i się pyta, gdzie jest wejście do twierdzy Przemyśl. No mamy taką twierdzę, że wejście jest prawie wszędzie. I zawsze mówię, jest pan w samym środeczku. Może pan iść teraz 8 km w lewo, w prawo i pan trafi na każdy fort, ale są mapki wydane przez miasto i przez nas. I tutaj jest trasa forteczna, przez park na Fort Trzy Krzyże, zniesienie bardzo piękna, więc polecamy spacery. O dziwo, turyści dochodzą. Jak tylko się na przykład pojawia dym z komina albo wrota są otwarte, więc zaraz ktoś przyjdzie i się pyta, o co tutaj chodzi, gdzie ja jestem, dlaczego to tak wygląda. I tak jak powiedziałeś, wchodząc do środka, oryginalny budynek, nieruszony, w sensie murów, stropów i tak dalej, a w środku tworzymy sobie historię nową jakby.
0: Jeśli więc ktoś z Podkarpacia będzie chciał zwiedzić Przemyśl, twierdzę Przemyśl, to w jakie dni można was tutaj odwiedzić?
3: W czerwcu, lipcu i sierpniu, w każdą sobotę i niedzielę, w czwartki zawsze, a na telefon zawsze czy na maila. Jest nasza strona na Facebooku, więc napisać, zadzwonić i zawsze otworzymy.
0: Wy również wyjeżdżacie bardzo często, czy to na targi turystyczne, czy tak jak wspomnieliśmy, na spotkania haszkologów, szwejkologów. To też bardzo istotna część waszej działalności.
3: Oczywiście, prawda? Zaczęliśmy sezon turystyczny od wyjazdu, od spaceru w Łomuńcu. To w Łomuńcu na Fiszplacu, tam gdzie nasi dziadkowie szlifowali bruki i ćwiczyli. Więc tam jeździmy co roku już tam pod koniec kwietnia. Potem oczywiście są różne inne wydarzenia i w Przemyślu, czyli Święto Fajki, Święto Dni Bieszczadzkie. Są różnego rodzaju targi turystyczne. Już ten piątek będziemy w Rzeszowie, na Wrotach Karpach. Wszędzie, gdzie nas zapraszają, my po prostu jedziemy. Jak nas biją, to uciekamy.
0: flagową imprezą w Przemyślu są manewry szwajkowskie. To wyjątkowa impreza, bo też nie gromadzi mieszkańców miasta jedynie, ale mnóstwo osób z Polski przyjeżdża, jak wspomnieliśmy, co też ma ogromny walor dla miasta.
3: Znaczy każdy mieszkaniec może się zapisać na manewry szwajkowskie. To są oczywiście już te czasy, że trzeba tam jakoś to weryfikować. Natomiast kiedyś na zamku czy tam na zniesieniu robiliśmy duże manewry. I było i 7 tysięcy ludzi i do dzisiaj tych festynów jest bardzo dużo, można na festynie wygrać się od hulajnogi po samochód, więc takiej potrzeby nie widzimy. Raczej spotykamy się z ludźmi, którzy przyjeżdżają tutaj uśmiechnięci, zadowoleni z życia, weseli i tak z takimi się po prostu lepiej współpracuje, lepiej im się pokazuje okoliczne nasze atrakcje, a co roku jest coś nowego w Przemyślu i w okolicach, gdzie coś możemy pokazać. Oni przyjeżdżają po to, żeby się spotkać, porozmawiać, zaprosić nas gdzieś tam, ich znowu. Więc są to ludzie, którzy kochają Szwajka, kochają Haczka, kochają Galicję. Tak można w skrócie ich zdefiniować.
0: Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka. Przemyskie stowarzyszenie istnieje już blisko 30 lat, ale tak naprawdę zainteresowanie Szwajkiem jest jeszcze starsze, prawda?
3: Dokładnie. Było kilka osób, które cały czas mówiły, że trzeba takie stowarzyszenie założyć. Pan Rożański, nasz przyjaciel, fotograf Sosnowski na przykład. Były takie punkty w Przemyślu, gdzie cały czas mówiono, że trzeba coś z tym Szwajkiem zrobić. Czyli jak się czyta Szwajka i tam na przykład jak pan Rożański jeszcze w latach 70. prowadził grupę studentów z Sanoka do Przemyśla, szedł dokładnie trasą szwajkowską. Dzisiaj mamy to wyznaczony szlak rowerowy R63, ale można przejść też na piechotę, idąc z Sanoka przez te wszystkie miejscowości, czytając książkę. To jest najważniejsze. Jaka miejscowość, co się wydarzyło, co on zjadł, gdzie kupił krowę, albo coś tam i tak po kolei. Są to naprawdę piękne rzeczy. Byliśmy na Anabasie Szwajka z Pragi przez Tabor, Pisek, Putim, gdzie w Putimy przyszła babcia i dała nam tą zupę ziemniaczaną, co Szwajk wtedy tam jadł. I to jest fantastyczne. I my też tak się staramy, żeby czytając książkę można było jechać do Felsztyna czy gdzieś tam. I byliśmy tam. I jeździmy, i czytamy, chodzimy, spacerujemy. I to jest fajne. To jest po prostu fajne.
0: Dziś fachowo nazwalibyśmy to produktem turystycznym, choć niektórzy nie lubią tej nazwy.
3: Tak. Produkty, marka i tak dalej, wiele nas już wymyślono, ale na końcu jest człowiek i człowiek rozmawia z człowiekiem, tak? Więc jak już mamy grupę ludzi, to wydajemy przepustki, certyfikaty, więc każdy, kto do nas przyjeżdża na manewry, od razu staje się wicepierdołą. Potem awansuje, niektórzy to oprawiają w ramki, przyjeżdżają po następną przepustkę, foliują i to jest fantastyczne po prostu, że lubią, chcą i fajnie to się po prostu się toczy prawie codziennie.
0: Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka to oczywiście przede wszystkim ludzie, w tym niestety już ci, którzy od nas odeszli, dr Jan Hołówka, Adam Smuk, bardzo ważne postaci dla stowarzyszenia.
3: Adam jeszcze żyje. Jego brat Julian Smuk, przemyski Szwajk, niestety odszedł i to są straszliwe wyrwy, tego się nie da zastąpić. To byli tak zwani batarzy przemyscy, którzy wymyślali takie pierdoły, że się Szwajkowi nawet w głowie nie mieściło. I tu jest duży ból. No, mamy około 80 członków, z tym, że połowa jest spoza Przemyśla. Są to członkowie od Gdańska, nie wiem, tam Gliwic, Pocieszyn, a połowa druga jest z Przemyśla. No i jakaś tam grupa zaawansowanych 20-30 osób jest do dyspozycji. Każdy się stara realizować. My też jak przyjmujemy, to gość ma napisać, czym się zajmuje, co może, co chce zrobić. Ktoś chciał wydać książkę, wydaliśmy. Ktoś chciał zrobić śpiewnik, zrobiliśmy. Więc zapisując się do tego, można realizować swoje własne plany życiowe, można powiedzieć, swoje własne marzenia. Taka jest też prawda.
0: A jak z zainteresowaniem młodych ludzi? Czy mitem jest to, że siedzą dzisiaj w TikTokach i tak dalej i nie czytają książek? Czy jednak macie też napływ świeżej krwi?
3: To znaczy, zdarza się, że ktoś z młodszych to lubi. Oni jeszcze nie są tacy młodzi. Ja też pamiętam, że jak mnie gdzieś wcielili do czegoś tam, no to na siłę, prawda? Więc to, żeby on kochał, ale widać to po niej na przykład po konkursie o twierdzy Przemyśl, który robi Szkoła Podstawowa numer 5, że ci ludzie mają taką wiedzę, że ci, że tak powiem, jurorzy nieraz sprawdzają, że to jest naprawdę tak. Więc zainteresowanie twierdzą i swoją własną historią jest, nie można powiedzieć, że nie ma. Tam jest już zapisywanie się do struktur, oczywiście nie są zwolnieni ze składek. Jest różnie to wygląda, zresztą nie tylko u nas. Jesteśmy otwarci, przyjmujemy, nie ma żadnego problemu. Dajemy im medal obrońcy twierdzy Przemyśl, jak zwiedził w 5 fortów, certyfikat do tego, więc oni są związani, ktoś chce, no to też dużo zależy od rodziców, zależy w jakim wieku jest. Natomiast też z dziećmi małymi jest taki problem, że naszym napojem statutowym jest piwo. Więc nie zawsze w domu, owszem, tam może patrzeć, ale niekoniecznie na naszej imprezie. To są małe mankamenty. Gdyby było tak, że większość jakaś grupka dzieci, to oczywiście byłby osobny regiment całkowicie z osobnymi planami, programem i tak dalej. To oczywiście jest do zrobienia.
0: Macie jeszcze jakieś plany, o których marzycie od lat i których jeszcze nie udało się zrealizować?
3: Cały czas. Tutaj prawda są takie napisy. Dziś nie robimy nic, co prawda i tak niczego nie robimy, ale dziś także niczego nie planujemy. Więc z planami jest tak, że owszem, jest program, jest wszystko, są stałe elementy, stałe punkty. Natomiast życie weryfikuje to wszystko, już pomijając wojnę na wschodzie, pomijając pandemię, pomijając wszystko, to nie zawsze się udaje. No gdyby można było jechać na wschód i Przemyśl byłby mocniejszy turystycznie i my też, bo też byśmy chcieli sobie do Lwowa pojechać, nie tylko do Browaru, ale i gdzieś tam dalej i jeździliśmy do Użgorodu, aż do Kamieńca i tak dalej, no to wszystko stoi i czeka na lepsze czasy, ale przez to my tracimy i miasto traci. To po prostu jest 50% ruchu turystycznego, jak nie więcej. To jest problem, który jest ponad nami, że tak powiem. My sami sobie nie możemy. Jeżeli prezes ma marzenie jechać do czeskich Budziejowic, to na pewno na jesieni będą jesienne manewry szwajkowskie w czeskich Budziejowicach. Dzisiaj to nie jest problem, żeby sobie wyskoczyć, tym bardziej, że jest pociąg do Pragi z Przemyśla i to wszystko jest do zrobienia. I tak będzie po prostu.
0: W tym roku manewry szwajkowskie kiedy?
3: 3, 4, 5 lipca, czyli pierwszy weekend, to już będą 29 manewry szwajkowskie i to będziemy utrzymywać, to bez względu na to, jaki będzie sytuacja polityczna, finansowa i tak dalej. To nas nie interesuje, bo ci ludzie już w ubiegłym roku zarezerwowali hotele w Przemyślu i wiedzą, kiedy to jest i ileś tam osób. Poza tym, jak my jesteśmy w Czechach, czy w Pradze, czy w Łomuńcu, to tam się spotykamy z nimi i oni już mówią: Zbyszek, my przyjedziemy. My tutaj po prostu będziemy, chcemy być. No, będzie taka sytuacja, że na przykład Norweg i Rzeszka wzięli gdzieś tam ślub, a spotkali się 10 lat temu w nieistniejącym już dzisiaj hotelu Akademia, prawda? I oni przyjeżdżają tutaj, żeby odnowić znajomość na przykład. Taki będzie punkt programu między innymi też.
0: Stowarzyszenie więc łączy. Zachęcamy więc wszystkich szwajkologów, haszkologów, fanów postaci dobrego wojaka Józefa Szwajka do przyjazdu do Przemyśla w pierwszy weekend lipca. Zbigniew Różycki, prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwajka, był naszym gościem. Dzięki wielkie.
3: Dziękuję bardzo, melduję posłusznie, że się odmeldowuję.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Po zaproszeniu na manewry szwajkowskie czas jeszcze na zaproszenie do teatru. Już za kilka dni na deskach Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie sztuka Tancz mnie Cohen. To muzyczny spektakl o kanadyjskim poecie, pisarzu i piosenkarzu. Zmarły w 2016 roku twórca takich nieśmiertelnych przebojów jak So Long, Marian czy Hallelujah. Przez całe trwające 82 lata życie nieustannie poszukiwał inspiracji do tworzenia, sensu egzystencji, swojego miejsca na ziemi. Jego muzami były kobiety, te z którymi wchodził w dłuższe relacje i te spotykane na co dzień. O tym właśnie jest ten spektakl, o miłości i fascynacji kobiecością, ale nie tylko. Twórczość Leonarda Cohena i jego spojrzenie na świat pełne są rozważań o miejscu człowieka we współczesnym świecie, całym mistycyzmie życia. Scenariusz powstał na podstawie prozy, wierszy i piosenek Leonarda Cohena w tłumaczeniu Macieja Karpińskiego i Macieja Zębatego oraz fragmentów książki Różne postawy Iry Neidel w tłumaczeniu Wojciecha Fradzińskiego. Spektakl w reżyserii Sławomira Gaudyna ze scenografią Katarzyny Tanasiewicz, trzyny i doskonałą muzyką w wykonaniu Mikołaja Babuli już za kilka dni na scenie Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Zapraszamy. I to już wszystko w tej godzinie naszego programu. Andrzej Orzechowski, dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje RES 95,7 FM. Tydzień w Rzeszowie.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Codziennie